0: Ka-ching.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Lipca, bo i Madamu to niezły pomysł na ustawienie budzika w telefonie. Jest poniedziałek, 6 rano, a budzik śpiewa: jest już późno, w związku z tym, my, że jest już późno, to my was budzimy. Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Piotr
2: Jachim.
3: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Dzień dobry. Spoglądamy na zegary. Jest już późno, a na zegarach 6.
2: Jak ktoś miał na 6 do pracy, to się nie ma co śpieszyć. Jest punktualnie 6 na zegarach. 18 maja mamy w kalendarzu, a zaczynamy jak zawsze od wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
4: Śmiertelne pobicie 13-latka na Mazurach. Prokuratura bada sprawę. Koniec ery Lewandowskiego w Barcelonie. Kibice dziękowali mu na stojąco. Polscy piłkarze ręczni wywalczyli awans na Mistrzostwa Świata. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia 13-latka nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany na Mazurach. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że 13-latek został uderzony w głowę w czasie awantury. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, mówi Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
5: W wieku od 30 do 43 lat. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
4: W sprawie nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów ze względu na dobro postępowania. Śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Wśród rannych we włoskiej Modenie, gdzie w sobotę wieczorem samochód wjechał w grupę przechodniów, jest jedna osoba z Polski. Rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, raniąc 8 osób, w tym 3 ciężko. Sprawca został schwytany przez grupę mężczyzn. Zranił nożem jednego z nich. To on pierwszy zatrzymał napastnika.
6: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem 2 razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechał, a potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
4: Sprawcą ataku jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. To było pożegnanie godne legendy. Robert Lewandowski zagrał ostatni mecz w barwach Barcelony. Wczoraj poprowadził Barsę jako kapitan. Gola nie strzelił, ale duma Katalonii pokonała Betis 3-1. Kibice zgotowali Lewandowskiemu owację na stojąco. Kiedy tu trafiłem, wiedziałem, że Barsa to wielki klub, ale dzięki wam zrozumiałem, że jest dla mnie jedyny, mówił Lewandowski do kibiców. Spędził w Barcelonie 4 lata i zdobył 3 tytuły mistrzowskie. Puchar Króla i 3 superpuchary Hiszpanii. W debiutanckim sezonie w La Liga został królem strzelców. Polscy piłkarze ręcznie awansowali na Mistrzostwa Świata. W Olsztynie zremisowali wczoraj z Austrią 30-30. Pierwszy mecz wygrali 1 punktem. No i to biało-czerwoni pojadą na mundial. Mistrzostwa odbędą się w styczniu w Niemczech.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
8: Plac budowy przekazany. W Legnicy rusza remont ulicy Emilii Plater pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Senatorską i ulicą Kominka. Zakres prac obejmie m.in. wymianę asfaltu, regulację infrastruktury podziemnej, wpustów deszczowych, włazów kanalizacyjnych oraz elementów sieci wodociągowej i gazowej. Koszt to nieco ponad 300 tysięcy złotych.

0: Legnicy.
1: Poniedziałek zapowiada się taki pół na pół z przewagą chmur mniej więcej do około godziny 10-11. W tym czasie może pojawić się niewielki przelotny deszcz. Potem mają być rozpogodzenia, słońce. Temperatura z obecnych okolic 7 stopni wzrośnie do 17. Tyle mają pokazać termometry w Legnicy między godziną 13-18. Jeszcze cieplej, bo do 20 stopni ma być jutro. Dzień mamy spędzić w towarzystwie słońca.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej, o w tej wczesnej porze, w poniedziałek, zajrzymy do Lombardu i sprawdzimy, czy już otwarte.
3: Po szóstej sprawdzimy też, czy Polska już na nogach po weekendzie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry w poniedziałek, 4 minuty po godzinie szóstej, a teraz, ho, ho, ho, kochani, do wakacji już coraz bliżej. Można sobie wyobrazić ten piękny czas, gdy nie ma dzieci i o tym teraz kult.

0: Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry w poniedziałek, 6:10 na zegarach, weekend za nami, nastał dzień przymusowy. Czy wam też się nuci od weekendu jedna melodia? Witamy po Eurowizji. Już starczy, witamy po Eurowizji w poniedziałek 18 maja, rozpoczynamy 21 tydzień roku, no i czas zajrzeć do kalendarza.
1: 45 urodziny obchodzi dzisiaj zespół Lombard.
0: No. Wszystkiego najlepszego.
2: Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego. Dzisiaj obchodzimy również Dzień Mostowca oraz Międzynarodowy Dzień Muzeum.
3: No tak się składa, że ja w weekend byłem w muzeum i to był ostatni raz, jak żona zabrała mnie gdziekolwiek.
1: Ale bo ja ci mówiłam, że w Muzeum Figur Woskowych nie wolno ciągnąć figur za włosy.
3: Ale nawet tych z nosa? Co to za atrakcje?
2: No dobrze, dobrze. Porzućmy te atrakcje, zajmijmy się rzeczami poważniejszymi. Czy państwo, słuchacze, kochani, mieli jakieś poważne atrakcje w weekend? Jeśli
0: bangaranga,
2: tak, to dajcie
0: bangaranga,
2: znać.
0: Bangaranga.
2: Zapraszamy was do naszego porannego apelu 22 44 30. Dzwońcie do radia Złote Przeboje, a my zagramy Only Two Times 12 po 6.

0: My Life, druga połowa lat 80. Tak się pięknie wtedy komponowało, tak się pięknie grało, śpiewało, tańczyło. Patrick Swayze przystojny był, dziewczyny naturalne były. Takie właśnie są złote przeboje z lat 80. i 90., a dzisiaj mamy to.
1: Słuchajcie, my po uparcie pozostaniemy wierni tym przebojom z lat 80. i 90. i sięgniemy po Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Już za kilka chwil bądźcie z radiem Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już dziś. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Sprawdź to sam, czekaj na out, kusi ceną każdy dział.
4: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: przeboje na Dzień Dobry śpiewa Janina, wielkie podzielenie, a u nas wielkie przebudzenie. Poniedziałek budzimy właśnie największymi przebojami z lat 80. i 90. i zapraszamy na apel poranny o 6.31. Czy już jesteście po pierwszej kawie? 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć. Ja generalnie porannej kawy nie potrzebuję, ponieważ moi synowie są jak Black Coffee starszy i jak podwójne espresso bliźniaki. Słuchajcie, po takiej dawce, a kopią jak dobra kawa.
2: Ej, ale też chyba trzeba dodać, że to szczególnie dobrze działa, jak tatusiowie posłodzą od samego rana, prawda?
0: Tak, tak.
2: Nie, zapadła taka niezręczna cisza. Dobrze, no to 22, 4, 4 i 3, 0 to jest telefon dla spóźnionych na apel poranny radia Złote Przyboje. Dzwońcie, dorzućcie coś od siebie, osłodźcie nam poniedziałek swoimi cudownymi porannymi głosami. No a my zagramy Madonę, La Isla Bonita.

0: Radio Brothers i Crucified w Radiu Złote Przebojenia. Dzień dobry. No trzeba przyznać, że Szwedzi to naprawdę dobrze śpiewają, a jeszcze lepiej grają w piłkę kopaną.
1: Szwedzi!
0: A w każdym razie lepiej grają w piłkę kopaną niż my. Jak nie wierzycie, to będziecie mogli zobaczyć to na mundialu, na własne oczy, jak to robią.
2: Niestety. Za to my robimy dobre pierogi i konstruujemy dobre autobusy, a także mamy jedno niezłe kombi. To ze Skawińskim zagramy wam za chwilę, a wcześniej sprawdziły, jak się po weekendzie jedzie o tej porze do pracy.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
4: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
6: Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
9: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.
11: Złote przeboje w drodze.
12: Gotowe są już ulice Nowodworska oraz Zamiejska w Legnicy. Ich kompleksowa modernizacja objęła wymianę asfaltu, montaż nowych krawężników i budowę chodników, budowę pasów rowerowych, instalację systemów aktywnych przejść dla pieszych razem z wymianą azylii. Prace trwają m.in. na ulicach Działkowej i Słonecznej.
11: Radio Złote Przeboje, 90 FM.

0: horyzoncie.
1: Nastał nam dzień dzisiejszy, dzień przymusowy, poniedziałkowy. I tak jak w piątek człowiek się czuje jak Tommy Lee Jones w Ściganym, tak w poniedziałek czuje się tylko ściganym. W poniedziałek czuje się jak?
2: W poniedziałek czuje się... No, lepiej nie mówić. No, lepiej nie mówić.
1: Lepiej nie mówić.
3: Tak. Ja w poniedziałek czuję się jak Austriacy na Eurowizji.
4: O, a ja w poniedziałek czuję się jak maturzysta zdający fizykę kwantową na rozszerzonym. I co na to? A państwo, słuchacze, kochani, jak się czujecie w poniedziałek? Każdy może dokończyć zdanie. W poniedziałek czuję się jak? Czekamy na wasze głosy pod numerem 2244 i 30.
1: Za najbarwniejszą metaforę, porównanie przenośnie wyślemy mocną poranną kawę z nami na pudełku. Poranek małpa złoteprzeboje.pl to mail i telefon 2244 i 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: M. Bonnie M. budzi nas w poniedziałkowy poranek w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 5 minut równo zostało do 7. My teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Miała być zmiana terminu egzaminów ósmoklasistów. Miały być w kwietniu, ale resort edukacji ostatecznie zrezygnował ze zmian. Dlaczego? O tym opowiem w najbliższych wiadomościach o 7. Posłuchajcie.
2: Let's go.

0: odmienią twój dzień.
1: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
2: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
1: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
0: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: W kalendarzu mamy 18 maja, to jest poniedziałek, jest punktualnie 7. Iwona Barańska i wiadomości Radia Złote Przeboje.
12: Egzaminy ósmoklasisty zostają w maju. Ministerstwo Edukacji wycofało się ze zmian. Syreny zawyją dziś w Warszawie. To tylko test systemu alarmowego. Rusza remont drogi do Morskiego Oka. Będą utrudnienia. Resort Edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasisty z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ale ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć, jak mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
13: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
12: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa oświatowego wprowadza za dużo chaosu. Do niektórych miejsc trzeba było stać w kolejce 2 albo 3 godziny. Za nami noc muzeów. W Poznaniu na przykład największym zainteresowaniem cieszyły się Centrum Szyfrów Enigma, Centrum Kultury Zamek i Muzeum Narodowe. Jak mówią odwiedzający, noc muzeów to doskonała okazja na poznanie nowych miejsc.
14: Bo zwykle wybieramy to, co nam się podoba, a w taki sposób możemy też dotknąć czegoś nowego.
15: Coś nowego odkryć, pozwiedzać, zobaczyć, odkryć miasto na nowo.
16: I mieszkamy w Poznaniu, to jednak tutaj nigdy nie byliśmy, więc stwierdziliśmy, że dzisiaj to jest dobra okazja.
12: W całej Polsce z nocy muzeów skorzystało wiele tysięcy zwiedzających. W Warszawie odbędą się dziś testy syren alarmowych w 5 lokalizacjach. Jak informuje Urząd Wojewódzki, w ciągu dnia uruchomiony zostanie krótki, 5-sekundowy sygnał techniczny. Testy zaplanowano m.in. na Saskiej Kępie, Bielanach, Bemowie i Białołęce. Służby podkreślają, że nie ma żadnego zagrożenia, a mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań. Rusza remont drogi do Morskiego Oka. Przez 3 tygodnie na tej trasie będą utrudnienia w ruchu. W tym tygodniu droga będzie zamknięta dla elektrycznych busów i konnych zaprzęgów, ale można będzie przejść piechotą. To się zmieni w kolejnym tygodniu od 25 maja, mówi tatrzański przewodnik Tomasz Zając.
17: Tu już będą większe utrudnienia, zamknięty będzie parking na Palenicy Białczańskiej, będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty Mickiewicza.
12: Remont drogi do Morskiego Oka ma się zakończyć 19 czerwca.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 3. 30 sekund.
18: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Robert Lewandowski po raz ostatni zagrał przed własną publicznością w koszulce FC Barcelony. Kibice przygotowali mu specjalną oprawę. Hansi Flick wystawił go w pierwszym składzie i powierzył opaskę kapitana. Po meczu wzruszony Lewandowski podziękował kibicom za 4 sezony w barwach Dumy Katalonii. Barca wygrała z Betisem 3-1, a mistrzostwo Hiszpanii zapewniła sobie już tydzień temu. Alurn Warta Zawiercie po raz drugi z rzędu przegrała finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polski zespół w decydującym meczu finałowego turnieju, który nie przegrał, podobnie jak rok temu z Perugią. Tym razem jednak nie ugrał nawet seta.
0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
12: Trwa kompleksowy remont ulicy Działkowej w Legnicy. Prace dotyczą około 600-metrowego odcinka od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Chojnowską. Zakres prac obejmuje m.in. wymianę nawierzchni, częściowy remont chodników, doświetlenie przejść dla pieszych. Docelowo poprawi się komfort kierowców i pieszych.

0: Legnicy.
1: 12 stopni to maksymalna temperatura spodziewana dzisiaj w Legnicy. Tyle ma być między godziną 13 a 18. Początkowo chmury mają przeważać. Może zdarzyć się niewielki deszcz, ale jeszcze przed południem. Pogoda zacznie się zmieniać. Niebo przejaśni się, będzie słońce. Wiatr przeważnie słaby. Jutro może powitać nas mgła i temperatura na poziomie 5-6 stopni. Dzień przyniesie słońce i ocieplenie do 20 stopni.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM.
2: Dzień dobry, po 7 pojawi się nasza nowa prowadząca Beata Kozidrak. No i sprawdzimy, czy o tej bladej porze gwiazdy to już cokolwiek mówią, a może nawet świecą.
3: Po 7 też 3 rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie, gdybyś spędził ten weekend na wypatrywaniu słońca. Tak jak my, to jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, śpiewa nam Elton John. 5 po 7.

0: Gorące granie z chłodnej Szwecji. To była grupa Ace of Base. Szwedzi też świetnie grają w piłkę nożną. Chcieliśmy przypomnieć.
1: Niestety,
0: to jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, jest 11 minut po 7. Kochani, dołączyła do nas 2 tygodnie temu, czyli jest już prowadzącą z pierwszymi radiowymi doświadczeniami na koncie. No i okazało się, że ma też zadatki na niezłą gwiazdę. Tak. Niech się nasza koleżanka radiowa państwu słuchaczom kochanym przedstawi.
2: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na spotkanie z moimi największymi przebojami w Radiu Złote Przeboje.
0: Wow, niezłe to było, nie? Naprawdę, daję sobie radę w radiu. No i z Beatą w maju spotykamy się codziennie o 12.30 i słuchamy opowieści o największych przebojach lat 80. i 90.
1: Tak, a są to przeboje bajmu i fantastyczne wspomnienia z tych dekad. Dzisiaj pojawi się problem stary jak świat, czyli dziecko swoje, a ojciec swoje. I że dziecko to ma mieć porządny zawód, a nie jakieś wygłupy na scenie, prawda? Niezły początek. Zachęceni, no to posłuchajcie opowieści Beaty, która o tym napisała piosenkę nawet. Będzie Beata i będzie piosenka o 12.30 w Radiu Złote Przeboje. No a teraz, jak słyszymy, panie i panowie, Lady Mojo w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 12 po 7.

0: sam początek lat 90. Tak się pięknie wtedy komponowało, grało, śpiewało się pięknie, tańczyło, była melodia, był wdzięk, jakiś taki optymizm, szup, szup, song, śpiewała Cher. Takie właśnie są złote przeboje z lat 80. i 90., a dzisiaj mamy to.
1: Bangaranga, bangaranga, bangaranga.
2: Spokojnie, spokojnie, u nas będzie Queen, czyli muza prawdziwa, już za kilka minut na nas możecie liczyć w wielu rzeczach, bo potem coś dla tych, którzy w weekend spali i bumelowali i w poniedziałek wiedzą tylko, że głowa boli. My będziemy mieli trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie. Takie rzeczy tylko w Radiu Złote Przeboje. Bardzo polecamy.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Kanter spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
13: Skoczysz do Carrefoura?
14: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie.
1: Każdy poniedziałek w Radiu Złote Przeboje mamy podsumowanie weekendu dla tych, którzy bumelowali i niczego nie słuchali.
2: W miniony weekend mocno trzymaliśmy kciuki za Alicję Szemplińską na Eurowizji. Ostatecznie zajęła 12 miejsce. Po raz pierwszy w historii konkurs wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga.
3: Bangaranga to jest piosenka z kategorii shopi, pi, pi, pi, pi, pi, czyli nienawidzisz, a jednak nucisz.
4: Bangaranga, bangaranga, bangaranga.
2: To był wzruszający weekend także dla Roberta Lewandowskiego. Wczoraj wieczorem pożegnał się z kibicami Barcelony, bo po sezonie odchodzi z klubu. Lewandowski przez 4 lata zdobył z Barceloną 3 mistrzostwa Hiszpanii, strzelił 119 goli.
1: Tak, tak, został królem strzelców, ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie dodali, jaka szkoda, że nie pojedzie na mundial.
2: W miniony weekend tysiące Polaków postanowiło ruszyć na miasto. Za nami noc muzeów. Do wielu miejsc trzeba było stać w kolejce 2 albo nawet 3 godziny.
1: Ale warto było, bo jak już człowiek swoje odstał, to dostał w zamian prawdziwe skarby, no nie?
0: Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie.
3: No tak, może i kolejki były długie, ale przynajmniej pogoda była brzydka. A teraz optymizm w czystej postaci popłynie z naszego Muzeum Przebojów z lat 80. Jakie to było wtedy fajne granie. Sami posłuchajcie Rick Astley w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry w poniedziałkowy poranek za 28.08.

0: niczym paróweczki z keczupem o poranku. Idealny duet. Annie Lennox, Dave Stewart, duet Eurythmics w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Tak, zaczynamy ten poniedziałek za 28.
1: A już niebawem przeniesiemy się do naszych ukochanych lat 80., polskich lat 80., do czasów, w których bardziej popularna od parówek była tylko Mortadela. Lady Punk, kryzysowa narzeczona, pojawi się w Radiu Złote Przeboje. Polecamy.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
14: W różnych miejscach Legnicy można natknąć się na prace drogowe. Na ulicy Słonecznej trwa trzeci etap. Obejmuje m.in. układanie nowej nawierzchni chodników oraz przygotowanie podbudowy jezdni. Docelowo remont ulicy Słonecznej obejmie odcinek od Alei Rzeczypospolitej do ulicy Radosnej. Koszt całej inwestycji to blisko 2 miliony złotych.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: horyzoncie.
1: W poniedziałek czuję się jak... Tak, tak, dokończenie tego zdania to jakże trudne zadanie na ten dzisiejszy poniedziałkowy poranek, tak? No to kochani, jak się czujecie? 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: W poniedziałek czuję się jak wtedy, kiedy mój szef nie podpisuje mi urlopu.
3: Czuję się jak nowonarodzona.
4: W poniedziałek czuję się jak zdyszany koń po westernie.
5: W poniedziałek czuję się jak zaschnięta ryba.
6: W poniedziałek czuję się jak Windows po aktualizacji.
7: Ja w poniedziałek czuję się jak Anakin Skywalker, kiedy stracił wszystkie kończyny.
8: Poniedziałek czuję się jak nasi politycy przed wyborami. Bardzo dużo obiecuję, ale bardzo mało robię.
9: O tak, o tak. A wy jak się czujecie w poniedziałek? Każdy może dokończyć zdanie. W poniedziałek czuję się jak? I tutaj trzy kropki pod numerem telefonu 2244 i 30. Za najbarwniejszą metaforę, porównanie przenośnie wyślemy mocną poranną poniedziałkową kawę z prowadzącymi na pudełku. Poranek małpa złoteprzeboje.pl i telefon 2244 i 30.
0: Mamy temat. Co

0: Cyndi Lauper pokazuje właśnie, jak należy zaczynać nowy dzień, nowy tydzień na uśmiechu, rozśpiewana, tak właśnie. A my tuż przed ósmą zaglądamy do studia wiadomości.
1: Nowa nadzieja w walce z chorobami odkleszczowymi. Szczepionka przeciw boreliozie może pojawić się już w przyszłym roku. Więcej o tym będzie w najbliższych wiadomościach o ósmej.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Reklama.
13: Mamy godzinę 8, a w kalendarzu jest 18 maja i to jest poniedziałek. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
14: Przełom w walce z boreliozą. Szczepionka może być dostępna za rok. Dziś matura z historii i języka francuskiego. Barcelona żegna Lewandowskiego. Szpaler, łzy i brawa kibiców. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie. Tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
15: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
14: W pracach nad szczepionką brali udział także polscy naukowcy. Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciw temu jest dostępna. Maturzyści już za godzinę przystąpią do pisemnego egzaminu z historii. Po południu zaplanowano egzaminy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe. Przystępują do nich tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką chęć. Setki placówek, tysiące odwiedzających. Tak minęła w całym kraju 22. Noc Muzeów. Swoje drzwi dla odwiedzających otworzyły muzea, ośrodki kultury, galerie i instytucje publiczne, w tym Sejm i Kancelaria Premiera.
16: Wybraliśmy Belweder, ale tam jeszcze gorzej się dostać.
17: A Kancelaria Premiera, bo?
16: Interesujemy się polityką.
17: Macie nadzieję, że zajrzycie i do gabinetu samego premiera w czasie wycieczki?
16: Byłoby super. Jestem ciekawa, jak tam wszystko wygląda.
18: Na co dzień pracuje tutaj pan premier. Swoje gabinety mają także wicepremierzy.
14: Były też wydarzenia nietypowe. Filmoteka Narodowa zaproponowała noc pod hasłem Przewijamy wstecz, 90s w Polsce. Rozegrał w Barcelonie tylko 4 sezony, ale został pożegnany jak klubowa legenda. Robert Lewandowski po raz ostatni wystąpił wczoraj przed własną publicznością w barwach dumy Katalonii. Była specjalna oprawa, były łzy radości i wzruszająca przemowa.
19: To dla mnie poruszający moment. Od pierwszego dnia czułem się tutaj jak w domu. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje nazwisko. To był wielki zaszczyt grać dla tego klubu. Jestem dumny z tego, co tutaj zrobiłem i co zrobiliśmy razem.
14: A zrobił sporo, bo Barca w ciągu tych 4 lat wywalczyła 3 mistrzowskie tytuły. Lewandowski opuścił stadion idąc szpalerem utworzonym przez kolegów i pracowników klubu i odszedł jako klubowa legenda.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Złote Przeboje w drodze.
1: Kolejny etap inwestycji przy ulicy Wrocławskiej w Legnicy zakończony. Powstała asfaltowa droga rowerowa, chodnik z kostki betonowej oraz przejazdy rowerowe przy skrzyżowaniach z ulicą Henryka Pobożnego i Wrocławską. W okolicy pojawiły się także nowe nasadzenia drzewa. Całość została uzupełniona o oznakowanie poziome i pionowe.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Pogoda w Legnicy.
2: Z prognoz wynika, że początkowo ma być pochmurno, tak do około godziny 10-11. W tym czasie może pojawić się niewielki deszcz. Potem niebo ma się przejaśnić, nad Legnicą ma pojawić się słońce. Dzięki niemu temperatura może sięgnąć dzisiaj 17 stopni. Do 20 ma być jutro, w najcieplejszych godzinach. Poranek może nas przywitać mgłą. Słońce potowarzyszy nam w ciągu dnia. Raczej nie powinno padać, wiatr słaby.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej wyjaśnimy w naszym porannym programie, co to takiego kotwica kebabowa.
2: O matko jedyna, po ósmej też wyślemy komuś z porannych słuchaczy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Dzień dobry, mówimy w poniedziałek i obiecujemy, że razem damy mu radę.
1: O tak.
2: Gimmi, to jest Abba, jest 5 minut po ósmej.

0: Levin, ten pewniaczek, przystojniaczek z grupy Maroon 5, ma już 47 lat. To odnotowujemy z niejaką satysfakcją. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, jest 11 minut po godzinie 8. A teraz uwaga, uwaga, takie pytanie mamy. Czy jak jesteście w restauracji albo w pizzerii, to zawsze zamawiacie to samo?
1: No.
0: Jeśli tak, no, to my wiemy, dlaczego tak robimy.
2: Osoby, które zawsze jedzą to samo w restauracji, to jak stwierdzili naukowcy, szukają poczucia bezpieczeństwa i unikają rozczarowań. Mm-hmm. Jest to tak zwana kotwica emocjonalna.
3: To by się zgadzało. Ja na przykład po nocnych melanżach weekendowych zawsze rzucam kotwicę w moim ulubionym kebabie tym samym. Czy ja powiedziałem melanż? Miałem na myśli oczywiście noc muzeów. Noc muzeów.
0: Noc muzeów.
3: Noc muzeów. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Słuchamy teraz głosu Tiny Turner. 12 po 8.

0: w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, Michael Jackson śpiewa Beat It z początku lat 80. Tak się wtedy komponowało, tak się grało, tak się śpiewało, tak się tańczyło. Była melodia, był rytm, a dzisiaj mamy to. W ogóle to już wiemy, dlaczego Bułgaria wygrała Eurowizję. No. Głosowali, słuchajcie, z całego świata wszyscy miłośnicy Rabarbaru. A sezon na Rambarambar, Rabababar już się zaczął.
1: Tak jest, miód, maluna, normalnie. Kochani, my obiecujemy w Radiu Złote Przeboje melodię prawdziwą. Sounds like a melody, Alphaville już za kilka minut. A później wręczymy kawę naszego porannego programu za najbardziej sugestywne i emocjonalne dokończenie zdania. W poniedziałek czuję się jak? Dzwońcie pod numer 2244430. Czekamy.
2: Autopromocja.
3: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
4: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
5: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
4: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
3: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
11: Rossmann.
12: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka,
16: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
2: bo w Media Expert taniej masz.
20: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
21: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat, mamy poniedziałek, a w poniedziałek czuję się jak? Dokończenie tego zdania to było zadanie na dzisiejszy poranek, no i czas podsumować wasze poniedziałkowe uczucia.
2: Ja w poniedziałek czuję się jak wisi w gwincie. Niby działam, ale bardzo niestabilnie.
3: W poniedziałek się czuję jak ryba w wodzie.
4: W poniedziałek czuję się jak obiekt muzealny. Wyglądam dobrze, ale nie dotykać, bo włączy się alarm.
5: W poniedziałek czuję się jak MacGyver w próżni.
6: W poniedziałek czuję się jak sałatka po świętach wielkanocnych.
7: Czuję się jak Polska na mundialu lub euro. Wierzę, że tym razem będzie lepiej, a wychodzi jak zawsze.
8: W poniedziałek czuję się jak telefon na 1% baterii bez ładowarki.
9: W poniedziałek czuję się jak nasi politycy przed wyborami. Bardzo dużo obiecuję, ale bardzo mało robię.
10: W poniedziałek czujemy, że mocną kawę poranną z nami na pudełku wyślemy właśnie za ten ostatni telefon.
11: I to jest kawa wyborcza dla słuchacza, który wybrał Radio Złote Przeboje.
10: Tak. Wręczamy i dziękujemy za wszystkie poranne poniedziałkowe głosy, jakże emocjonalne. A jutro z okazji Dnia Lekarza Rodzinnego wybierzemy najlepszy dowcip z cyklu Uwaga, przychodzi baba do lekarza.

0: Jak ultra okazję do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Ingot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Reklama.
19: Złote przeboje w drodze.
20: Coraz bliżej remontu drugiego odcinka ulicy Nowodworskiej w Legnicy od skrzyżowania z Jaworzyńską do granic miasta. Odcinek ten przejdzie kompleksowy remont nawierzchni. Trzy firmy chcą wykonać to zadanie. Trwa analiza ofert. Ceny mieszczą się w przedziale od ponad 5 milionów złotych do nieco ponad 6 milionów.
19: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: rock and roll to jest najważniejsza fraza do zapamiętania z tego przeboju. Resztę można nucić na baby. I love rock and roll. Zagraliśmy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. W poniedziałkowy już nie poranek, bo już poniedziałek prawie rozkręcony za 9:09. A teraz mamy dla was prawdziwą sensację przyrodniczą. Ta wiadomość to normalnie złoto.
1: Okazało się, że wulkan Erebus na Antarktydzie wyrzuca z siebie nie tylko gazy, ale też mikroskopijne cząsteczki złota. Codziennie do atmosfery trafiają chmury kruszcu warte $6000.
2: Ja.
1: No i teraz powstaje pytanie, czy na Antarktydzie wybuchnie gorączka złota?
2: Ja tutaj pragnę ostudzić emocje. W Krakowie nie takie cuda latają w powietrzu i jakoś nikogo to nie rusza. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, a teraz zespół Big Band, czyli muzyczne złoto w czystej postaci.

0: Rabba DVD w wykonaniu Big Mountain w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a my szybko teraz zaglądamy do studia wiadomości.
1: Niespokojna pogoda dzisiaj, są ostrzeżenia przed burzami. O tym, gdzie zagrzmi, powiem już za chwilę w wiadomościach o 9:00. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
6: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
5: Są sprawdzone przepisy
6: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej.
5: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
6: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz je w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
14: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
15: Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
17: Na zegarach mamy godzinę 9, w kalendarzu 18 maja i to jest poniedziałek, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
18: Kilka województw z ostrzeżeniami przed burzami są najnowsze prognozy. W tym tygodniu seria ważnych polsko-amerykańskich konsultacji. Dentysta na NFZ. Będą ograniczenia. Przed nami kolejny dzień z burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia. Dotyczą województw kujawsko-pomorskiego, w szczególności wschodniej i południowej części regionu, a także podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Alerty obowiązują od godziny 14 do 21. Nowy tydzień przyniesie ważne spotkania i rozmowy polskich polityków i wojskowych z ich amerykańskimi odpowiednikami. Minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz w środę spotka się z najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii, generałem Danem Kaneem. Spotkanie odbędzie się w czasie dyskusji dotyczących obecności wojsk USA w Europie. A jutro szef sztabu generalnego, generał Wiesław Kukuła, ma rozmawiać z dowódcą sił amerykańskich w Europie. Z kolei do Stanów Zjednoczonych wylecą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. NFZ ogranicza pakiety stomatologiczne. Chodzi m.in. o lakierowanie i usuwanie kamienia. Oznacza to, że od teraz za pełną higienizację jamy ustnej pacjent będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni, ostrzegają stomatolodzy. Jak komentuje rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski, zmierzamy do pełnej prywatyzacji stomatologii.
15: Liczba spada gabinetów, które mają świadczenia z NFZ-em. Spada dostępność dla pacjentów. A pamiętajmy, zdrowie jamy ustnej to jest mniejsze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, to jest mniejsze ryzyko nowotworów. To naprawdę takie powiedzenie, że zdrowie zaczyna się w jamie ustnej, nie jest na wyrost. Pacjent przed chemioterapią czy radioterapią głowy i szyi musi mieć wyleczone wszystkie zęby. Może go to nawet zabić.
18: NFZ tłumaczy, że to jedynie doprecyzowanie istniejących już przepisów. Chodzi o zmianę wyceny świadczeń. Pacjent będzie miał dostęp do darmowej profilaktyki. Dziś poznamy ceny maksymalne paliw na jutro, a na razie za tankowanie płacimy tyle samo co w weekend, czyli za benzynę 95 nie płacimy więcej niż 6,37 zł, a za olej napędowy 6,82 zł za litr.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
19: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
1: Sport w 30 sekund.
20: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Opaska kapitana, owacja kibiców, łzy w oczach przy zejściu z boiska, a na koniec wzruszająca przemowa za środka murawy w towarzystwie żony i córek. Robert Lewandowski w pięknym stylu pożegnał się z kibicami FC Barcelony po swoim ostatnim meczu na Camp Nou. Polscy piłkarze ręczni zagrają na Mistrzostwach Świata. W decydującym awansie dwóch meczu biało-czerwoni pokonali Austrię. Najpierw jedną bramką wygrali na wyjeździe, a wczoraj po niezwykle emocjonującym meczu zremisowali w Olsztynie 30-30. Bramkę na wagę awansu kilka sekund przed końcem całą syreną rzucił Michał Daszek. Mistrzostwa Świata odbędą się w styczniu w Niemczech.
19: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
1: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Pogoda.
18: Przed nami kilka deszczowych dni. Być dziś może padać w całej Polsce, w wielu miejscach też zagrzmi, ale będzie się też i przejaśniać. Na termometrach od 12 stopni w Gdańsku, 13 w Poznaniu, 15 we Wrocławiu, do 20 w Warszawie i Lublinie.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
21: Najważniejsze, że zimna Zośka już za nami, ale trzeba by na pewno. Zmieniamy temat. Czy ktoś ma ochotę na 1500-1900 złotych polskich wypłacimy pieniądze w konkursie, którego finał już niedługo o 9.30?
22: Macie ochotę zarobić nawet 1500 złotych w kilka chwil, to zgłaszajcie się do zabawy na stronie złoteprzeboje.pl, a my już teraz zdradzimy, że główną bohaterką konkursu będzie nasza gwiazda, Beata Kozidrak. 4 minuty po 9, a zagra nam i zaśpiewa Hadaway. What is

0: Lublinie, w Lublinie i bratanki w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, czyli folkowo-popowo-rockowe granie na drugie śniadanie, gdyż każda dobra kanapka powinna mieć trzy składniki, w tym jeden chrupiący na wokalu. Halina Lynkowa oczywiście. Mamy nadzieję, że smakowało. Na pewno bardziej niż to z Wiednia.
1: Słuchajcie, ja mam propozycję. Wróćmy do tego Lublina, dobra? Wróćmy do tego Lublina, jednak tym bardziej, że tam bywała nasza majowa gwiazda, czyli Beata Kozidrak, i to jej i zespołu Bajm będą dotyczyły pytania w konkursie 1500-1900. Musimy sobie poradzić z tym poniedziałkiem,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, tak.
1: I za 20 minut będzie kasa do wygrania. Zgłaszajcie się na złoteprzeboje.pl. No a teraz jak to w poniedziałek będziemy, no cienko będziemy śpiewali, panowie z Bee Gees. Radio Złote Przeboje na dzień dobry, 12 minut po 9:00.

Kolejno, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: 900-100-900.
1: W tej zabawie porannej do zgarnięcia jest codziennie 1500 zł. Wystarczy poprawnie odpowiedzieć na 5 pytań. I w tym tygodniu pytania dotyczą naszej gwiazdy i nowej prowadzącej jednocześnie, czyli Beaty Kozidrak. A o kasę powalczy słuchaczka Anna z Kamiennej Góry. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
3: Aniu, kilka regulaminowych takich wiadomości, żeby było wszystko jasne absolutnie. Płacimy po 100 za każdą poprawną odpowiedź, to pewnie wiesz. Ale tak. Po 5 poprawnej nagroda rośnie do 1500 zł i za to naprawdę trzymamy kciuki. Uprzedzamy jednak, że gramy do pierwszego błędu i masz 5 sekund na udzielenie każdej odpowiedzi. Czy jesteś gotowa?
2: Tak, jestem.
1: No to łyczek wody, łyczek kawy, trzy oddechy głębokie i zaczynamy. Uwaga, pytanie numer 1. Jak brzmi panieńskie nazwisko Beaty Kozidrak?
2: Pietra.
1: Właśnie jest odwrotnie.
3: Właśnie jest odwrotnie. Panieńskie nazwisko Beaty Kozidrak brzmi Kozidrak. I nastała taka cisza.
1: Nie było,
3: ale się
1: dałaś
3: kręcić. No jak? No dlaczego?
2: Bez komentarza.
1: Czyli tak, mamy tak. W zabawie 1500-100-900 Ania wygrywa bardzo ładny, fioletowy kubek Radia Złote Przeboje. Brawo! Tak.
3: Brawo. Dziękuję. Dla ciebie! Mimo wszystko niech kawusia w kubeczku smakuje fantastycznie, a jutro rano znów zagracie o kasę. Trzymamy kciuki, żeby się udało. Gdybyście chcieli się z nami pobawić, no to zgłaszajcie się na stronie złoteprzeboje.pl i nie zapomnijcie, że spotkanie z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje już dzisiaj o 12.30.
0: 1500-100-900

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Herbaty przyjrzymy się różnym rodzajom herbat.
1: Powiemy, jak prawidłowo przygotować ulubiony napar.
2: I sprawdzimy, które herbaty będą najlepsze na lato.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
4: Lato w Half Price.

0: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba!
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
19: Reklama.
20: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: kaptury na przyłbicach, ręce złożone do modlitwy. To oni, właśnie Enigma zagrała w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Dawno nie słyszeliśmy tego przeboju, bardzo tak medytacyjnie, refleksyjnie nas nastraja, a tu trzeba już kończyć poniedziałkowy poranny program, za który dziękujemy.
1: Iwona Barańska.
2: Dziękuję
1: Tomek
2: bardzo.
1: Florkiewicz. Dzięki. Piotr Jakin. Piotr Jaworski. Jesteśmy z wami, będziemy z wami jutro od 6 rano, a teraz Gosia Kościelniak, ale o 12.30 dołączy jeszcze jedna prowadząca.
2: No właśnie.
1: Nie mylę się.
2: I też Piotruś Jaworski też całkiem nie zniknie, bo jeszcze o 12 też będzie, bo to on właśnie z tą naszą prowadzącą tajemniczą dla niektórych, a dla niektórych już kompletnie nie, będzie rozmawiał o 12.30, a będzie z nami Beata Kozidrak, więc już teraz zapraszamy, bo ona opowiada najpiękniej i najlepiej o swoich wielkich przybojach. Posłuchajcie, zostańcie z nami.

I ten wspaniały saksofon na koniec tego wielkiego przeboju Sting, Englishman in New York, tuż przed godziną 10:00. Za 5 minut będzie dokładnie 10:00 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta poniedziałkowo w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama.
0: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
3: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Lubin, telefon 777 100 100.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Reklama.
6: Poniedziałkowy przedpołudnie, zbliża się 10. Zapraszamy na najnowsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Wiadomości z Legnicy.
8: Urszula Miszczak. Przypominam, że zakończyła się obława za domniemanym sprawcą zabójstwa dwóch osób w Lubinie. 21-latek zastrzelił się w piątek podczas interwencji policjantów w województwie wielkopolskim, gdzie się ukrywał. Mężczyzna był poszukiwany od środy po nocnej strzelaninie w bloku na osiedlu przy lesie. Zginęły dwie osoby, trzecia trafiła do szpitala. Przed absolwentami ósmych klas szkół podstawowych pierwsza ważna decyzja dotycząca ich przyszłości. Wybór szkoły średniej w Legnicy. Dziś początek naboru odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicznego, mówi Grzegorz Koczubaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta.
9: Na stronie dolnośląskie.edu.pl kandydaci dowiedzą się wszystkiego o tym, jak korzystać z systemu, jak on wygląda. Można przejrzeć oferty, założyć konto i złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły.
8: Wnioski można składać do 22 czerwca. Kandydaci do klas wojskowych i mundurowych mają czas do 29 maja. Na koniec sport. Miedź Legnica przegrała na własnym boisku z Ruchem Chorzów 1-2. Relacja z wczorajszego meczu jest na portalu lca.pl. Za godzinę geoankieta.
7: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
8: Jeśli sprawdzą się prognozy, to chmury na legnickim niebie mają przeważać do południa, może przelotnie pokropić, potem mają być rozpogodzenia i słońce. Temperatura będzie rosła, zatrzyma się na 17 stopniach. Wiatr nie przeszkadza, jest słaby i taki pozostanie do końca dnia. Słońce i niegroźne chmury przyniesie wtorek, temperatura wzrośnie do 20 stopni. Z jeszcze wyższą temperaturą szykują się kolejne dni w Legnicy.
7: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
10: Poranek już za nami. Mam nadzieję, że spędziliście go z Radiem Złote Przeboje, bo było wesoło. No to teraz wchodzimy sobie w poniedziałkowe przedpołudnie, 10:02. Gosia Kościelniak, dzień dobry. Zapraszam. Będzie oczywiście mnóstwo największych przebojów lat 80. i 90. O 12:30 spotkanie z Beatą Kozidrak, a wcześniej porozmawiamy sobie w naszym cyklu.
11: Radio Złote Przeboje.
10: Cyklu Robota nie zając.

0: 9 minut po godzinie 10. Tak sobie pomyślałam, że gdybyśmy mieli opisać swoją pracę tytułem przeboju z lat 80. albo 90., to który to byłby tytuł? Bo w moim przypadku, jak grzebię sobie w duszy i myślę, co by to było, to pewnie show must go on, bo przedstawienie musi trwać w radiu, bez względu na wszystko, czy masz lepszy, czy gorszy dzień, czy deszcz jest, czy upał, czy boli ręka, czy też katar, czy się świetnie czujesz, show must go on, przedstawienie trwa. Czyli to by był chyba najlepszy opis mojej pracy. A jak jest u was, gdybyście mieli opisać swoją pracę tytułem przeboju z lat 80. albo 90. 2244 i 3 0. Za najciekawszą odpowiedź oddam w tym tygodniu z radością torbę na zakupy z logo Radia Złoty Przeboj, lnianą i pojemną. A jak nie chcecie dzwonić i wolicie mailem, to można. Robota @złoteprzeboje.pl.
1: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
6: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Wrocław, telefon 777 100 100.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka.
10: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Radio Złote Przeboje przed nami. Whitney Houston z okazji odbywających się Igrzysk Olimpijskich w Seulu wraz z kilkoma innymi gwiazdami nagrała specjalny singiel promujący to fantastyczne wydarzenie. W przedsięwzięciu udział wzięli też inni artyści, na przykład kultowa grupa Bee Gees, Eric Carmen, Taylor Dane. Okolicznościowy album pod tytułem 1988 Summer Olympics Album One Moment in Time wyprodukowany został we współpracy ze stacją sportową. Wydawnictwo zawierało m.in. tę wielką sentymentalną balladę Jeden moment w czasie, One Moment in Time, zaśpiewaną oczywiście przed Whitney Houston. To pieśń na cześć wiary w siebie, wbrew wszelkim przeciwnościom losu. Natomiast jej sercem są wersy: jedna chwila w czasie, kiedy ścigam się z przeznaczeniem, a potem w tym jednym, jedynym momencie poczuję wieczność. No te słowa idealnie oddają podniosłą atmosferę bardzo ważnej imprezy sportowej. Posłuchajmy i powzruszajmy się jeszcze raz w Radiu Złote Przeboje.

0: już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
16: A co tam w Carrefourze?
17: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
18: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
19: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
18: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
19: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
18: Czyli?
19: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
21: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Gdybyście mieli opisać swoją pracę tytułem przeboju z lat 80. albo 90., który to byłby tytuł? Dzwonicie.
2: Takim hiciorem chyba największym, który dobrze opisuje, szczególnie w poniedziałki moje życie, to ONI, Kiedy powiem sobie dość.
3: Z moim zawodem kojarzy mi się piosenka zespołu Mysłowic, Sprzedawcy marzeń. Bo to polski klasyk nawiązujący do pracy w handlu, idealny dla sprzedawców, którzy utożsamiają się z oferowaniem klientom nie tylko produktów, ale i lepszej wizji rzeczywistości.
2: Myślę, że znowu w życiu mi nie wyszło wódki suflera.
1: O, widzę, że nie ma optymizmu na razie w poniedziałkowe przedpołudnie. 2244 i 3-0. Gdybyście mieli opisać swoją pracę tytułem przeboju z lat 80. albo 90., który to byłby tytuł? Na razie wchodzą same polskie, bardzo jestem z tego dumna. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. Czekam do 12. Za najciekawszą odpowiedź oddam z radością torbę na zakupy z logo Radia Złote Przeboje lnianą. Można już ją zobaczyć na naszym Instagramie. 2244 i 3-0.
0: Robota nie zając.

0: wspaniały, miękki, ciepły głos Shady o tej porze. To duża poniedziałkowa przyjemność. Za 5 minut będzie 11 najważniejszej wiadomości w Radiu Złote Przyboje z naszego miasta i naszej okolicy. Zostańcie z nami, posłuchajcie, sprawdzimy prognozę pogody. Potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.
1: To jest Radio Złote Przyboje.

0: Reklamu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
3: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
4: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
5: I do dziś są kochane.
3: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
6: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
15: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Reklama.
16: Już prawie 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje w poniedziałkowe przedpołudnie.
2: Wiadomości z Legnicy.
17: Urszula Miszczak. Trwają konsultacje nad aktualizacją strategii rozwoju miasta Legnicy 2030+. Liczy się każda opinia, podkreśla Grzegorz Koczuba i rzecznik prasowy Urzędu Miasta.
18: Proszę, żeby państwo pisali o wszystkim. Czego chcecie w Legnicy? W jakim kierunku waszym zdaniem powinna się rozwijać? Ważny jest także rozwój przestrzenny. Napiszcie proszę, jakich usług oczekujecie. Wszystkie te głosy są bardzo ważne.
17: Swoje opinie i propozycje można przekazać pisemnie na adres Urzędu Miasta Legnicy, mailowo poprzez system e-doręczeń albo podczas otwartego spotkania 27 maja o 17 w sali manażowej Akademii Rycerskiej. Legnica pracuje także nad przygotowaniem uchwały krajobrazowej. Dokument określi zasady oraz warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta. Swoją opinię można wyrazić wypełniając go ankietę. Link do niej podany jest na stronie internetowej miasta. Będzie aktywny do najbliższej środy. Trwają także przygotowania do remontu ulicy Zesłańców Sybiru. Miasto szuka firmy, która go wykona. Więcej na ten temat za godzinę.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
17: 17 stopni to maksymalna temperatura spodziewana w naszym mieście. Tyle mamy zobaczyć na termometrach między 15 a 18. Popatrzymy na chmury, może nawet pokropi deszcz, ale nie tylko chmury mają być nad Legnicą. Spodziewane są także rozpogodzenia. Nie ominie nas słońce. Wiatr nie będzie uciążliwy, słabo powieje. Jutro o poranku może być mgła, potem dużo słońca. W niektórych prognozach pojawia się także wzmianka o deszczu.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.
16: Zaczynamy kolejną godzinę poniedziałkowego przedpołudnia w Radiu Złote Przeboje, prawie 2 minuty po godzinie 11. Dzień dobry, Gosia Kościelniak, a teraz Fancy Flames of Love.

Clapton jest Bogiem. Takie napisy pojawiały się w latach 60. na londyńskich murach. Wiele ich było. Pierwszy z napisów zaobserwowano w 1965 roku przy Arden Road. Wkrótce wyznanie Clapton jest Bogiem zaczęło się pojawiać też w pozostałych dzielnicach Londynu. Na murach, na płotach, w stacjach metra. Wiele lat później Eric Clapton zastanawiał się, czy to przypadkiem nie menadżer grupy, w której wtedy grał młody Clapton, 20-letni, namalował pierwsze graffiti. Pytanie potem się pojawiło, kto był lepszym gitarzystą, Eric Clapton czy Jimi Hendrix. I do dziś wzbudza ono emocje fanów obu wielkich muzyków. Radio Złote Przeboje, Eric Clapton.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Reklama.

0: Robota, nie zając.
1: Radio Złote Przeboje i nasze wspólne poniedziałkowe przedpołudnie. Robota, nie zając. Spokojnie, można na chwileczkę zadzwonić do Radia Złote Przeboje i robicie to, żeby podzielić się takim przemyśleniem, który tytuł piosenki Wielkiego Przeboju lat 80. lub 90. opisuje waszą pracę.
2: Cześć, dzień dobry. Gdybym miała polskim przebojem opisać swoją pracę, to byłby to utwór zespołu Lady Punk Zamki na Piasku, bo tak w istocie to wygląda.
3: Jestem murarzem, więc który przebój najbardziej mógłby mi się kojarzyć z moim zawodem? Another Brick in the Wall. Nie może być inaczej. Pozdrawiam.
4: Cześć, to Piotrek. Mój tytuł piosenki Red Red Wine, który pasuje do mojej pracy, gdyż jestem winiarzem. Pa, pozdro.
5: Moją pracę określiła piosenka Republiki Telefony, Telefony, ponieważ pracuję w rejestracji.
1: To bardzo interesujące. Zobaczcie, ile tytułów może opisać idealnie to, jak się czujemy w pracy, albo to, czym się zajmujemy. Przypominam, że ja swoją opisałabym akurat wielkim przebojem grupy Queen. Show must go on. Przedstawienie musi trwać. W radiu tak właśnie to odczuwam. Jak jest u was? Gdybyście mieli opisać swoją pracę tytułem przeboju z lat 80. lub 90., który to byłby tytuł? 2-2-4-4-3-0. Do 12 czekam na wasze odpowiedzi, a potem naszą lnianą, bardzo pojemną torbę na zakupy. Na przykład chętnie oddam za najciekawszą odpowiedź. Możecie zobaczyć, jak ja pakuję do tej torby przeróżne rzeczy na naszym Instagramie Radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
17: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
18: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
19: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
20: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

Już mamy 18 dzień maja. No a od początku maja, już kolejny tydzień, jest z nami w Radiu Złote Przeboje gwiazda Beata Kozidrak, która ma swój autorski muzyczny program u nas w radiu w każdą niedzielę od 12 do 14. Ale nie tylko, bo codziennie opowiada w rozmowie z Piotrem Jaworskim o swoich przebojach, o swoim życiu, o nietypowych wydarzeniach. Śmiejemy się często razem serdecznie, których to próżno szukać gdzie indziej tych opowieści, a Beata się z nami dzieli. A o czym dzisiaj usłyszymy od 12:30? Wracamy do cudownych lat 80. i 90., do jej przebojów, które wiążą się z tak wieloma naszymi wspomnieniami, więc już niedługo usłyszymy kolejne.

0: jazz i fantastyczna melodia tego wielkiego przeboju z 87 roku. Bo to jest Radio Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie południe i najważniejsze wiadomości. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba!
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
10: Zapraszamy na najnowsze wiadomości Radio Złote Przeboje w poniedziałkowe południe.
11: Wiadomości z Legnicy.
12: Urszula Miszczak. Dziś początek rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
13: Legnickie szkoły ponadpodstawowe przygotowały łącznie 1834 miejsca w klasach pierwszych, z czego 1369 to są miejsca w placówkach publicznych, a 465 miejsc jest w placówkach niepublicznych.
12: Informuje Grzegorz Koczubej, rzecznik prasowy Urzędu Miasta. Rekrutacja prowadzona jest elektronicznie na stronie dolnośląskie.edu.pl. Potrwa do 22 czerwca, ale do klas wojskowych i mundurowych do 29 maja. Historyczny budynek dawnego kina Ognisko w Legnicy przejdzie gruntowną przemianę. Trwa przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Legnicki Inkubator Przedsiębiorczości. To pierwszy krok w stronę rewitalizacji tego obiektu i przystosowanie go do nowych biznesowych funkcji. Oferty można składać do 9 czerwca. Wcześniej, bo 22 maja zakończy się nabór ofert w przetargu na remont 120-metrowego odcinka ulicy Zesłańców Sibiru w Legnicy. Będzie nowy asfalt, a zniszczone chodniki zostaną ułożone na nowo z kostki betonowej.
11: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
12: Nie tylko chmury mamy mieć nad głowami. W dzisiejszym pogodowym planie także rozpogodzenia. Słońce nie ominie Legnicy, zapewniają synoptycy. Przybywa stopni na termometrach. Najwięcej do 17 mają pokazywać między godziną 15 a 18. Niewykluczony niewielki deszcz, wiatr słaby. Zdaniem speców od przepowiadania pogody deszcz może pojawić się także jutro. Ma być też słońce. Temperatura dojdzie do przyjemnych 20 stopni.
11: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
10: Prawie 2 minuty po południu. 18 maja, poniedziałek i witamy w popołudniu na poniedziałkowym Radiu Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, teraz No Mercy, rok 96, to największe przeboje lat 80. i 90. Za kilka minut podsumujemy sobie nasze

0: Żolta, nie Zając.
1: A gdybyśmy mieli opisać swoją pracę tytułem przeboju z lat 80. albo 90., który to byłby tytuł? Dzwoniliście?
2: Moją pracę można określić słowem Highway to Hell.
3: Z jaką piosenką z lat 90. kojarzy się mój zakład pracy? Wydaje mi się, że najlepszym określeniem byłby tytuł piosenki zespołu Lady Punk, Fabryka Małp.
4: Jestem hydraulikiem i to by był za ostatni grosz zespołu Budka Suflera.
5: Zajmuję się głównie myciem podów w korytarzach biurowych oraz podłóg w halach produkcyjnych i naszą ulubioną piosenką, którą zawsze śpiewamy podczas mycia, a która doskonale opisuje naszą pracę, jest utwór pod tytułem Mój jestem kawałek podłogi.
1: To sobie wyobrażam, kilka osób myjących podłogę z pieśnią na ustach. Mój jest ten kawałek podłogi. Fantastyczne. I pomaga Radio Złote Przeboje. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie wasze telefony dzisiaj i maile. No i dla ciebie, wokalisto, który śpiewasz przebój z Mr. Zub, mój jest ten kawałek podłogi. Dzisiaj wyróżnienie w postaci naszej lnianej torby Radio Złote Przeboje na pamiątkę tego dnia, tego poniedziałku właśnie, 18 dnia maja. A już za 20 minut będzie w Radiu Złote Przeboje rozmowa z Beatą Kozidrak. Rozmowa na dziś.
0: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
9: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Lubin, telefon 777-100-100.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: No i właśnie przyszedł czas na nasze dzisiejsze spotkanie z Beatą Kozidrek i jej opowieścią o kolejnym przepięknym i wywołującym wiele wspomnień i wzruszeń przeboju.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Spotkanie z Beatą Kozidrak, współprowadząca, powiedzieliśmy na samym początku, i tak już zostanie.
3: No i ja już w to wierzę, że kiedyś zapytałam również dziennikarza radiowego, mówię, twoja praca? On mówi, to nie jest moja praca, to jest moja pasja. To ja teraz to rozumiem, naprawdę.
2: A tata nie chciał. I tu zaczynamy kolejną historię związaną z kolejną piosenką. Tata się bał, że to jest taka praca, która ciężko się będzie utrzymać.
3: To jest niebezpieczne, bo rozrywka kojarzy się z tym, co jest zagrożeniem w ogóle dla człowieka, a już dla młodej kobiety to już w ogóle nie bardzo widział mnie jako artystkę na scenie.
2: Miał jakiś plan na
3: to? Nie, no dobrze by było, żebym, wiesz, policją poszła na studia, nie wiem, była prawnikiem, lekarzem, no lepiej mieć stabilną pracę, jakieś eleganckie pieniądze z tego.
2: Ten śmiech był cudowny.
3: No nie, no tak.
2: Bo na życie nie zarobisz, tak?
3: No tak, czyli tak się stało w moim życiu, że taki trudny moment, kiedy tata bardzo ciężko chorował, czuł, że już odejdzie i wziął mnie za rękę, tak, nie zapomnę tego nigdy i poprosił mnie, żebym się zaopiekowała mamą, wiesz, tak, która tak...
2: Która miała taką niepoważną pracę, która o której przyszłość tak się bała, no, było utrzymanie.
3: No, później był dumny bardzo ze mnie. Ale ta różowa kula, bo o tej piosence, o tym tekście właściwie jest mowa, to były te nasze relacje między mną i tatą. No chciałam mu tyle powiedzieć, on się zamykał bardzo w sobie. Tak się dziwiłam nawet, dlaczego tak jest, czemu nie zapyta się mnie, co u mnie, wiesz, żebyśmy rozmawiali. Tego nam zabrakło bardzo. No ale później, wiesz, jak odchodził, to strasznie chciał mnie widzieć przy swoim łóżku i w szpitalu i trzymał mnie za rękę i po prostu strasznie dużo chciał mi powiedzieć. I ja mówię, tato, dlaczego teraz? Także niech to będzie przestrogą na wszystkich, którzy się tam zamykają w sobie, a później żałują tego.
2: Zróbcie głośno radio i posłuchajcie.
3: I zaśpiewajcie razem.
2: I zaśpiewajcie, a Beata Kozidrak teraz zapowie.
3: Piękna ballada z duszą, z serduchem wielkim. Różowa kula dla was.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
14: Wow, zrobiłam dyszkę.
15: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
17: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
20: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
21: Reklama.

dzisiaj konkurs związany z... A dzisiaj konkurs związany z muzyką, z osobą Beaty Kozidrak i w ogóle z latami 80. i 90. w muzyce. Od razu, już teraz, wcześniej mamy dla Was zagadkę. Pytamy o rzecz związaną z Beatą i z tymi wspaniałymi latami, a Wy dzwonicie do Radia Złote Przeboje. Czekają radia, radyjka z limitowanej edycji, z logo Radia Złote Przeboje i piękne zdjęcie Beaty z jej autografem. Możecie zobaczyć ten zestaw na Instagramie. Na Wasze telefony będziemy czekać od teraz do godziny 17, a o 17.30 poznamy dzisiejszego zwycięzcę. Jeśli jesteście gotowi na pierwszą podpowiedź, to ja też jestem gotowa. Uwaga, na rozwiązanie zagadki może naprowadzić hasło dźwięk zapisany w okręgu. Wy jesteście dobrzy w zgadywaniu, więc wiem, że za chwilkę będą dobre odpowiedzi. 2244 i 3 zera. Dodajcie do odpowiedzi również to, za co lubicie Radio Złote Przeboje, bo wśród autorów dobrych odpowiedzi wybierzemy tę z najciekawszym uzasadnieniem tego, za co lubicie Radio Złote Przeboje. 2244 i 3 zera. Na rozwiązanie zagadki może dziś naprowadzić hasło dźwięk zapisany w okręgu.

0: Lighthouse Family, Radio Złote Przeboje High. Za 5 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z naszego kraju i ze świata. I zobaczymy, co w tej chwili jest najbardziej istotne. Posłuchajcie, zostańcie z nami. Potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Yo quiero que estés el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos va.
0: Autopromocja.
2: Dobrze wiedzieć. W Radiu Złote Przeboje to proste i sprytne patenty na codzienne sprawy.
3: Te dotyczące domu, pracy, urzędu czy samochodu. Bo przecież dobrze wiedzieć. Codziennie o 16.30. Tomek Brel, zapraszam.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Cenny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy świeże udo lub pod udzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej skap wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Reklama. Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
9: Ceny paliw będą jutro wyższe niż w weekend. Polscy ministrowie udają się do USA w sprawie relokacji wojsk. W Tatrach fatalne warunki i drugi stopień zagrożenia lawinowego. Dorota Wartycka. Paliwo będzie droższe. Ceny maksymalne na jutro są wyższe niż dziś i w weekend. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6 zł 42 grosze, benzyny 98 6 zł 97 groszy, a oleju napędowego maksymalnie 6 zł 85 groszy. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula złożyła w prokuraturze zeznania w sprawie organizacji walk osób w kryzysie bezdomności. Polityczka lewicy zeznawała jako świadek po tym, gdy zgłosiła do organów ścigania kontrowersyjny pomysł Federacji Prime MMA. Paweł Razewicz.
10: Gala pod nazwą Closhard Combat miała wykorzystywać ludzkie nieszczęście. Jej organizatorzy mogli łamać prawo, mówi Katarzyna Kotula.
11: Chcemy wysłać jasny sygnał, że nie ma zgody na promocję przemocy, ale przede wszystkim nie ma zgody na monetyzację takich działań, w których wykorzystuje się osoby w trudnej sytuacji życiowej, osoby w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami.
10: Jak przekonuje polityczka, niewykluczone, że potencjalni uczestnicy walk nie wiedzieli, na co się decydują.
11: Czas, żeby państwo przygotowało dobre narzędzia do reagowania.
10: Projekt dotyczący zakazu patostreamingu jest już w Sejmie.
9: Statek wycieczkowy, którego pasażerowie zakazili się hantawirusem, przypłynął rano do portu w Rotterdamie w Holandii. Zostanie zdezynfekowany, a jego załoga przejdzie kwarantannę. Kapitanem statku jest Polak, nie wymaga on pomocy medycznej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła do tej pory 10 przypadków zakażenia hantawirusem spośród pasażerów. 3 osoby zmarły. Wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski udają się do Stanów Zjednoczonych na spotkania m.in. w Pentagonie. Tomczyk przekazał, że jadą do USA z wiadomością od premiera Donalda Tuska, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce. A to w związku z pytaniami, które pojawiają się po decyzji Waszyngtonu o wstrzymaniu rotacji wojsk amerykańskich do Polski, mówi Paweł Zalewski.
12: W środę będzie generał Kane, czyli głównodowodząca armii amerykańskiej u ministra wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, a ja będę to wyjaśniał w Waszyngtonie w tym tygodniu, także w tym tygodniu będziemy mieli więcej odpowiedzi na pytania rzeczywiście, które zawisły i które są całkowicie słuszne.
9: Według szefa resortu obrony nie została podjęta żadna decyzja o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania w Polsce. Z kolei Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ocenia, że doniesienia o wstrzymaniu rotacji i zmniejszeniu obecności USA nie dotyczą bezpośrednio i docelowo Polski. Dziś w Warszawie policjanci będą ćwiczyć w rejonie wieżowca Intrako przy ulicy Stawki. To policyjne ćwiczenia z zakresu reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Ćwiczenia potrwają do wtorku w rejonie Stawki, ale też Andersa i Pokornej. Policja apeluje do wszystkich osób przebywających w tej okolicy o stosowanie się do poleceń wydawanych przez policjantów. W Tatrach intensywne opady śniegu, wzrosło zagrożenie lawinowe do drugiego. Warunki do uprawiania turystyki są trudne. Możliwe są samoczynne lawiny z mokrego, ciężkiego śniegu, przekazali Tatrowcy. Według danych IMGW na Kasprowym Wierchu rano były 33 cm śniegu, a w Dolinie Pięciu Stawów pokrywa śnieżna osiąga 50 cm.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Dzisiaj wszędzie w Polsce możliwy deszcz i mamy spore zachmurzenie, ale możliwe też są przejaśnienia. Najcieplej 20 stopni w Warszawie i Lublinie, na Pomorzu i w Katowicach 12, a na pozostałym obszarze od 14 do 16 stopni. Kolejna godzina popołudnia poniedziałkowego właśnie się rozpoczęła. 13:02. Gosia Kościelniak, zapraszam. Już pierwsza podpowiedź w naszym konkursie, naszej zabawie związanej z muzyką z latami 80. i 90. No i oczywiście z Beatą Kozidrak za nami, ale niedługo będzie kolejna.

dziękujemy Céline Dion. 10 minut po godzinie 13, a przed nami utwór, który wydano w 1986 roku na tej samej płycie wraz z innym wielkim przebojem tego zespołu, Rzeka Miłości, Morze Radości, Ocean Szczęścia. Oba utwory zyskały sporą popularność, ale to właśnie Mówię Ci, że stało się jednym z największych przebojów końca lat 80. Tilt, bo o nim mowa, stał się wtedy popularny na całą Polskę. Dużą wagę zespół przywiązał do tekstu tej piosenki. Motywem przewodnim jest wolność, pokój i miłość, a zamysł Tomka Lepińskiego na stworzenie tekstu zakładał pozostawienie pewnych niedopowiedzeń, żeby słuchacze sami mogli interpretować go na swój własny sposób. Radio, Złote Przeboje. Tilt, Mówię Ci, że...

No i można mieć do siebie dystans, tak. I całe życie się poczuciem humoru kierować również. I Shaggy jest najlepszym tego przykładem. No i dodatkowo jeszcze bardzo pracowitym jest, bo w tym roku na przykład skupia się na wydaniu i promocji swojego 16. albumu studyjnego Lottery, który ukazał się dosłownie w piątek, teraz ten ostatni, 15 maja. Ten krążek jest niezależnym projektem Shaggy'ego i promuje filozofię stawiam na siebie samego. Zawiera 13 utworów. Łączą one i dancehall, i reggae, i pop, i R&B. I na płycie wystąpiło też wielu gości, w tym powracający do współpracy Sting, a także Akon. I przez cały rok 2026 Shaggy będzie w podróży. Koncerty i w Stanach, i w Europie. Do Polski też zawita w lecie. Pointer Sisters w Radiu Złote Przyboje, 13:29.

Agata Kozidrak. Zapraszam na popołudnie pełne największych przebojów lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Herbaty przyjrzymy się różnym rodzajom herbat.
1: Powiemy, jak prawidłowo przygotować ulubiony napar.
2: I sprawdzimy, które herbaty będą najlepsze na lato.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
12: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: A co tam w Carrefourze?
14: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
17: Aflofarm.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
19: Masz Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
19: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
19: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
19: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.

I to był kolejny dowód na to, że warto słuchać Radia Złote Przeboje codziennie, bo tylko u nas możecie usłyszeć największe przeboje lat 80. i 90. Za chwilę zaczynamy poniedziałkowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje, wcześniej co nieco o pogodzie i sprawdzone wiadomości już o 14.00.

0: Program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Właśnie minęła 14, słuchacie radia Złote Przeboje, czas na sprawdzone wiadomości. Te najbardziej aktualne ma dla Was Dorota Wardycka.
2: W poważnym, ale stabilnym stanie jest Polka ranna we Włoszech. Od dziś utrudnienia na trasie do Morskiego Oka. Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. To o Robercie Lewandowskim. Dorota Wardycka. W poważnym, ale stabilnym stanie jest Polka, która została ranna w Modenie na północy Włoch, gdzie w sobotę rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów. Auto jechało z prędkością 100 km na godzinę. Obrażenie odniosło 8 osób, w tym Polka mieszkająca w pobliskiej miejscowości. 5 osób nadal przebywa w szpitalach. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego, który został aresztowany. Wojska amerykańskie pozostaną w Polsce, zapewnia wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Jednocześnie jednak na nasze pytanie mówi wprost, że 100% gwarancji nie ma. Wcześniejsze zapowiedzi mówiły o wycofaniu 4000 żołnierzy z Niemiec.
3: Stan na dzisiaj jest jasny i prosty i wynika z dwóch komunikatów, które do nas płyną. Pierwszy komunikat od prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który powiedział, że w Polsce, jeśli już, to zwiększy się liczba żołnierzy amerykańskich, a drugi komunikat od generała Grinkiewicza, który przekazał informację, że zmiany, które dzisiaj są czynione w Europie, nie dotyczą Polski.
2: Wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski lecą dziś do Stanów Zjednoczonych, mają rozmawiać m.in. z przedstawicielami Departamentu Wojny. Powiązana z PiS-em znajoma Zbigniewa Ziobry Dagmara Pawelczyk-Woicka zrezygnowała ze stanowiska przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Jak napisała w oświadczeniu, zrobiła to, bo Sejm w piątek, wbrew decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który podobnie jak Rada jest nadal kontrolowany przez PiS, wybrał nowych sędziów członków KRS-u. Trybunał wydał zabezpieczenie, na które powołuje się była już przewodnicząca, którego obecnie rządzący nie uznają, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Widzieliśmy dziesiątki takich zadziwiających zabezpieczeń, które były politycznymi zabezpieczeniami na zamówienie polityczne. Wiemy, że w tym składzie uczestniczyli dublerzy.
2: Sejm wybrał w piątek 15 sędziów, wśród których 13 zostało wskazanych przez obecną koalicję, przy czym zostali oni wyłonieni przez zgromadzenia sędziów w kraju. Od dziś jedna z najpopularniejszych tras w Tatrach będzie częściowo wyłączona z ruchu. Rusza remont drogi do Morskiego Oka. Nie będą kursowały busy, nie będą też jeździły konie. Trzeba się również spodziewać utrudnień w ruchu pieszym, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: To jest ten pierwszy tydzień pracy, w weekend prace będą wstrzymane, natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia, zamknięty będzie parking na Palenicy Białczańskiej. Dojście do Morskiego Oka będzie możliwe, ale dłuższą drogą, albo przez Rusinową Polanę, z Wierchu Porońca, przez Zasadnią, ewentualnie przez Halę Gąsienicową, no ale to już można powiedzieć, że to są bardzo długie wycieczki.
2: Utrudnienia na tej trasie będą występować do samych wakacji. Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Tak Roberta Lewandowskiego pożegnała FC Barcelona. Polak rozegrał wczoraj ostatni mecz w barwach klubu. Michał Waszkiewicz.
6: Łzy w oczach Roberta Lewandowskiego pojawiły się dwa razy. Najpierw, gdy w 84 minucie opuszczał murawę, a kibice żegnali go na stojąco. Potem, gdy przemawiał na środku stadionu, a towarzyszyły mu na murawie żona i dwie córki. Kibice cały mecz skandowali nazwisko Polaka. Hasło przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda, opublikował sam klub. Niebywałe, bo przecież to były tylko 4 lata, choć z 7 tytułami, w tym 3 mistrzostwami Hiszpanii.
2: A co dalej? Czekamy na decyzję Roberta Lewandowskiego.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Pogoda dzisiaj, krótko mówiąc, nie zachwyca. Najładniej na zachodzie i południowym zachodzie. Poza tym niestety miejscami opady deszczu. Najmocniej popada w Wielkopolsce i na Kujawach. W centrum oraz w Bieszczadach miejscami burze z gradem. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie oraz na zachodzie do 21 na południowym wschodzie. No nie ma co ukrywać, mam takie wrażenie, że już lepsze prognozy zdarzało mi się czytać. Na szczęście prognoza muzyczna w Radiu Złote Przeboje zawsze dopisuje. Za chwilę między innymi nasz ulubiony Modern Talking. Pojawi się też historia pewnego teledysku, który zmienił życie bardzo znanego artysty. A teraz Ricky Martin, z którym będziemy witać wakacje. Drugi dzień lipca, jego koncert w Krakowie. Zaczynamy w takim razie. Tomek, witajcie. Zapraszam.

Niedawno sprawdzałem, co ciekawego słychać u Nika Kershawa, no i koncertuje do dzisiaj. Maj, czerwiec, kilka jego koncertów, niestety w Wielkiej Brytanii, ale miejmy nadzieję, że pofatyguje się także i do nas. Poniedziałkowe popołudnie, tu Radio Złote Przeboje. Na pewno jeszcze dzisiaj sprawdzimy, jak idzie wam szukanie pewnego tajemniczego hasła w naszym konkursie, w którym do zdobycia jest fantastyczny radioodbiornik z naszym logo i zdjęcie Beaty Kozidrak, oczywiście z podpisem. Pierwsza podpowiedź już się pojawiła, za niedługo kolejna, no a dzisiejszy finał naszej zabawy w okolicach 17.30. Warto zachować tak zwaną wzmożoną czujność.

0: program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
3: Autopromocja. Reklama.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
10: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Marian, a więcej się nie da?
17: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Co za dzień.
21: Co się stało?
20: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
21: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
20: Meliski?
21: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
20: Czyli to takie pastylki antystresowe?
21: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
20: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
21: Na mnie i na Meliski.
22: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Thank you.

Zaglądałem na Instagram Eltona Johna, no i można dojść do wniosku, że pewnie ma w swoim domu wielką, przepastną szufladę, może nawet i kilkanaście szuflad, na swoje okulary. Bo co ciekawe, na każdym zdjęciu na Instagramie ma inny model. No i dzięki takim artystom jak Elton John, na świat my z kolei patrzymy przez różowe okulary, mimo poniedziałku. Teraz Billie Joel i Uptown Girl. Być może nie wszyscy wiedzą, że tytułową dziewczyną z wyższych sfer w teledysku była modelka Kristen Brinkley, która wkrótce po nakręceniu tego klipu została żoną Billiego Joela. Taki przypadek. Obecnie już byłą żoną, tak to już w show biznesie bywa.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca, kawa mielona Qualita Oro, 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: Reklama. Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. Szwed-granit.pl.

Pięknie. Richard Marx w Radiu Złote Przywoje. No, trzeba przyznać, że niektóre piosenki mają niezwykłą historię. Choćby właśnie Right Here Waiting. Richard Marx napisał tę piosenkę dla swojej dziewczyny, późniejszej żony, Cindy Rhodes, która była zmuszona wyjechać na plan zdjęciowy do południowej Afryki. No i tęsknił i pisał piosenki. Cynthia Rhodes, ta sama, która wystąpiła w teledysku Rosanna zespołu Toto i oczywiście kilka lat później w Dirty Dancing u boku Patryka Swayze i Jennifer Grey. Ot i cała historia. Trzeba przyznać w takim razie, że piosenka, która pojawi się za moment, ma nieco prostszą historię, co nie oznacza, że historia była taka całkiem prosta. No nie, nie, nie. Co to, to nie. Pieśń o miłości, jak to zwykle w piosenkach bywa, miłości trudnej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. She drives me crazy.

0: Pięknie, takie Złote Przeboje to tylko u nas, tylko w Radiu Złote Przeboje. To już za kilka minut na pewno pojawi się kolejna podpowiedź w naszej zabawie z Beatą Kozidrak. Do zdobycia przypominam radio z naszym logo i zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem. Ale to za kilkanaście minut, wcześniej sprawdzone wiadomości w naszym studiu Dorota Werdecka. No i z tego co widzę, będziemy się ostrzegać. 6 województw, burze, silny wiatr. Gdzie dokładnie? O tym w wiadomościach o 15.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Sprawdź to sam, czy kidałt kusi ceną każdy dział.
4: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
12: Dochodzi już 15, a to oznacza, że pora na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Ponownie Dorota Wardycka.
13: Uwaga na burze z silnym wiatrem, są alerty dla kilku regionów. Pierwszy w Europie ośrodek serwisowania Abramsów powstanie pod Lublinem. ZNP krytykuje pomysł stworzenia stanowiska rzeczników praw uczniowskich. Dorota Werdycka. Uwaga na burze i silny wiatr. Synoptycy ostrzegają, że będą się one pojawiać do późnego wieczora, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
14: Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
13: Alarm burzowy obowiązuje w 6 województwach. Warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. W Dęblinie na Lubelszczyźnie powstanie trzeci na świecie i pierwszy w Europie ośrodek serwisowania silników do czołgów Abrams. Wojskowe zakłady lotnicze podpisały dziś umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell na budowę obiektu. W wydarzeniu brali udział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i premier Donald Tusk, szef polskiego rządu. Podczas uroczystości odniósł się do doniesień amerykańskich mediów o wstrzymaniu rotacji 4000 żołnierzy z USA do Polski.
15: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać: macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
13: Centrum serwisowania silników do czołgów Abrams ma powstać w 2028 roku. Planowane na środę przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego nie odbędzie się. Chodzi o sprawę tzw. dwóch wież, przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
2: W ostatnich dniach wpłynęło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie pismo, w którym pełnomocnik świadka Jarosława Kaczyńskiego wnosi o przełożenie terminu z uwagi na stan zdrowia świadka. Do tego pisma załączone zostało zaświadczenie lekarskie. Nowy termin nie został jeszcze ustalony.
13: Sprawa dotyczy planowanej przez spółkę Srebrna Inwestycji dwie wieże, czyli budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy. Prokuratura bada sprawę po tym, jak w 2018 roku austriacki biznesmen oskarżył spółkę o oszustwo, na którym stracić miał prawie 1,5 miliona euro. Rzecznicy praw uczniowskich mieliby pojawić się w szkołach od 1 września. Tak między innymi zakłada rządowy projekt zmian prawa oświatowego, nad którym pracuje Sejm. Rzecznikiem z automatu miałby być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. To jednak nie podoba się Związkowi Nauczycielstwa Polskiego. Dlaczego o tym Bartosz Kądziołka?
16: Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo pracy i duża odpowiedzialność, ale bez dodatkowego wynagrodzenia. Do tego skargi będą mogły być anonimowe.
17: Mogą być tutaj pewne problemy dotyczące jakichś zmyślonych spraw albo też sytuacji takich, gdzie ktoś chce komuś zrobić jakąś krzywdę i konfabuluje.
16: Poza tym osoba jawnie zgłaszająca skargę miałaby być objęta ochroną jak sygnalista.
17: Jest to przepis na jakiś paraliż, na jakieś konflikty.
16: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy, do tego szkolni pedagodzy, dyrektorzy i kuratorzy.
13: Najstarszy na świecie mrówkojad będący pod opieką człowieka skończy wkrótce 30 lat. To Juri, mieszkanka warszawskiego zoo. Z tej okazji stołeczny ogród zoologiczny organizuje obchody urodzin mrówkojada z wręczeniem prezentu, przygotowywaniem posiłku dla zwierzęcia i opowieściami opiekunki tego najstarszego na świecie mrówkojada. Impreza urodzinowa w stołecznym zoo w najbliższą środę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
18: Urszula Miszczak, zapraszam. Pokazy tańca, konkurencje rekreacyjne, warsztaty bokserskie, dmuchańce, malowanie buziek, plenerowa dyskoteka. To wszystko i wiele więcej podczas pierwszego z cyklu festynów rodzinnych. Odbędzie się na Placu Zabaw przy ulicy Asnyka w Legnicy w najbliższy piątek, start o 17. Ruszamy do legnickiego kina Helios. Dziś seans specjalny w cyklu Kino Konesera na dużym ekranie. Werdykt mistrzowski, trzymający w napięciu dramat sądowy, który wrzuci Was w sam środek emocjonującej batalii o prawdę, winę i odpowiedzialność. Zostańcie 13 przysięgłym i wydajcie werdykt. Początek seansu o 18. Mam dla Was jeszcze jedną propozycję. Jest nią wyjątkowa wystawa prac Ryszarda Chorowica, światowej sławy fotografa i pioniera efektów specjalnych fotografii. Od 28 maja w Centrum Vitelona w Legnicy.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Pogoda.
12: Dzisiaj do końca dnia najładniej na zachodzie i południowym zachodzie, poza tym niestety miejscami deszcz. Najmocniej popada w Wielkopolsce i na Kujawach. Z kolei w centrum oraz w Bieszczadach miejscami burze z gradem. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie oraz na zachodzie do 21 w okolicach Tarnowa. A tak swoją drogą, a propos pogody, no to spotkałem się swego czasu z teorią mówiącą, że jaki maj, takie wakacje. No miejmy nadzieję, że jednak nie. Poniedziałkowe popołudnie to Radio Złote Przeboje. Za kilka minut na pewno pojawi się kolejna podpowiedź w naszym konkursie z Beatą Kozidrak. No a teraz muzycznie suplement do pogody, czyli It's Raining Men. Deszczowa piosenka Jerry Halliwella. Tomek Brel, witajcie, zapraszam.

0: Ależ pięknie, Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje. No takie hity to tylko u nas, tylko w Radiu Złote Przeboje usłyszycie największe przeboje lat 80. i 90. No a ja sprawdzam, jak wam idzie szukanie pewnego tajemniczego przedmiotu, o którym wspominała Beata Kozidrak. Pierwsza podpowiedź już nam się pojawiła. No i jak z odpowiedziami wam idzie?
1: Cześć, Maciej się kłania. Jeżeli chodzi o dźwięk zapisany w okręgu, to myślę, że chodzi o różową kulę.
0: Co na to, Beata?
2: Ciekawa propozycja, ale nie.
0: No to szukamy dalej. Na szczęście mam, moi drodzy, drugą podpowiedź. Przedmiot, którego dzisiaj szukamy, wymaga delikatności i odpowiedniego sprzętu. Zapraszam, 22 4 4 3 0. Nagrajcie poprawną odpowiedź na naszej sekretarce i pamiętajcie o rzeczy najważniejszej. Oprócz poprawnej odpowiedzi należy też odpowiedzieć na jedno pytanie. Dlaczego lubię Radio Złote Przeboje? Najbardziej kreatywne uzasadnienia doczekają się nagrody. Dzisiaj do zgarnięcia radioodbiornik z naszym logo i zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem. No to zapraszam, 22 4 4 3 0. Automatyczna sekretarka czeka, a ja czekam na poprawne odpowiedzi. W okolicach 17:30 będą prezenty.
2: Nie!

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Reklama. Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Marian, a więcej się nie da?
15: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Reklama.

Pięknie, Duran Duran. No niby nie trzeba nikomu dwa razy powtarzać, że warto słuchać Radia Złote Przeboje, ale w tym przypadku trzeba. To z Bonda. Moi drodzy, poniedziałkowe popołudnie przed nami. Pewnie myślami wracać będziemy do ostatniego weekendu. A jeżeli weekend, no to oczywiście program Marzeny Rogalskiej w ostatnią sobotę. Radiowe spotkanie z Natalią De Barbaro, autorką kilku książek, trenerką, organizatorką warsztatów. W rozmowie Marzeny Rogalskiej pojawiło się bardzo ciekawe zdanie, zacytuję: my kobiety jesteśmy osłabione przez talent do opieki. Bardzo ciekawe, prawda? Dlatego gorąco polecam, jeżeli przegapiłyście, drogie panie, weekendowy program Marzeny Rogalskiej, no to zapraszam do posłuchania, choćby na naszych stronach internetowych. Zapraszam na złoteprzeboje.pl. Poniedziałkowe popołudnie, za chwilę Fleetwood Mac, teraz ATC.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tak już jest.

0: kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
1: Wow, zrobiłam dyszkę.
0: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% Mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: banki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność,
1: a także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
0: Są sprawdzone przepisy
1: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
0: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
1: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Reklama. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.

0: Tyler, czyli głos pokolenia, może nawet i dwóch pokoleń. Ostatnio jej temat pojawił się nawet w brytyjskim parlamencie. Były życzenia powrotu do zdrowia. No i miejmy nadzieję, że faktycznie Bonnie Tyler szybko wróci na scenę. Poniedziałkowe popołudnie to Radio Złote Przeboje. Dzisiaj jeszcze przypominam na pewno to, na co wszyscy czekamy, czyli finał konkursu z Beatą Kozidrak do zdobycia radio z naszym logo, no i podpisane zdjęcie Beaty Kozidrak. Kolejna podpowiedź na pewno pojawi się już za niedługo. Przy okazji przypominam o jednej bardzo ważnej rzeczy. Oprócz poprawnej odpowiedzi na pytanie, jakiegoż to przedmiotu dzisiaj szukamy z Beatą Kozidrak, trzeba też odpowiedzieć na pytanie, za co kochacie Radio Złote Przeboje. No i zdarzyła się sytuacja niezwykła. Zadzwoniła do mnie Iwona, która stwierdziła, że...
1: Kocham was za to, że puszczacie takie przeboje, że żyć się chce.
0: No i wszystko pięknie, tylko zabrakło też odpowiedzi na pytanie, jakiego tajemniczego przedmiotu dzisiaj szukamy. Pozdrawiam gorąco, moi drodzy. Trzecia podpowiedź pojawi się już na pewno po godzinie 16:00.

0: Cool and Gang i Fresh w Radiu Złote Przeboje tuż przed godziną 16. O 16 sprawdzone wiadomości, w nich no wygląda na to, że mamy kolejną awanturę. Tym razem awantura o, uwaga, ceny masła. O co dokładnie chodzi? O tym w wiadomościach o 16.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Reklama. Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: To już prawie 16 poniedziałkowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj 18 maja, czas na sprawdzone wiadomości. Dorota Wardycka.
2: Do wieczora mogą potrwać przesłuchania w sprawie tragedii na Mazurach. Uwaga na burzę z silnym wiatrem, alerty dla 6 regionów. Awantura oceny masła, sprawa zgłoszona do UOKiK-u. Dorota Wartycka. Do wieczora mogą potrwać przesłuchania mężczyzn zatrzymanych w sprawie tragedii nad jeziorem Arklickim na Mazurach. Prokuratura rejonowa w Kętrzynie na dziś zleciła sekcję zwłok 13-latka, którego odnaleziono na bagnistych terenach i mimo reanimacji nie udało się go uratować. W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, którzy mieli wcześniej wdać się w awanturę z 13-letnim Mikołajem i jego rówieśnikami. Zatrzymani mężczyźni są w wieku od 30 do 43 lat i są ze sobą spokrewnieni. Jeden z nich w momencie zatrzymania był pijany, a w gminie Barciany, która wciąż jest w szoku po sobotniej tragedii, w szkołach od rana z uczniami pracują psycholodzy. Dron, który spadł wieczorem w rejonie Uciańskim na wschodzie Litwy, zawierał ładunek wybuchowy, przekazała litewska policja. Służby zdecydowały o neutralizacji ładunku na miejscu, ponieważ jego transport stwarzał zagrożenie. Według policji szczątki drona znalazł mężczyzna, który kosił trawę. Odległość od najbliższego gospodarstwa do miejsca upadku bezzałogowca wynosiła około 300 metrów. Szef litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazał, że na podstawie wstępnych informacji można przypuszczać, że był to ukraiński dron. Litewskie służby przyznają, że system wczesnego ostrzegania przed dronami nie działa właściwie i wymaga dodatkowego finansowania. Mamy alerty przed burzami, a służby przypominają, by ich nie lekceważyć, zwłaszcza jeśli nawałnica zastanie nas na otwartym terenie.
3: Jeżeli jesteśmy na otwartej przestrzeni, powinniśmy się schować, gdzie będziemy bezpiecznie. Wyładowania atmosferyczne, oczywiście one będą uderzały w najwyższe punkty okolicy. Pamiętajmy o tym, żeby się nie chować pod samotne drzewa. To są takie, można powiedzieć, ściągacze piorunów.
2: Mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Alarm burzowy obowiązuje w 6 województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Afera wokół cen masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której cena masła oscyluje między złotówką a 2 złotymi. SPOŁEM złożył w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według prezesa SPOŁEM Ryszarda Jaśkowskiego mleczarnie sprzedają do sieci handlowych masło za około 4 zł za kostkę.
4: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje w kwestii właśnie drastycznych cen masła w sklepach dyskontowych, z uwagi na to, że to jest cena zupełnie nierealna.
2: UOKiK twierdzi, że to krótkotrwała promocja i ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. Ruszają zapisy na półkolonie, na przykład w Bydgoszczy. Miasto przygotowało w sumie 3700 miejsc dla dzieci do 13 roku życia. W programie szeroka gama zajęć, zapowiada rzeczniczka ratusza Marta Stachowiak.
5: Zajęć integracyjnych na świeżym powietrzu, zajęć sportowych, ale też zajęcia teatralne, taneczne, wokalne, krótkie wycieczki plenerowe.
2: Za tydzień wypoczynku rodzice zapłacą od 295 do 335 zł.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
7: Urszula Miszczak, zapraszam. Na początek coś dla fanów filmów grozy. Obsesja to jeden z najbardziej wyczekiwanych horrorów tego roku. Opowieść o tym, by uważać, czego się pragnie, ponieważ cena za spełnienie marzeń bywa przerażająca. Seans o 20 w legnickim kinie Helios. Dzień dziecka coraz bliżej. Z tej okazji Centrum Vitelona w Legnicy zaplanowało mnóstwo atrakcji. Wśród nich widowiskowe pokazy magii, kreatywne warsztaty, występy taneczne, dmuchańce, piana party. Zapiszcie datę 31 maja Centrum Vitelona i przygotujcie się na dzień pełen emocji, śmiechu i magii. A zaznaczyliście już w kalendarzu Dni Legnicy? Potrwają od 26 do 28 czerwca w Parku Miejskim. Wśród muzycznych gwiazd Wonky One, Lady Punk, Julia Żugaj, Dawid Kwiatkowski. Dni Legnicy od 26 do 28 czerwca w Parku Miejskim. Nie może Was zabraknąć.
6: Radio Złote Przeboje 90 FM. Pogoda.
1: W nocy najładniej będzie na zachodzie, tu padać nie powinno. Na pozostałym obszarze niestety więcej chmur z przejaśnieniami, ale i przelotnymi opadami deszczu, a na wschodzie jeszcze zanikające burze. Temperatura od 4 stopni na zachodzie, przez 8 w centrum do 11 na Suwalszczyźnie. Chłodniej w kotlinach górskich, tu nawet spadki temperatury do minus 1 stopnia. No nie ma co ukrywać, że o maju, który nam towarzyszy, artyści potrafili pisać piękne piosenki, na przykład wyjątkowo zimny maj zespołu Manam. Miejmy nadzieję, że będzie można wkrótce powiedzieć, że pogoda wychodzi na tak zwaną prostą. Za chwilę udamy się muzycznie w nieco cieplejsze rejony, Kokomo i Beach Boys. No a teraz najsłynniejszy dentysta wśród wokalistów, być może nawet jedyny, dr Alban. Ale w zawodzie podobno przepracował niecałe 2 lata, więc jakby co, to nie polecamy.

Kokomo w radiu Złote Przeboje to piosenka z filmu Koktajl, w którym zagrał Tom Cruise przed laty. Wcielił się wtedy w rolę barmana. No i co ciekawe, za rolę w tym filmie dostał Złotą Malinę, czyli anty-Oscara. I pewnie dlatego jakoś tak niechętnie o tym filmie mówi. No, do tematu Złotych Malin aktorzy podchodzą albo śmiertelnie poważnie, albo z dużą dozą dystansu. No, pamiętamy przecież przepiękną przemowę Halle Berry, która dostała Złotą Malinę za film, w którym wcieliła się w rolę kobiety kota. Jak powiedziała, ściskając w ręku statuetkę: chcę podziękować moim agentom, mojemu menadżerowi, że namówili mnie do udziału w tym filmie. To wspaniale mieć w swojej kolekcji takie coś. No właśnie, i tak się to robi.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Autopromocja.
2: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
3: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
2: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
3: Zabieramy Cię w podróż do lat 80. i 90.
4: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
3: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
2: Bądź z nami.
3: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
1: Autopromocja.

0: Pamiętam, jak to bawiliśmy się doskonale na ich koncercie. Aha, w Radiu Złote Przeboje. No dobrze, a teraz dowody na to, że Radio Złote Przeboje nie tylko bawi, ale i uczy.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Ponieważ wakacje zbliżają nam się wielkimi krokami, dzisiaj w naszym stałym cyklu Dobrze Wiedzieć spróbujemy zaoszczędzić na wakacyjnych wojażach, bo to wbrew pozorom wcale nie jest takie trudne. Jeżeli planujecie wakacyjny wyjazd i chcecie zaoszczędzić, warto pamiętać o kilku prostych zasadach. Po pierwsze, elastyczność, bo często wystarczy zmienić termin wylotu o dzień lub dwa, żeby cena spadła nawet o kilkaset złotych. Po drugie, obserwujmy oferty last minute, ale też i first minute, bo biura podróży coraz częściej kuszą promocjami dużo wcześniej. Warto też korzystać z porównywarek cen i ustawić alerty na wybrane kierunki. No i najważniejsze, nie rezerwujmy pod wpływem emocji. Kilka minut porównania ofert może oznaczać dodatkowy budżet na wakacyjne przyjemności. Które to pieniądze i tak wydamy, zwłaszcza mając małe pociechy.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
12: taniej masz. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
13: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
19: Reklama.
20: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
21: Złote przeboje w drodze.
22: Uwaga na burze z silnym wiatrem i ulewami. Są alerty przed burzami dla warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, a także lubelskiego i podkarpackiego. Tutaj ostrożnie jedziemy i ostrożnie parkujemy, jeśli pojawią się czarne chmury. Noga z gazu też na krajowej 12 na odcinku Gostyń-Leszno. Mogą to być jeszcze utrudnienia. To w Wielkopolsce po zderzeniu osobówki z dwiema ciężarówkami. Po wypadku droga została zablokowana.
20: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
21: Radio Złote Przeboje 90 FM.
23: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. Szwed-granit.pl.

0: Alan Parsons Project w Radiu Złote Przeboje. Pięknie. Alan Parsons stoi za takimi płytami jak Abbey Road Beatlesów czy Dark Side of the Moon zespołu Pink Floyd. No czego chcieć więcej? Jego zawodowe dokonania może przebić tylko jedna osoba na świecie i znamy ją doskonale. Beata Kozidrak, zespół Bajm. Moi drodzy, przy okazji pora na ostatnią już dzisiaj podpowiedź. Szukamy pewnego tajemniczego przedmiotu, o którym opowiada Beata Kozidrak. Dwie podpowiedzi już się pojawiły. Czas już chyba na podpowiedź trzecią, ostatnią. Proszę bardzo, co to może być?
1: Dziś chodzi nam o nazwę krążka odtwarzanego na gramofonie. Na tym nośniku wydaliśmy m.in. album Chroń Mnie.
0: Przypominam, moi drodzy, o najważniejszej rzeczy. Prócz poprawnej odpowiedzi na pytanie, czego możemy szukać, jest jeszcze jedno pytanie. Za co kochacie Radio Złote Przeboje? I ta odpowiedź też musi się pojawić. Zapraszam gorąco, 22 44 30. No a po 17 gdzieś w Polsce zadzwoni telefon i to będę ja z prezentami. Piękne radio z naszym logo i zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem. 22 44 30.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne dla tego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
14: W kalendarzu 18 maja, poniedziałek, właśnie minęła 17, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje. Dorota Wardycka.
15: 3,5 roku więzienia za napad z nożem na taksówkarza. Strajk w 3 zakładach na Śląsku. Chodzi o podwyżki. Dziedziniec pałacu w Wilanowie będzie otwarty dla gości. Dorota Wertycka. 3,5 roku więzienia. Taki wyrok usłyszała dziś w sądzie 32-latka, która w styczniu w Łodzi napadła z nożem na taksówkarza. Zagroziła mężczyźnie po tym, jak ten odmówił kursu do innego miasta za 20 zł. Nagrania z wideorejestratora zamontowanego w aucie taksówkarza obiegły internet. Dziś Ewelina R. w sądzie przyznała się do winy. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Obie strony mogą się jeszcze od niego odwołać. Żądają podwyżek i dziś rano rozpoczęli strajk. Nie pracują 3 polskie zakłady międzynarodowego koncernu Minowa w Siemianowicach Śląskich, Truskolasach i Polkowicach. Powodem strajku są nieudane rozmowy płacowe. Pracownicy żądają 12% podwyżek i pełnej premii rocznej, mówi organizator strajku Adam Lazar z Solidarności.
16: Pracownik z 20-letnim stażem pracy ma na rękę, mówi już netto, ma na rękę 400-4200. Ledwo powyżej minimalnej krajowej, tak. A tym bardziej, że zyski firmy za 2025 rok były bardzo duże. Nastroje są bojowe, trzymają się wszyscy razem.
15: Firma odpowiada, że przedstawiła propozycję, która jej zdaniem jest sprawiedliwa w obecnych warunkach rynkowych. Według związkowców to niecałe 4% podwyżki i prawie o połowę mniejsza premia. Obywatel Polski jest w rękach izraelskiego wojska. To aktywista z flotylli Global Sumut. Według aktywistów izraelskie wojsko przechwytuje statki w flotylli z pomocą humanitarną dla strefy Gazy na wodach międzynarodowych. Szymon Kępka.
17: Obecnie jest kontakt tylko z dwojgiem Polaków. Jeden z trojga został zatrzymany, mówi Rafał Piotrowski z Global Sumut Flotilla.
18: Z pokładu Łodzi Marylin Łukasz Kozak został porwany przez izraelskie siły. Jeśli chodzi o pozostałą dwójkę delegatów, wciąż mamy z nimi kontakt.
17: Flotylla, która chce dotrzeć do strefy Gazy z pomocą humanitarną, składa się z 52 niewielkich statków. Izraelskie służby zaczęły rano przechwytywać statki niedaleko wybrzeża Cypru, a to wody międzynarodowe.
18: Przechwycenie flotylli jest całkowicie sprzeczne z międzynarodowym prawem morskim i humanitarnym.
17: Konkretnej reakcji międzynarodowej, takiej jakiej domagają się aktywiści, na razie nie ma. Na podstawie transmisji na żywo w serwisie YouTube część statków flotylli nadal samodzielnie płynie do Gazy.
15: Polska armia uzbroi samoloty M-28 Bryza i wykorzysta je do polowania na drony. Zapowiedział to niedawno generał Ireneusz Nowak, zastępca dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych. Mówi Tomasz Kieć z Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu.
19: Najprostsze rozwiązanie to są karabiny. Karabiny o kalibrze 7,62 oraz 12,7. Integracja ich jest naprawdę szybka. Dodatkowo możemy zintegrować głowicę optoelektroniczną, która pozwoli w identyfikacji celów. Kolejnymi rozwiązaniami są już działka automatyczna, rakiety kierowane kierowane, rakiety niekierowane.
15: Uzbrojona bryza ma stać się częścią wielowarstwowej tarczy przeciwdronowej. Od soboty dziedziniec pałacu w Wilanowie będzie za darmo otwarty dla wszystkich. Wszyscy goście będą mogli ponownie wejść na dziedziniec przez główną bramę pałacu, przekazał pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Piotr Gurajec. W czwartek szefowa resortu kultury Marta Cienkowska odwołała z funkcji dyrektora muzeum Pawła Jaskanisa. To w związku z kontrowersjami wokół zorganizowanej na początku maja na dziedzińcu pałacowym imprezy techno, po której było słychać skargi na hałas oraz niszczenie przyrody.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
20: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
8: Pogoda.
14: W nocy najładniej będzie na zachodzie, tu padać nie powinno, na pozostałym obszarze nieco więcej chmur i przelotne opady deszczu, a na wschodzie także zanikające burze. Temperatura od 4 stopni na zachodzie, przez 8 w centrum, do 11 na Suwalszczyźnie. Chłodniej w rejonach podgórskich, tam mogą się zdarzyć nawet przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia.
20: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
14: No powiem szczerze, odrobinę nie mogę się doczekać tego, co będzie się działo za kilkanaście minut. Za kilkanaście minut finał waszych zmagań w konkursie z Beatą Kozidrek. No i okaże się, do kogo powędruje radio z naszym logo i podpisane przez Beatę Kozidrek zdjęcie. Pamiątka fantastyczna. Szukaliśmy pewnego tajemniczego przedmiotu, Beata Kozidrek podpowiadała. No i zobaczymy, czy udało się rozszyfrować, o co chodziło.

Kiedy na scenie w latach 90. pojawił się zespół Backstreet Boys, nic już w muzyce nie było takie samo, prawda? Z dobrych wiadomości, no to już za kilkanaście minut szczęśliwy finał waszych zmagań. Szukamy pewnego tajemniczego przedmiotu, o którym opowiadała Beata Kozidrak, trochę podpowiadając. No, zobaczymy, czy komuś uda się trafić. Co to może być, to się okaże już za kilkanaście minut. Do zdobycia przepiękne radio z naszym logo i zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem. Poniedziałkowe popołudnie, teraz w Radiu Złote Przeboje Tears for Fears, czyli sam środek lat 80., a za chwilę razem z zespołem Various Monks odwiedzimy dekadę lat 90.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Autopromocja.
2: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
3: A jutro z okazji Dnia Lekarza Rodzinnego wybierzemy najlepszy dowcip z cyklu Przychodzi baba do lekarza.
2: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
9: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Lubin. Telefon 777-100-100.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
13: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
14: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.

0: To Mary Mary Shackles w Radiu Złote Przeboje. No a teraz już pora, moi drodzy, na finał dzisiejszej zabawy z Beatą Kozidrak. Do zdobycia radio z naszym logo i podpisane zdjęcie. Przedmiot, którego pracowicie szukaliśmy od mniej więcej godziny 12, no bardzo tajemniczy. Pojawiły się trzy podpowiedzi. Pierwsza, dźwięk zaklęty w okręgu. No i zaczęły się schody. Zaczęły się poszukiwania. A to szklanka wody, a to różowa kula. Ale nic z tych rzeczy. Na szczęście dwie pozostałe podpowiedzi nieco ułatwiły sprawę. No i jest ze mną Gosia przy naszym telefonie. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, witam.
0: Gosia, bardzo ładnie odpowiedziałaś na pytanie, za co kochasz Radio Złote Przeboje, za to, że poprawia humor nie tylko w łatwych chwilach, ale też w tych zdecydowanie trudniejszych. Bardzo piękne słowa. Przejdźmy w takim razie, żeby wszelkim formalnościom stało się zadość, do odpowiedzi na pytanie, jakiego to tajemniczego przedmiotu szukamy.
1: Znaczy, jestem pewna na 100%, że chodziło o płytę winylową.
0: Czy mam zaznaczyć?
1: Tak, bardzo proszę.
0: Proszę bardzo, i to jest bardzo dobra odpowiedź. Słuchaj, wszystko absolutnie się zgadza. Posyłam w takim razie nagrodę, o którą tak dzielnie walczyliśmy, czyli radio z naszym logo i oczywiście podpisane zdjęcie od Beaty Kozidrak. Powiedz mi, a propos płyt winylowych, czy ty masz może gdzieś tam na strychu gramofon, czy nie?
1: Mam, oczywiście. Oprawda jest bardzo stary, ale ciągle funkcjonuje i mam nawet kilka płyt, które kiedyś skrzętnie, gromadząc pieniądze, kupywałam jako nastolatka.
0: Gosia, w takim razie, słuchaj, no to ja życzę w takim razie samych radosnych chwil z Radiem Złote Przeboje. Posyłam nagrody, miłego słuchania, no i słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie.
1: Słucham codziennie.
0: Dużo dobrego życzę.
1: I nawzajem. Wszystkiego dobrego.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Kamper spakowany? Jedziemy?
15: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
14: Znowu? Przecież już brałeś.
15: Ale działała za słabo i za krótko.
16: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
17: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
19: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
22: Reklama.
23: Złote przeboje w drodze.
24: Ulewy, wichury, a do tego przede wszystkim burze. Takie alerty zostały wydane dla kilku województw, dla warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, a także podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. To dziś, ale również jutro może zagrzmieć. A w Łódzkiem utrudnienia dla kierowców na drodze numer 74 od granic Sulejowa do granicy z województwem świętokrzyskim oraz na Krajowej 12 między Klinami a Strzelcami. Tutaj noga z gazu i ograniczenie prędkości.
23: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
25: Radio Złote Przeboje.
26: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.

Kraczyk 50 lat na scenie. Ten duet będzie świętował oczywiście fantastycznymi piosenkami zespołu Kombi. Zatem bądźcie czujni i słuchajcie bardzo uważnie Radia Złote Przeboje po godzinie 18, a gwiazd muzyki także nie zabraknie, na pewno do 22.

0: takimi dźwiękami to sama przyjemność zaczynać poniedziałkowy wieczór ze złotymi przebojami już po godzinie 18. Wiele niespodzianek, między innymi bilety na cudowny koncert i o nim opowiem wam już po godzinie 18. Zatem zostańcie koniecznie z nami.
1: Radio Złote Przeboje. What?

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Herbaty przyjrzymy się różnym rodzajom herbat.
2: Powiemy, jak prawidłowo przygotować ulubiony napar.
3: I sprawdzimy, które herbaty będą najlepsze na lato.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Znowu lecicie? No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Reklama.
5: 18 na zegarach, to jest idealny moment na to, żeby rozpocząć wieczór ze Złotymi Przebojami. A na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
6: Sport w 30 sekund.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hansi Flick przedłużył kontrakt z FC Barceloną o kolejny sezon do czerwca 2028 roku. Niemiecki trener w ciągu dwóch sezonów zdobył z zespołem 5 z 8 możliwych trofeów. 2 tytuły mistrzowskie, 2 superpuchary Hiszpanii i Puchar Króla. Ani Sara została nową trenerką naszej kadry short tracku. 48-letnia była reprezentantka Francji, podpisała 4-letnią umowę, a cel przed nią postawiony to pierwszy w historii medal olimpijski w tej dyscyplinie. Sara pochodzi z Kanady, a system szkolenia budowała w swojej ojczyźnie, a także we Francji i Holandii.
8: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
6: Pogoda.
5: Wieczór i noce z przelotnymi opadami deszczu w paśmie od Bydgoszczy aż po Zakopane. Jutro burze i przelotny deszcz w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej będzie w Mielnie. Tam termometry pokażą zaledwie do 13 stopni. Najcieplej w okolicach Wrocławia, Poznania i Zielonej Góry. Tam termometry w ciągu dnia pokażą nawet do 21.
8: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
5: To już minuta po godzinie 18, no mam nadzieję, że większość z Was o tej porze może zrobić jedno. Odetchnąć pełną piersią, no bo poniedziałek, czyli ten najgorszy dzień w pracy, mamy już dawno za sobą, to teraz tylko i wyłącznie proszę oddać się samym przyjemnościom, no choćby w delektowaniu się tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. To na dobry początek Baltimora i Tarzan Boy.

0: Ta piosenka to już chyba od zawsze kojarzyć mi się będzie z latem, ciepłym morzem i ciepłym piaskiem pod stopami. To oczywiście Robert Palmer w radiu Złote Przeboje. Gramy dla Was te największe kawałki lat 80. i 90. Prawie 9 minut po godzinie 18, a my dużymi krokami zbliżamy się do wyjątkowego koncertu, który odbędzie się 29 maja w Warszawie na Torwarze. Tytuł tego koncertu jest taki jak jedna z piosenek zespołu Kombi.
1: Królowie życia mówią tak.
0: No i królowie życia pojawią się na jednej scenie. Waldemar Tkaczyk, Grzegorz Skawiński, 50 lat panowie świętować będą na scenie, a my mamy dla Was wyjątkowe zaproszenia na ten koncert. Aby je zdobyć, wystarczy teraz kliknąć na złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć w maksymalnie 5 słowach, z czym kojarzą się Wam królowie życia. No i czekać na nasz telefon. Pierwszy finał u nas przed godziną 19, a drugi przed godziną 20, więc macie jeszcze szansę. Więcej o tym koncercie już teraz także na Złote Przeboje. No a w Radiu Złote Przeboje dorzucamy teraz do pieca, dodajemy Wam energii na te kolejne godziny poniedziałkowego wieczoru. Annie Lennox, Dave Stewart, no i legendarny duet Eurythmics.

0: Britney Spears, która ostatnio w wywiadzie przyznała się, że przechodzi duchową przemianę, no nawet kupiła podobno węża. No i tak się zastanawiam, czy nie zmienia profesji na zaklinaczkę węży. 18 minut po godzinie 18:00 tu Radio Złote Przeboje w poniedziałkowy wieczór, a my od czasu do czasu z naszymi gwiazdami uwielbiamy wspominać lata 90. Ostatnio miałem wielką przyjemność porozmawiania z zespołem Big Day, no i zapytałem ich, co pamiętają z tamtych lat 90.
1: Kojarzy mi się na pewno właśnie z taką potworną ilością właśnie wyjazdów, to z pewnością, to co powiedział Marcin, czyli wiecznie gdzieś tam kursowaliśmy, a więc muzyka jeszcze raz muzyka, która wchodziła z każdej strony i była w nas i wszędzie na okrągło, że nie było czasu tak naprawdę odetchnąć i pomyśleć o życiu prywatnym po prostu. Tym mi się kojarzy. Kojarzy mi się z pewnością no właśnie z tą otwartością, z taką otwartością, że można było poznawać masę ludzi, ciągle jeździć, ciągle być w ruchu. To ewidentnie lata 90. I wydaje mi się, że też jakaś taka siermięga gdzieś w tle jeszcze tego wszystkiego mi się kojarzy.
2: Kraj był dużo biedniejszy też wtedy.
1: Pamiętam takie właśnie siermiężne koncerty, że to takie było nie zawsze dorobione, nie zawsze fajne.
2: Ale urokliwe.
1: Zimne garderoby, jakieś takie rzeczy też pamiętam, które właśnie były wtedy dość powszechne, mam wrażenie, ale to było urocze i to było jedyne i nie oddałabym tego za nic po prostu. Te przeżycia są cudowne.
0: To pozostajemy jeszcze w tych magicznych latach 90. Wiosną 97 roku pojawił się ten singiel i od razu cała Polska zakochała się w tej piosence. Magma i Ice.

Kto wielkie miłośnie historii uwielbia odkrywać zabytki, natomiast w wolnym czasie podobno chętnie wraca do spokojnego życia na irlandzkiej wsi. To był Chris DeBarque w poniedziałkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Przypominam, jeszcze przed 19:00 ktoś z Was otrzyma podwójne zaproszenie na niezwykły koncert Królowie Życia na w roli głównej na scenie Skawiński i Tkaczyk. 50 lat na scenie. Przyjaciele od 50 lat tworzą genialną muzykę, także grupy Kombi. 2244430. Dajcie także znać, jak tam spędzacie ten poniedziałkowy wieczór.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
11: taniej masz. Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
16: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
17: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
18: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
17: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
19: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
20: Reklama.
21: Złote przeboje w drodze.
22: Uważajcie na burze, zwłaszcza w centrum i na wschodzie kraju. Tam nie dość, że może zagrzmieć, to możliwe jeszcze ulewy, silny wiatr, a miejscami też grad. A na drogach 3 osoby ranne po zdarzeniu 3 osobówek na Krajowej 81 w Gardawicach w Śląskiem. Jeszcze 2 godziny zablokowana może być jezdnia w kierunku Skoczowa.
21: Radio Złote Przeboje 90 FM.

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: samego lud.
1: Lubię was zaskakiwać się takimi cudownymi polskimi dźwiękami z lat 70. Marek Grechuta, no i nie dokazuj w radiu Złote Przeboje. Za 22 minuty będzie 19. Niektóre polskie czy też zagraniczne gwiazdy swoją wielką muzyczną karierę zaczynały od programów typu Talent Show. Niedawno Ania Wyszkoni w studiu radia Złote Przeboje wspominała swój udział w programie Szansa na sukces.
2: Tak, to była taka przygoda po drodze. Ja bardzo chciałam zobaczyć ten program przede wszystkim od kuchni. Chciałam poznać nowych ludzi i rzeczywiście to mi się udało. Zaśpiewałam Długość dźwięku samotności, wygrałam ten program i nie byłam świadoma, jak bardzo mi to pomogło. Teraz już właśnie patrząc jako troszkę mądrzejsza i dojrzalsza artystka, wiem, że otworzyło mi to wiele drzwi. Poznałam właśnie wielu ludzi, którzy później pomagali mi na drodze artystycznej. Więc to nie była tak do końca tylko jednorazowa przygoda.
1: To tyle wspomnienia. Już za niespełna 6 minut do kogoś z was trafi podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia. Skawiński, Tkaczyk, 50 lat na jednej scenie. Ten koncert odbędzie się 29 maja na warszawskim Torwarze. Bądźcie czujni, bo być może to właśnie do was zadzwonimy już za moment. No a teraz pora na irlandzką formację The Cranberries.

0: to piosenka, która pojawiła się w filmie Klejnot Nilu z Michaelem Douglasem w roli głównej, a to był Billy Ocean w radiu Złote Przeboje. Za 13 minut będzie 19, no to teraz emocji będzie co niemiara, bo ktoś z was otrzymał ode mnie podwójne zaproszenie na niezwykły koncert, który odbędzie się w Warszawie na Torwarze 29 maja. Koncert zatytułowany Królowie Życia, Skawiński i Tkaczyk. No ten duet doskonale wam jest znany, od 50 lat na scenie delektujemy się ich wyjątkową muzyką zespołu Kombi. No ale żeby zgarnąć można to podwójne zaproszenie, no to wcześniej trzeba było kliknąć na złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na proste słowa, najlepiej w 5 słowach opowiedzieć, z czym tak naprawdę kojarzą wam się Królowie Życia. No i przyznam wam się szczerze, że najbardziej to spodobało mi się, co napisała Sylwia, która jest po drugiej stronie telefonu. Dobry wieczór, Sylwia.
1: Dobry wieczór wszystkim.
0: Gdzie ja cię tam złapałem, dziewczyno, o tej porze? Co porabiasz?
1: Ja jestem w miasteczku śląskim, oglądamy z mężem telewizor i tu patrzę, radio Złote Przeboje do mnie dzwoni i z niedowierzaniem z mężem.
0: No widzisz, my lubimy zaskakiwać, wiesz, później ta adrenalina tak buzuje, pulsuje w takim razie. Słuchaj, Sylwia, wracając do naszego tematu, bardzo mi się spodobało, jak napisałaś w 5 słowach, co dla ciebie znaczą Królowie Życia. To wolność, swoboda życia, pewność i odkrywczość. Dlaczego akurat tak, powiedz?
1: No bo życie powinno być taką swobodą, taką wolnością, przyjemnością. Mhm. No powinniśmy skorzystać z życia, za czym możemy, bo życie jest nieprzewidywalne.
0: Nieprzewidywalne, czyli każdy dzień traktujmy tak, jakby był ostatnim, niektórzy ostatnim, tak twierdzą. Tak. No właśnie, brać tak życie garściami. Tak. No i myślę sobie, że tak właśnie garściami biorą życie dwaj dżentelmeni, Skawiński i Tkaczyk, którzy od 50 lat są na muzycznej scenie. Powiedz mi, masz ochotę wybrać się na ten koncert?
1: Oczywiście. Mąż jest zachwycony.
0: Mąż zachwycony. A jak ma mąż Artur na imię, powiedz?
1: Artur.
0: Jest tam gdzieś w pobliżu?
1: Poszedł do radia do góry słuchać, pewnie nagrywa.
0: Pewnie nagrywa. Dobra. No to jak wam mam to powiedzieć? Kochani, jedziecie na koncert do Warszawy!
1: Dziękujemy.
0: Proszę pięknie. W takim razie szykuje się naprawdę niesamowita muzyczna impreza. Jeśli tylko tak, po tej imprezie dacie radę, to dajcie znać, jak było, dobra?
1: Na pewno będzie cudownie.
0: No pewnie, nie może być inaczej. Duet Skawiński-Tkaczyk gwarantują doskonałą. W takim razie trzymaj się, Sylwia. Fantastycznego wieczoru ci życzę ze Złotymi Przebojami.
1: Dziękuję, już go zrobiliście. Fantastycznym wieczorem.
0: No to proszę się delektować chwilą. Pozdrowienia poszły, trzymajcie się ciepło, a jeśli komuś nie udało się zgarnąć zaproszeń na koncert, no to będzie jeszcze szansa przed godziną 20. Teraz Modern Talking.

0: Zanim została wielką gwiazdą, pracowała jako szwaczka do Tasmin Archer w poniedziałkowy wieczór w radiu. Złote przeboje do takich niezapomnianych, genialnych dźwięków lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy jak bumerang tuż po wiadomościach sportowych w radiu. Złote przeboje, które punktualnie o 19:00. Zostańcie z nami.
1: To jest radio Złote przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru.

0: Aflofarm.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się zbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Kanter spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Reklama. Wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 19. Pora sprawdzić, co dzieje się w świecie sportu.
15: Sport w 30 sekund.
16: Przemysław Pozowski zaprasza. Magdalena Fręch i Maja Chwalińska wygrały. Kamil Majchrzak przegrał. Nasi tenisiści w różnych humorach schodzili dziś z kortu. Fręch wygrała mecz pierwszej rundy turnieju w Strasburgu z Talią Gibson. Chwalińska w pierwszej rundzie kwalifikacji do Rolanda Garrosa pokonała Alice Ramé. A Majchrzak przegrał w Hamburgu z Camilo Ugo Carabellim. Fermin Lopez nie zagra w piłkarskich mistrzostwach świata. Klubowy kolega Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony złamał kość śródstopia, będzie musiał przejść operację i nie zdąży wyleczyć urazu przed mundialem.
15: Pogoda.
14: Nadchodząca noc z przelotnymi opadami deszczu na północy, w centrum i na południu. Jutro burzowo i deszczowo w całym kraju. Najchłodniej jutro w okolicach Koszalina. Tam termometry pokażą zaledwie do 13 stopni, a najcieplej w Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu. Tam termometry pokażą nawet do 21. Minuta po godzinie 19 zaczynamy kolejną godzinę tego poniedziałkowego wieczoru, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będziecie mieli kolejną szansę na to, żeby wygrać podwójne zaproszenie na koncert Skawiński i Tkaczyk. 50 lat na scenie. Ten koncert odbędzie się 29 maja na warszawskim Torwarze. A już za moment opowiem Wam, jak zdobyć te bilety. A na dobry wieczór już teraz The Hooters, no i słynne Johnny B.

Tak powinien płynąć wieczór po ciężkim dniu pracy, jak ta piosenka. Spokojnie, delikatnie, bez pośpiechu. To Dajdo w radiu Złote Przeboje. To już prawie 10 minut po godzinie 19. W tej godzinie ktoś z was otrzyma ode mnie podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia do Warszawy, który odbędzie się 29 maja na Torwarze. Ale wcześniej musicie kliknąć na złoteprzeboje.pl. Tam znajdziecie drogę do koncertu Królowie Życia. No i musicie jeszcze napisać, z czym kojarzą się wam Królowie Życia. Wystarczy 5 słów. No a przed 20 do kogoś zadzwonię, wybiorę najbardziej kreatywną wypowiedź. No i nagrodzę podwójnym zaproszeniem na koncert do Warszawy na 29 maja. Panowie Skawiński i Tkaczyk świętować będą 50 lat na scenie. No a ten zespół niedawno świętował 40 lat na scenie. Przed wami Simple Red.

0: Formacja jednego przeboju, ale za to jakiego. Ten zespół pochodzi z miasta, gdzie, słuchajcie, w kranach płynie woda prosto z Alp. To Wiedeń, a ta formacja nazywa się Opus. To Life is Life w Radiu Złote Przeboje. 18 minut po godzinie 19, to już za moment pojawi się Kaja Bregowicz, no i słynny Prawy do Lewego. Piosenka w tym roku kończy, uwaga, 27 lat. Niedawno Kaja opowiedziała nam, jak doszło w ogóle do spotkania jej z Goranem Bregowiciem.
1: Ja po prostu kiedyś posłuchałam soundtracku do filmu Underground w Ustylicy i strasznie mi się to spodobało. Tego jeszcze nikt nie znał i w ogóle nie ten. Ja pamiętam, że kupowałam na gminie tą płytę i woziłam po całym świecie, rozdawałam ją znajomym. I kiedyś na machinerach posadzono mnie przy stoliku z jakimś obcym facetem, po czym wezwano na scenę, żebym odebrała nagrodę i zaśpiewałam. I dopiero kiedy wróciłam do stolika, wywołano tego faceta na scenę po nagrodę. Okazało się, to jest Bregowicz, więc w ogóle masakra. No i tak. I pamiętam, że podałam mu tylko rękę i byłam tak stremowana, że nie byłam w stanie mu zadać żadnego sensownego pytania. I chociaż doskonale wiedziałam, jaka jest odpowiedź, powiedziałam: ja przepraszam, an underground, o sensie śpiewa Cezary Awola, tak? On tak. Aha, dziękuję. I po prostu poszłam i pojechałam do domu, tak. Natomiast 2 tygodnie później dostałam telefon, czy jestem zainteresowana zrobieniem płyty w duecie z nim, bo on słyszał mnie na tych machinerach, spodobał mu się, ma pewien pomysł. Ja miałam to szczęście, że mogłam napisać nowe teksty. Ta płyta mi bardzo dużo pomogła. Raz, że dzięki niej kupiłam dom. Dwa, że rzeczywiście bardzo umocniła moją pozycję na rynku. A trzy, że w przenośni i niekoniecznie dotarłam nią pod strzechy.
0: No i można śmiało powiedzieć, że po 27 latach ten numer do dziś rozkręca niejedną domówkę. Kaja Bregowicz, no i Prawy do Lewego już teraz w Radiu Złote Przeboje.

gwiazda muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, Nick Kershaw, który do dziś komponuje, do dziś koncertuje, a także pomaga młodym gwiazdom wystartować w ten cały muzyczny show biznes. No a już za moment pojawi się piosenka Michaela Jacksona, która zaczyna się od takich riffów gitarowych. No i na razie nic więcej nie będę zdradzał, szczegóły za moment. Zostańcie z nami.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
5: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
6: Thank you.

gdyby był razem z nami, to gwarantuję wam, że jego piosenki błyskawicznie lądowałyby na szczytach list przebojów. To Michael Jackson w radiu Złote Przeboje za 25 minut. Będzie 20, to teraz pora na zespół, który swoje wszystkie przeboje nagrywał, słuchajcie, w studiu, które przez lata było odcięte od świata, nie miało nawet telefonu, a dostęp do niego miało tylko kilka osób. No to już odkrywam karty, przed wami niemiecka formacja Kraftwerk.

0: To cover wielkiego włoskiego przeboju, który śpiewał w latach 70. Umberto Tozzi, to słynna Gloria, na tym razem w wersji Lori Branigan. Za 17 minut będzie 20, żeby zgarnąć u nas podwójne zaproszenia na niezwykły koncert Królowie Życia. No wcześniej trzeba było kliknąć na złoteprzeboje.pl, tam odpowiedzieć w 5 słowach, z czym kojarzą wam się Królowie Życia. No a my oczywiście wieczorową porą wybieramy te najbardziej kreatywne. Po drugiej stronie telefonu jest Justyna. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Chciałem powiedzieć Sylwia, nie wiem czemu ktoś mi tutaj napisał Sylwia, to przecież Justyna dzwoni, prawda?
1: Oczywiście, tak.
0: Dobrze. Justyna, droga, to gdzie ja cię zastałem o tej porze? Co tam porabiasz, powiedz?
1: No, w Częstochowie, już sobie odpoczywam wieczorem po pracy.
0: Rozumiem, pracę masz lekką, łatwą i zapewne przyjemną i dobrze płatną.
1: No, oczywiście.
0: No, oczywiście, nie mogło być inaczej. Dobrze, Justyno, droga, skoro napisałaś o Królowych Życia, no bardzo ładnie napisałaś, bo napisałaś, że Królowie Życia to, uwaga, sława, pieniądze, kobiety, wino i śpiew. A czemu nie mężczyźni, skoro pisała to kobieta?
1: Czemu nie mężczyźni?
0: No.
1: No bo pytanie było odnośnie mężczyzn, więc to jest sława.
0: No dobrze, chciałem cię troszkę złapać za słówka. Justyna, słuchaj, no spodobało mi się to naprawdę bardzo. Sława, pieniądze, kobiety, wino, śpiew. To Królowie Życia. No cudownie napisałaś. Powiedz mi, kto będzie szczęściarzem? Kogo zabierasz na koncert?
1: No myślę, że to będzie moja przyjaciółka Ewelina.
0: No to słuchajcie, będziecie się, dziewczyny, nieźle bawić na tym koncercie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Proszę pięknie, Justyna, w takim razie SMS-em albo telefonicznie powiedz swojej przyjaciółce, że wyjeżdżacie 29 maja do Warszawy na koncert Królowie Życia. Skawiński, Tkaczyk na jednej scenie. Panowie świętować będą 50 lat. W takim razie, Justyna, fantastycznego wieczoru ci życzę ze złotymi przebojami. Trzymaj się, pozdrawiamy.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję, pozdrawiam.
0: No a my wracamy do tych najpiękniejszych wieczornych dźwięków. Teraz Stevie Wonder.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
8: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Lubin, telefon 777-100-100.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem?

0: Kiskiem. Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To już 20 na zegarach, poniedziałkowy wieczór, spędzacie z radiem Złote Przeboja, już za kilka minut gościem Tomka Brela w programie Cała Muzyka będzie Krzysztof Skiba, którego doskonale znacie choćby z zespołu Big Cyc. Na to spotkanie gorąco Was zapraszam, a już teraz na dobry wieczór Lady Punk.

0: Moi drodzy, powiem szczerze, czekałem i udało się w naszym radiowym studiu programu Cała Muzyka, Krzysztof Skiba, zespół Big Cyc. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
0: Zespół Big Cyc od zawsze zaangażowany w walkę. Nawet jedna z waszych płyt nosiła tytuł Manifesto. Przeciwko czemu manifestował zespół Big Cyc na tej płycie?
1: To dobre pytanie, bo rzeczywiście manifesto kojarzy się z manifestem, ale to jest bardziej taki, wiesz, manifest nie przeciwko czemuś, tylko chyba za czymś. Za tym, żeby jednak walczyć o swoją młodość. To jest historia o tym, że wiek jest sprawą umowną. To znaczy, można być młodym, mając lat 70, a można być starym, mając lat 20. Wszystko zależy od naszej wewnętrznej harmonii, od naszego nastawienia do życia. My namawiamy ludzi, żeby byli nastawieni pozytywnie. I ta płyta w ogóle jest taka pozytywna, taka bardziej lekka niż te poprzednie, które były takie zaangażowane, publicystyczne, poruszały różne wkurzające nas tematy, irytujące ze świata, który nas otaczał. A no, ile można, wiesz, być takim cały czas na barykadzie
0: i walczyć?
1: Tak jest. To miało dobry swój czas, natomiast to nie znaczy, że ta płyta jest jakaś tam, wiesz, wesołkowata, bo ona jest wesoła, ale nie wesołkowata, bo to jest właśnie jakby różnica. No i to jest takie trochę, wiesz, też taka z przymrużeniem oka oczywiście satyra na tych, którzy zbyt łatwo się poddają, że to jest taki jakby manifest właśnie ku temu, że dopóki słuchasz muzyki, dopóki masz hobby, dopóki masz pasję, dopóki ci się chce, nie da się zamknąć w tych przysłowiowych kapciach przed telewizorem, w takim, wiesz, jakby akwarium domowym, to na pewno wewnętrznie czujesz się młody i o taką młodość warto walczyć i warto zabiegać.
0: Krzysztof Skiba dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Zespół Big Cyc zawsze był zaangażowany politycznie. No, tymczasem scena polityczna jakby zmieniła się nie do poznania od lat 80. Czy wy się nie obawiacie, że z czasem politycy albo świat polityki przestaną wam dostarczać pożywki?
1: No myślę, że ja bym się nie obawiał o to, że zabraknie nam tematów. No, żyjemy w takim kraju, gdzie naprawdę dużo się dzieje i to jest często wracający motyw taki, czy ty się nie boisz, że zabraknie ci pomysłów na żarty i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że gdzieś tam wewnętrznie każdy ma z twórców jakąś taką, taką obawę. Kiedyś ktoś ładnie powiedział, że piosenki do niego przychodzą i często, kiedyś przychodziły częściej, teraz przychodzą rzadziej i też tak bywa z twórcami muzyki rockowej, że czasem masz nagle jednego dnia 5 pomysłów na piosenki, a czasem coś na siłę chcesz napisać i nie wychodzi, trzeba się trochę dłużej tutaj pomęczyć i zastanowić i tak dalej. Natomiast ja bym się naprawdę nie obawiał, proszę Państwa, że w tym kraju owładniętym jakimś obłędem, no powiedzmy sobie szczerze, to się powtarza już od wielu lat. To jest jakaś jakaś część naszej tożsamości narodowej, to wariactwo. To o tym przecież pisał Wyspiański w Wyzwoleniu, pisał w Weselu. My to wariactwo polskie dziedziczymy z pokolenia na pokolenie i właściwie przez 120 lat ono się nie zmieniło i jak sobie Państwo pójdą gdzieś obejrzeć Wyzwolenie Wyspiańskiego, to się okazuje, że oni 120 lat temu mieli podobne problemy jak my dzisiaj. No nie było co prawda internetu, ale pewne paranoje są niestety dziedziczne, więc tutaj jeżeli chodzi o brak tematów, to byłbym całkowicie spokojny. No ja nie wiem, czy Bareja by to wymyślił, jakby ktoś to umieścił w jakiejś komedii współczesnej, to pewnie pojawiłyby się opinie, że nie, no przesada, to nie jest możliwe. Okazuje się, że jest możliwe, że życie pisze najciekawsze scenariusze.
0: W Radiu Złote Przeboje dzisiaj Krzysztof Skiba. Ja pamiętam, jak to na początku lat 90. będziemy dzisiaj trochę podróżować pewnie w czasie. To był bodajże rok 91. W plebiscycie magazynu Teraz Rok mieliście nagrody w takich kategoriach jak, uwaga, zespół roku, przebój roku, autor tekstów i okładka roku. Takie mam wrażenie, że chyba od samego początku lubicie sobie wysoko postawić poprzeczkę.
1: No wiesz, później chyba taki, aż takiego sukcesu nam się nie udało powtórzyć, ale faktem jest, że to ciekawe, bo to nie branża decydowała, tylko słuchacze i rzeczywiście no, rozbiliśmy bank, można powiedzieć. To było takie mocne wejście na rynek muzyczny, bo my byliśmy skromnymi chłopakami właściwie z podziemia, z takiego undergroundu, a nagle nasze piosenki okazały się na tyle ciekawe, że zawędrowały na pierwsze miejsca list przeboju, właśnie Berlin Zachodni, piosenka góralska, Kapitan Żbik, mówię o tych piosenkach z tej pierwszej płyty, która okazała się taka właśnie przebojowa, ona się sprzedała w nakładzie ponad 1 000 000 egzemplarzy. Oczywiście dzisiaj to nie jest możliwe, bo jest inny obieg muzyczny, ale wtedy były płyty analogowe jeszcze, no i przede wszystkim kasety jako taki podstawowy nośnik dźwięku. Oprócz tego jeszcze byliśmy dość mocno spiratowani, bo przypomnę, że te przemiany ekonomiczne, kapitalistyczne były tak dynamiczne, że jakby prawo nie nadążało nad tym, co się działo, i powstała jak grzyby po deszczu, powstały takie właśnie nielegalne wytwórnie, czy półlegalne pirackie, i właśnie które kopiowały nie tylko zachodnie przeboje, ale także przecież Tila w Kult i Big Cyca i zespół Ira i wiele innych, wszystkie te, które miały w tamtym czasie jakieś przeboje, a tak się złożyło, że Big Cyc właśnie produkował tych hitów wtedy dość sporo, więc to po prostu jest tak, że nie zawsze tak się uda od razu zachwycić publiczność, ale myślę, że widzowie, fani rocka docenili, że Big Cyc to jest po prostu coś nowego i przede wszystkim coś takiego, co nie było wcześniej. Znaczy wszystkie, jednak myśmy się różnili na tle tych całej masy tych zespołów rockowych. Mieliśmy swój charakterystyczny język, swój styl, robiliśmy jakieś happeningi i ta jakaś taki charakter pisma Big Cyca, bo to jest ważne, żeby zespół tak, no wiadomo, no nic nowego w muzyce się tam specjalnie nie wymyśli. No, podobno już 100 czy 200 lat temu jakiś artysta powiedział, że nic nowego i to się to powiedzenie się co jakiś czas powtarza, ale ważne jest, żeby taką swoją osobistą pieczątkę na muzyce odbić i Big Cyc to potrafi. Mamy taki swój charakter. Myślę, że każdy z Państwa, jeżeli zaczęłyby się jakieś tutaj piosenki lecieć, to każdy by już po refrenie, czy może pierwszych słowach zwrotki zorientował się, że to jest właśnie Big Cyc.
0: Krzysztof Skiba dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Nasza muzyczna podróż w czasoprzestrzeni jeszcze się nie kończy. Za moment wracamy, ale też porozmawiamy o upływie czasu.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przyboje Krzysztof Skiba, zespół Big Cyc. Próbuję sobie przypomnieć, ale chyba nie było żadnej przerwy w działalności tego zespołu. Nieczęsto się to zdarza, to jest taki wyczyn historyczny, bym powiedział.
1: Mamy swoje miejsce w historii, nie mieliśmy żadnego pustego sezonu. Jedyna przerwa, no to pandemia, ale to nikt na świecie nie grał. Przez 7 miesięcy był zakaz ze względów sanitarnych na występy. Właściwie to już gubimy się w ilości nagranych płyt, w ilości nagranych, zagranych koncertów czy nagranych teledysków. Ale jak to mówił kiedyś poeta, podróż trwa i to jest najważniejsze.
0: Podróżujemy w drugą stronę, czyli z lat 90. wracamy do teraźniejszości. Chociaż ponownie też zajrzę do kalendarza, no bo tak, w lipcu będą, które to urodziny?
1: No. Tak, odkryłeś moją skrywaną prawdę. No, szóstka z przodu, no nie ma się co tutaj śmiać, no taka jest prawda, taka jest okrutna prawda. Licznik bije, czas leci, pantarej. Młodsi, nikt z nas młodszy nie będzie, ale właśnie ja trzymam się tej zasady, o której mówiłem przy okazji piosenki Manifesto. Trzeba być po prostu młodym duchem i to jest najważniejsze, a kto by tam w tym wieku liczył lata?
0: Tak, ja pamiętam, jak to z Muńkiem Staszczykiem rozmawiałem na ten temat i on powiedział, że nie wie, kiedy to zleciało, generalnie problemu z upływem czasu nie ma, ale ta szóstka z przodu to już wygląda niepokojąco.
1: No, kiedyś to, wiesz, nie przypuszczaliśmy na przykład, że będziemy mieli kumpli w tym wieku, tak? Bo to, jak masz tam 30 lat, to ktoś, kto ma 40, 50, to ci się wydaje strasznie, strasznie stary. No, ale to wiadomo, ta granica się przesuwa. Później, jak masz 50 lat, to już masz kumpli, którzy mają 70, są starsi, ale ty też cały czas się czujesz jeszcze taki trochę od nich młodszy. No a teraz wiesz, no i to wygląda, ale naprawdę ja nie mam z tym problemu, dlatego że granie rocka odmładza, w ogóle bycie na scenie odmładza, to jest cały czas kontakt z fajnymi ludźmi, to jest cały czas niesienie jakiegoś sztandaru, wiesz, zabawy, jakieś możliwość, co zawsze mnie kręciło, jakiegoś namieszania, nakręcenia, jakieś, wiesz, zrobienia happeningów, nabrojenia trochę, mówiąc tak językiem takim właśnie takich zgrywusów. Bardzo, bardzo to powoduje to, że twoje życie nie jest nudne, że cały czas coś się dzieje i dzisiaj zdarza mi się zagrać na przykład dwa koncerty dziennie, albo zagrać jakiś program, bo też mam swoje programy komediowe, właśnie stand-upy, albo zagrać tam gdzieś o 18, 19 stand-up, a wieczorem jeszcze koncert i przemieścić się 200 kilometrów i następnego dnia to powtórzyć. Więc to powoduje, że nie masz czasu na nudę, a nawet jak już wracasz do domu, to też masz sporo pracy, bo właśnie, no, to masz jakiś pomysł na piosenkę, tu na książkę, cały czas udzielasz się twórczo i dopóki właśnie nie dasz się zamknąć w jakimś takim klimacie, nie wiem, właśnie tych słynnych przysłowiowych już ciepłych kapci i ciepłych kaleson na zimę, tylko będziesz cały czas w ruchu, to moim zdaniem zachowasz młodość ducha i to jest najważniejsze. Poza tym żyjemy też, warto sobie to uświadomić, no w epoce, gdzie te wszystkie bariery zostały przełamane. Kiedyś 100 czy 150 lat temu człowiek 40-letni to był człowiek już właściwie, a szczególnie mężczyzna, bo kobiety żyją trochę dłużej, to był, no, człowiek już taki prawie że staruszek i stojący nad grobem, a dzisiaj nie wiem, Johnny Depp ma tam sporo na karku, a jest nadal podziwiany przez kobiety na całym świecie, więc się okazuje, że można być dalej atrakcyjnym, mając jednak te parę dych na liczniku.
0: I tej myśli się trzymajmy. Słuchaj, skoro już rozmawiamy o upływie czasu, to teraz zadam ci może dziwne pytanie, ale tak, pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z Albertem Hammondem, czyli autorem przebojów między innymi Tiny Turner, i on zrobił rzecz niezwykłą. Gdzieś tam w swoim domowym archiwum znalazł swoje nagrania sprzed 50 lat i nagrał duet z samym sobą, czyli facet w sile wieku śpiewający z nastolatkiem. Taką technikę mamy. Powiedz mi, gdybyś spotkał Krzysztofa Skibę z końca lat 80. tuż przed startem zespołu na przykład, to o czym byście pogadali? No, oprócz tego, żeby zainwestować w Bitcoina.
1: Wiesz co? No to jest ciekawe. To jest takie trochę, wiesz, wróżenie z fusów i taka futurologia, bo wiadomo, że tego młodego nie spotkam. Ja w zasadzie, wiesz co, myślę, że nie popełniłem zbyt wielu. Każdy popełnił jakieś błędy, ale zbyt wielu tych błędów w życiu nie popełniłem i właściwie niewiele rzeczy żałuję. Nie wspominam życia w ten sposób, raczej wspominam te jasne strony i nie wiem, może bym mu powiedział tylko, żeby jeszcze więcej szalał niż to robił. Tak mi się wydaje, że jeszcze bym byłem za spokojny, mimo że nabroiłem trochę w życiu. Taki mam charakter, taki mam, to jest, mój kolega określał to, że to jest kwestia białka, tak? Jedni mają takie białko, że mogą siedzieć w urzędzie i pracować w jakiejś takiej praca biurowa i ich to kręci, a inni są tacy, że muszą być non-stop w trasie i bez koncertów, bez występów, po prostu źle się czują, usychają. To jest domena mojego życia i nie wiem, no wiadomo, że teraz mam, to jest normalne i oczywiste, że mam po tych wielu latach na scenie jakieś większe doświadczenie, a jak człowiek jest taki młody, no to jest wiadomo, jakby z motyką na słońce, czy jak to ktoś kiedyś powiedział, z brzytwą na czołgi, nie kalkulujesz za bardzo, wiesz, co ci się opłaca, co nie, tylko po prostu to robisz. Nie wiem, czy bym, raczej nie mówiłbym mu, słuchaj Krzysiek, tak, zwolnij trochę, tylko chyba bym mu mówił odwrotnie, wiesz co, przyspiesz.
0: Krzysztof Skiba dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Mamy mnóstwo tematów do poruszenia, dlatego no też chyba przyspieszymy. Za chwilę wracamy.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Krzysztof Skiba, zespół Big Cyc. Tak sobie myślę, że energii na scenie może wam pozazdrościć chyba nie jeden nastolatek. A skoro o tym mowa, to ja sobie uświadomiłem, że chyba istnieje coś takiego jak tak zwana stara gwardia, to w cudzysłowie oczywiście, bo pamiętam, jak rozmawiałem z Wandą Kwietniewską i ona mi opowiadała o swoich pokoncertowych aktywnościach, że w dalszym ciągu, mimo tylu lat, lubi sobie poimprezować i co ciekawe, czasami młode pokolenie kompletnie nie dotrzymuje im kroku, jeżeli chodzi o imprezowanie po koncertach. Słuchaj, jak to jest u was? Czy wy po koncercie też lubicie w cudzysłowie posiedzieć sobie?
1: Słuchaj, potwierdzam, znam Wandę Kwietniewską bardzo dobrze, to jest fantastyczna dziewczyna i kobieta petarda, po prostu kobieta, której wiek się nie trzyma, lata się jakby jej w ogóle ten jej metryka w ogóle jest tutaj czymś kompletnie nieistotnym. Ma cały czas power, cały czas ochotę do grania. Widać zresztą to po tym, jak występuje na scenie. To jest kobieta, która cały czas ma apetyt na granie i apetyt na występy i to jest ważne, to publiczność to widzi, prawda, że artysta tam odgrywa kolejne swoje hity bez jakiegoś specjalnego przejmowania się, czy jest po prostu zaangażowany, tak jak właśnie Wanda. A co do imprez, no cóż, no, napisano na ten temat, wiesz, tony analiz i nakręcono 150 filmów. Myślę, że o imprezach Big Cyca też można by nakręcić 3 niezłe seriale sensacyjno, słuchaj, przygodowe. Ale wiesz co, no nie ma co ukrywać, że te największe imprezy i wariactwa to już są za nami. No teraz po prostu mamy doświadczenie, bo słuchaj, kiedyś jak jesteś młody, to często bywało tak, że nie potrafisz obsługiwać pewnych sytuacji. No na przykład nie masz świadomości swojej własnej kondycji, że następnego dnia jest koncert i też musisz być w dobrej formie i tak dalej. Poza tym wiesz, no młody organizm więcej zniesie. Natomiast dzisiaj to wszystko, cała ta scena muzyczna to chyba tylko właśnie tak jak powiedziałeś, stara gwardia trzyma pion w tych sprawach, bo ta scena muzyczna tych młodszych wykonawców zrobiła się no, strasznie grzeczna. Ona jest taka wręcz aż zagrzeczna. To są takie po prostu bardzo dobrze wychowane, grzeczne dzieci, które oczywiście są sympatyczne, no ale czegoś im brakuje. Brakuje im tej ikry, brakuje im tej takiej złotej jakiejś, wiesz, takiej sygnału z kosmosu, no jakby tej złotej iskry, która powoduje, że czujesz, że obcujesz z kimś, kto jest poetą, kto jest na przykład, wiesz, jakimś artystą, zwierzęciem scenicznym i tak dalej. To są dobrze skrojeni, dobrze przygotowani do promocji, do tych social mediów, do tego nowoczesnego świata ludzie, którzy wiedzą, jak trochę to są takie chodzące komputery. Oni wiedzą, że o tej się muszą położyć, o tej muszą wstać. Tu mają przygotowane już wyprasowane spodenki, tu mają, wiesz, wyprasowane koszule i trochę kiedyś ci muzycy byli bardziej szaleni. Może mniej zarabiali pewnie, może też nie mieli innej perspektywy oprócz tego, żeby się wyhasać i wykrzyczeć. Ale no, rzeczywiście, to nawet wiesz co, uczestnicy festiwali to jakby powtarzają tą prawdę, że kiedyś na festiwalach takich czy innych, czy festiwal w Opolu, czy w Sopocie, czy jakieś festiwale rockowe, to ta socjeta muzyków to tworzyła jakąś taką jedną społeczność. Ci ludzie w hotelach muzykowali, ktoś gdzieś zawsze było jakieś pianino, fortepian, ktoś wyciągnął z pokoju gitarę i były spontaniczne dżemy, muzykowanie, śpiewanie dla przyjemności, nie dla pokazu. Dzisiaj, jeżeli ktoś robi jakiś występ taki gdzieś tam, nie wiem, na korytarzu, czy niemalże w toalecie, to zaraz go sfilmuje i robi to, żeby kogoś zszokować tych widzów. A kiedyś robiono to po prostu dla przyjemności. Zatraciliśmy chyba taką, my nie, ale może część środowiska zatraciła taką przyjemność grania, przyjemność muzykowania. To wszystko jest takie korporacyjne, wiesz, wyrachowane. Teraz jedziemy w trasę, teraz nagrywamy płytę, teraz robimy przebój, teraz robimy promocję i tak dalej. Brakuje tej iskry szaleństwa. To na pewno tutaj miałeś rację prezentując i Wanda Kwietniewska też miała rację prezentując taki właśnie pogląd.
0: A propos Starej Gwardii, słuchaj, podróżujemy trochę w czasie. Teraz będziemy podróżować do przyszłości, bo znalazłem w waszym terminarzu no fantastyczne wydarzenie. Koncert pod tytułem Zadzwońcie po milicję. Skład jest absolutnie fantastyczny. Słuchaj, skąd pomysł na takie wydarzenie?
1: Są to bardzo fajne koncerty, robione w hołdzie po prostu tym wszystkim, którzy w stanie wojennym walczyli z komunizmem, ale także to jest taka podróż sentymentalna. Przeboje z tamtych czasów, zespoły z tamtych czasów, tak są właśnie dobrane. Koncert ma niesamowitą oprawę. Są grupy rekonstrukcyjne ZOMO, które oczywiście z przymrużeniem oka prezentujemy na scenie. Ja jestem przebrany w mundur milicyjny i prezentuję się jako sierżant z Kiba i wymyślam różne żarty właśnie związane z tamtym okresem. Mamy nawet taki słowniczek stanu wojennego, różne konkursy związane właśnie z filmami z tamtych czasów, programami telewizyjnymi, nie wiem, gazetami, pismami, które się ukazywały z jakimiś przedmiotami marzeń. Przecież w PRL-u te przedmioty marzeń, obiekty marzeń były zupełnie inne niż dzisiaj. Wtedy marzono na przykład o, nie wiem, rowerze Wigry, o butach Relax, o takich przyziemnych, małych sprawach, które dzisiaj należałyby do jakiegoś muzeum staroci. Ale wtedy były to topowe gadżety, jak miałeś rower Wigry, czy telewizor produkcji radzieckiej Rubin, który udawał, że jest kolorowy, bo tak do końca nie był kolorowy, to były jakieś absolutne hity, czy na przykład magnetofony Kasprzak, na których nagrywano kasety właśnie z muzyką rockową. Przychodziło się na koncert i taki magnetofon trzeba było głośnikiem w stronę sceny ustawić i takie były właśnie pirackie nagrania, ale wszyscy na to się godzili, bo później taka osoba z taką kasetą wracała gdzieś do swojej miejscowości z koncertu, gdzieś tam na wieś czy do mojego miasteczka i od razu 10 czy 20 osób przygrywało sobie to dalej na kasetę, więc to jest bardzo fajna, bardzo udana trasa. Mam nadzieję, że trasa będzie się rozwijała, rozkręcała i dotrzemy też do wielu innych miast.
0: Krzysztof Skiba dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Skoro już tak podróżujemy w czasie, to za moment cofniemy się kilkadziesiąt lat wstecz i zajrzymy do pewnej niezwykłej książki.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik. Ręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Sprawdź to sam, czeki dał, kusi ceną każdy dział.
8: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka, dzisiaj wśród gości Krzysztof Skiba. Słuchaj, skoro jedną nogą jesteśmy dzisiaj w poprzednich dekadach, to muszę cię zapytać o jedno, bo pamiętam w książce Komisariat Naszym Domem pojawiły się dokumenty dawnej Służby Bezpieczeństwa, donosy na twój temat i na temat kolegów. Czy ty sprawdzałeś, co tam w IPN-ie jest na twój temat?
1: No tak, tak. Pisząc książkę, napisałem dwie książki takie wspomnieniowe. Jedna książka nazywa się Artyści, Wariaci, Anarchiści. Tą książkę napisałem wspólnie z Jarkiem Janiszewskim, wokalistą Bielizny, i z Pawłem Koniem Konakiem, znanym z Totartu i programu Lala Mido. I to była książka dotycząca gdańskiej alternatywy. My opisywaliśmy to gdańskie podziemie kolorowe, artystyczne z czasów stanu wojennego. Natomiast była też druga książka pod tytułem właśnie, którą wspomniałeś, czyli Komisariat Naszym Domem. I pierwszą teczkę podarował mi dziennikarz. Słuchaj, była ta moda na sięganie do tych teczek, grzebanie w tych teczkach. Ja jakoś specjalnie nie byłem, wiesz, nie wiem, podniecony tym, że gdzieś tam się dowiem, kto na mnie donosił, czy że będę czytał te, trzeba było złożyć jakieś, wiesz, te dokumenty. W sumie to są papiery stworzone przez oprawców, czyli przez Służbę Bezpieczeństwa. Ale tak się złożyło, że miałem urodziny i słuchaj, dziennikarz pewnej stacji telewizyjnej i powiedział: Skiba, ja kręcę taki film o stanie wojennym i właśnie musiałem przejrzeć różne papiery, między innymi dorywałem się do twojej teczki i ją skopiowałem i mogę ci ksero odbitki z tej twojej teczki przynieść. No i rzeczywiście była to dosyć fascynująca lektura. Dowiedziałem się o tym, że od 84 roku miałem podsłuch telefoniczny w domu. No właśnie, były też te lektura niezbyt przyjemnych donosów na mój temat, gdzie tam TW Jola na przykład, przy czym TW Jola mógł być Andrzejem, no wiadomo, wiesz, pisał o mnie różne tam historie, że tam organizuje w klubie Balbina jakiś koncert i tam, wiesz, no tego typu historie. Dowiedziałem się też z tej teczki, że człowiek, który mnie zatrzymał w Jarocinie, funkcjonariusz SB, miał na nazwisko Wesołek, no więc wiesz, Wesołek zatrzymał Wesołka, można powiedzieć, jakby taka pewna metafora tutaj się też, wiesz, dokonała nieświadomie. A potem jeszcze okazało się, że de facto ja mam dwie teczki. Jedna część papierów na mnie zmieści się w tak zwanym SOR, to jest sprawa operacyjnego rozpoznania. To jest kryptonim Alternatywa. To są te czasy, kiedy ja rozrabiałem razem z kolegami w podziemiu w Gdańsku. A z kolei w Łodzi, gdzie studiowałem, gdzie wyjechałem na studia, bo maturę robiłem w Gdańsku, specjalną teczkę mi poświęcono i to jest teczka, czyli SOR, sprawa operacyjnego rozpoznania Jantar. Czyli Jantar, dawna nazwa bursztynu. No, trzeba przyznać, że funkcjonariusze SB dość poetycko mnie tutaj określili. Byłem tym bursztynem na łódzkiej ziemi. Przybyłem z Gdańska. No i tam już są właśnie różne takie, wiesz, raporty z akcji, z happeningów, donosy, kto jak był, kto trzymał jaki transparent. Powiem ci, że one też pełnią na przykład te raporty z happeningów, milicyjne meldunki, pełnią też rolę takich, wiesz, pewnej kroniki teatralnej podziemia, bo ja już nie pamiętałem, kto jaki transparent niósł, co tam dokładnie się działo. Znaczy, no, wiesz, wtedy nie było tak dużo kamer, jak dzisiaj, że każdy ma w telefonie komórkowej kamerę. Niektóre akcje były sfilmowane, ale tak naprawdę takie happeningi, demonstracje, akcje były, to jest rzecz bardzo ulotna, tak, ona jest, dzieje się tu i teraz, a za chwilę o niej zapominamy, a tu nagle po latach tam 30 czy 40 masz raport milicyjny, że ten i ten był tak ubrany, ten i ten niósł taki transparent, więc wiesz, bo odświeżyłem sobie pamięć o tych różnych akcjach i byłem no jakby zaskoczony taką drobiazgowym opisem tych niektórych happeningów, co czasem było zabawne, a czasem było przerażające.
0: Krzysztof Skiba dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, wracamy w takim razie do rzeczywistości. Żeby zakończyć miło i sympatycznie, zapytam cię o twój wolny czas. Powiedz mi, masz jakieś ukochane, ulubione miejsca? No bo nie ma co ukrywać, że nagrywając piosenkę Jedziemy na Chorwację, zainspirowałeś no pewnie setki tysięcy Polaków.
1: Tak, tak. No, to jest zresztą też ciekawostka, bo wokół tytułu tej piosenki narosły różne spory purystów językowych, którzy protestowali przeciwko no, tej takiej popularnej formie, tak? Bo prawidłowo powinno być Jedziemy do Chorwacji oczywiście, ale ponieważ przyjęło się, że jednak pół Polski, a może i cała Polska mówi Jedziemy na Chorwację, więc zespół tutaj zastosował taki trik, że odwołujemy się do tego vox populi, tak? Że popularne jest takie sformułowanie, chociaż może nie do końca jest eleganckie językowo. Myślę, że profesor Miodek i profesor Bralczyk zgłosiliby tutaj votum separatum. Natomiast ulubione miejsce na wakacje, ja w ogóle uwielbiam, to nie jestem tutaj jakby, wiesz, jakoś szczególnie oryginalny, uwielbiam wszystkie miejsca, gdzie jest woda, czyli wiesz, jeziora, morze, mimo że pochodzę z Gdańska i urodziłem się nad morzem, a mój ojciec był marynarzem i razem z ojcem pływałem po morzach i oceanach, jak byłem nastolatkiem i to tak naprawdę, wiesz, zaliczyłem kilka takich poważnych rejsów, to były statki handlowe, ale na przykład zaliczyłem burzę na Biskaju, to każdy, kto pływał na statkach, to wie, że Biskaj to jest bardzo niebezpieczne, bo tam strasznie wieje i po prostu fale są, dochodzą do 20 metrów, więc to takie historie, i nie ma wtedy twardzieli, słuchaj, żyga cała załoga, wiesz, od najbardziej wytrawnych marynarzy po kapitana okrętu, ale generalnie takich marzeń jakichś wakacyjnych też szczególnie nie mam, bo większość jest spełniona. Takim marzeniem dla mnie były na przykład wyjazd do Japonii czy do Meksyku i oba już spełniłem. Myślę, że mam jeszcze takie marzenie, żeby wybrać się w taki, tylko właśnie ciężko jest dopasować tutaj terminy, bo jak są terminy tej wycieczki, to ja mam zajęte poprzez właśnie koncerty zabukowane już i jakoś tam po prostu podpisane umowy, więc nie mogę tego zerwać, ale są takie rejsy statków pasażerskich na Karaibach. Mhm. I właśnie każdego dnia jest się na innej wyspie i to mnie kręci, bo ja bardzo z racji rodzinnych lubię zapach portu, zapach statku, zapach tawotu, lin, bo mi to kojarzy się właśnie, lin statkowych, cum, mi to kojarzy się ze statkiem, z dzieciństwem po prostu, bo mój ojciec był marynarzem i zawsze tatę się żegnało, ale też tatę się witało, jak przyjeżdżał gdzieś tam z Australii, czy z Nowej Zelandii, czy z Chin, czy z Azji, gdzieś z jakichś takich, z Wietnamu Południowego, jakichś takich bardzo dalekich, ciężkich rejsów, to wtedy stało się na kei i się czekało, aż po prostu statek dobije do kei i rozłożą trap i będzie można wejść na statek, więc taki rejs po Karaibach, taki trochę szlakami, piraci z Karaibów, wiesz, myślę, że jeszcze sobie na pewno zafunduję, tylko właśnie no, muszę wcelować się w jakiś taki moment, że nie będzie koncertów przynajmniej przez 2 tygodnie.
0: Krzysztof Skiba dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, pięknie ci dziękuję.
1: Dziękuję państwu za uwagę, dziękuję za miłe, sympatyczne pytania. Mam nadzieję, że nie udało nam się państwa jakoś szczególnie znudzić, że była to ciekawa rozmowa i że państwo być może z tej rozmowy wyciągniecie jakieś ciekawe wnioski. One pomogą wam przetrwać kolejne 5 minut.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: A, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.

0: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
1: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
2: Dobry wieczór, Maciej Czujko wita w programie Co jest grane w Legnicy, a witam was po to, żeby przedstawić gości dzisiejszych. Jarosław Wiśniewski i Artur Guzicki. Obaj panowie będą zapowiadali bardzo ciekawe wydarzenia. Trzy wydarzenia różnej natury. Chociaż dwa z nich tej samej natury, tak. Spotkania historyczne, prowincjonalne spotkania historyczne. Przed nami dwa i to jeszcze w maju. A to trzecie wydarzenie innej natury to koncert oczywiście. Koncert organizowany przez Fundację Blue Monk. Koncert jazzowy w zamku naszym, na strychu. Co trzeba więcej dodać? Niczego nie trzeba więcej dodawać. Ale posłuchajcie proszę, jak panowie zapraszają, a potem przypomnimy rozmowy, w których to o tych przedsięwzięciach mówili tak ogólnie, żebyście wiedzieli, bo to są wydarzenia cykliczne, więc one się będą powtarzały i możecie się na następne spokojnie przygotować.
3: Artur Guzicki, dziennikarz.
4: Jarek Wiśniewski, Fundacja Blue Monk, wydawnictwo Czerwony Młyn.
3: Końcówka maja, trzecia dekada maja to jest czas, kiedy Fundacja Blue Monk proponuje Legniczanom aż trzy imprezy. Dwa bardzo ciekawe spotkania i jeden koncert. 22 maja zapraszamy już na tradycyjne spotkania w Cafe Provincia, na nasze prowincjonalne spotkania o historii. Tym razem gościć będziemy doktora Adama Kubika i porozmawiamy o bitwie pod Legnicą. Pytanie, które zadamy panu doktorowi, czy rzeczywiście ta bitwa miała miejsce, czy była?
4: Tak, przez wiele lat i wśród wielu historyków narosły wątpliwości dotyczące tego, czy faktycznie taka bitwa odbyła się pod Legnicą i na pewno duże wątpliwości, jeżeli chodzi o skalę tej bitwy. Postanowiliśmy zaprosić pana doktora Adama Kubika, który jest specjalistą w XIII-wiecznym uzbrojeniu, jakże także walki mongolskiej i najazdu na tereny obecnej Polski.
3: Dzisiaj wiemy jedno. Wiemy, że bitwa właściwie pojawia się jako legenda i jest pytanie, czy legenda została tak przetworzona, że dzisiaj wiele osób jest przekonanych, że do tej bitwy doszło i że było to ogromne starcie. Wydaje się też pewny jest tylko jeden element. Do dzisiaj nie znamy miejsca tej bitwy. Wielokrotne próby poszukiwania materialnych śladów bitwy nie przyniosły rezultatu. Poszukiwania te były jeszcze w latach 70., kiedy nawet wojsko w badaniach powierzchniowych brało udział. Czy bitwa była, czy jej nie było? Myślę, że na to pytanie nie odpowiemy, natomiast będzie okazja do tego, żeby rozważyć różne koncepcje, pospierać się, ale także porozmawiać o tym, jak uzbrojeni pod Legnicą mogli być Mongołowie.
4: Tak, pan doktor jest specjalistą, jeżeli chodzi o uzbrojenie Armii Mongolskiej i Armii Wschodu, dlatego też przewidujemy na pewno pokazanie pewnych eksponatów, które są w zasobie pana doktora i opowiedzenie o sposobie walki tej armii i dlaczego ona tak zdominowała ówczesną sztukę wojenną XIII-wiecznej Europy.
3: Spotkania historycznego, które będzie dotyczyło odległych czasów średniowiecza, przenosimy się do zamku. Miejsce niezwykle interesujące, ale tym razem proponujemy publiczności spotkanie z muzyką w nieoczywistym miejscu na strychu Zamku Legnickiego. 23 maja zapraszamy na koncert, który właśnie zorganizowała Fundacja Blue Monk.
4: Tak, zapraszamy państwa w wyjątkowe miejsce, które do tej pory jest bardzo rzadko odwiedzane, praktycznie niedostępne dla potencjalnego zwiedzającego. Jest to strych Zamku Piastowskiego, wspaniałe klimatyczne miejsce w cieniu wieży Świętego Piotra.
3: Kto to będzie?
4: Koncert będzie niesamowitego zespołu Snyder and Duder Quartet. Jest to międzynarodowa grupa składająca się z Amerykanina, Austriaka i dwóch Polaków. Na co dzień grających w Europie Zachodniej. Udało nam się ich ściągnąć tutaj do Legnicy. Częściowo przekonując ich rewelacyjnym miejscem, w którym odbędzie się ten koncert.
3: Natomiast co warto jeszcze podkreślić, warto przyjść na ten koncert godzinę wcześniej. Fundacja ma też już swoją tradycję w organizowaniu koncertów. Godzinę wcześniej nie dlatego, żeby zająć dobre miejsca, tylko dlatego, żeby spotkać się ze znajomymi, z uczestnikami koncertu, porozmawiać. To jest taki czas, kiedy właśnie możemy wspólnie trochę pobyć razem. Kolejny tydzień, czyli 27 maja, tym razem wracamy do prowincjonalnych rozmów o historii, ale będą to prowincjonalne, będzie to spotkanie ekstra, będzie to takie spotkanie po raz pierwszy, które wyjdzie poza kafę prowincja i tutaj znowu zaprosimy naszą publiczność na Legnicki Zamek.
4: Przygotowaliśmy dla Państwa niesamowite wydarzenie, które odbędzie się też znowuż w niesamowitej przestrzeni. Postanowiliśmy na te spotkanie zaadoptować bramę wjazdową na Zamek Piastowski. Myślę, że to będzie bardzo dobry pomysł i całkowicie nieoczywiste miejsce takowego spotkania, bo i gościa będziemy mieli nieoczywistego. Naszym gościem będzie były pułkownik wywiadu polskiego, autor wielu poczytnych powieści sensacyjnych, pan Wincent Sewerski.
3: Wincent Sewerski, który napisał ogrom opowieści o szpiegach, o wywiadzie. Natomiast my będziemy też próbowali pana Wincenta namówić na rozmowę o grze wywiadów, jaka toczyła się albo mogła się toczyć w Legnicy, w miejscu, gdzie stacjonował duży garnizon obcej armii, armii sowieckiej. Oczywistym jest, że w takich miejscach zawsze wywiady takimi miejscami zawsze wywiady się interesują. Jak to było w Legnicy? Czy jak tutaj mocno działał kontrwywiad? Kto mógł interesować się tym miastem i tym, co się działo w naszym mieście? Mam nadzieję, że te opowieści zaproponuje nam pan Wincent Sewerski. Pan Wincent Sewerski, który też nieoficjalnie to wiemy, interesował się Legnicą na przełomie lat 80. i 90. Zapraszamy do zamku 27 maja. Rozpoczynamy o godzinie 9.
2: No i mamy to. Zapowiedziane trzy wydarzenia organizowane właśnie tutaj w Legnicy. Artur Gusicki i Jarosław Wiśniewski. I teraz będziemy o tych wydarzeniach mówili więcej, głębiej. O ich naturze, no, o ich powtarzalności, bo są cykliczne. O tym, czym są. No i właśnie teraz Artur Gusicki powie o spotkaniach historycznych prowincjonalnych, no bo wygląda na to, że narodziła się nowa tradycja, więc zapraszam Was serdecznie, byście o tej nowej tradycji posłuchali i oni do niej oczywiście dołączyli.
3: Artur Guzicki, dziennikarz.
2: Zainteresowany historią miasta, regionu, dobrze mówię?
3: No tak, od lat gdzieś tam bawię się poszukiwaniem ciekawostek dotyczących właśnie i miasta, i regionu także.
2: Zainteresowany to mało powiedziane chyba.
3: Ja lubię o sobie mówić, że jestem publicystą historycznym, ponieważ no, szukanie takich informacji najzwyczajniej w świecie mi sprawia przyjemność, a pisanie to mój zawód.
2: Właśnie, upublicznianie tych informacji. I teraz będziemy mówili o publicznym przedsięwzięciu, przedsięwzięciu natury publicznej, prowincjonalne rozmowy o historii. Przed chwilą się dowiedziałem, w zasadzie przypomniał mi pan, że tak się ta inicjatywa nazywa.
3: No tak, prowincjonalne. No prowincjonalne dlatego, że spotykamy się raz w miesiącu w takim bistro w centrum Legnicy o nazwie Prowincja. Spotykamy się tam dzięki gospodarzowi tego miejsca, który nam je udostępnia. I raz w miesiącu zapraszamy gości, są to spotkania otwarte. Mamy za sobą trzy takie spotkania. Pierwsze z doktorem Markiem Żakiem. Było to spotkanie, od którego właściwie wszystko się zaczęło. To było tak, że została w Legnicy wznowiona książka Marka Żaka. Książka, która opowiada o pierwszych latach powojennej Legnicy, o codziennym życiu tego miasta.
5: I przy okazji tego wznowienia książki wydawca zadzwonił do mnie, mówi: słuchaj, a może byś takie spotkanie promocyjne poprowadził? No, z przyjemnością spotkałem się z doktorem Żakiem, pogadaliśmy, przyszło sporo ludzi na to spotkanie, wzbudziliśmy, myślę, trochę emocji, ponieważ była duża dyskusja wtedy. I ja właściwie wtedy byłem przekonany, że na tym te nasze rozmowy się skończą. Chwilę po Nowym Roku zadzwonił do mnie wydawca, szef wydawnictwa Czerwony Młyn i mówi: słuchaj, idziemy dalej, robimy cykliczne spotkania pod nazwą Prowincjonalne Rozmowy o Historii. W tym roku mieliśmy już dwa takie spotkania.
6: No i proszę powiedzieć, o czym była mowa na tych spotkaniach dwóch? No, na pierwszym to wiemy, ale na pozostałych dwóch.
5: Na drugim spotkaniu gościem był Marcin Maku, historyk, dyrektor Legnickiego Muzeum, autor dwuczęściowej książki Sekrety Legnicy. I rozmawialiśmy o Legnicy czasów niemieckich, o Legnicy czasów pruskich. I to było spotkanie absolutnie niezwykłe. Tego dnia frekwencja przerosła nasze oczekiwania. Byliśmy świadkiem czegoś niezwykłego. Proszę sobie wyobrazić, że lokal pękał w szwach. Były sytuacje, że dwie osoby siedziały na jednym krzesełku, ale też była grupa ludzi, co mnie najbardziej zdumiało, że była grupa ludzi stojących, bo nie było dla nich krzeseł, zabrakło po prostu. I ci ludzie wytrzymali dwugodzinne spotkanie, dwugodzinną rozmowę, ponieważ po rozmowie mojej z gościem zazwyczaj oddajemy też głos publiczności. Kolejne spotkanie to 27 lutego, to było spotkanie z doktorem Tomaszem Stolarczykiem i tutaj pogadaliśmy sobie o Legnickim Zamku, jego przeszłości, o badaniach, które były tam prowadzone. No i tutaj też mieliśmy właściwie ku naszemu zaskoczeniu ogromną liczbę gości. Tym razem gospodarz, szef tego bistro Prowincja musiał dokonać przemeblowania. Stoliki po prostu wystawił, w to miejsce wstawił takie małe stoliczki, dzięki temu zyskał około 20-25 krzeseł, ale i tak było za mało. W związku z tym, że widzimy, że ludzie chcą się spotykać, chcą słuchać, chcą rozmawiać o historii miasta i regionu, no idziemy dalej i już wiemy, że kolejne spotkanie 27 marca, tematem tego spotkania będzie gastronomia legnicka okresu PRL-u, a gościem profesor Romuald Łuczyński.
6: To bardzo ciekawy temat. To ile mniej więcej tak było osób? To wiecie, na pewno blisko, bo to wiadomo, ile lokal pomieści osób.
5: Ja myślę, że koło setki na tych spotkaniach było. Nie liczymy, nie biletujemy, nie prowadzimy żadnej ewidencji. Stało się coś, co jest absolutnie zdumiewające. Ludzie pytali nas, jak miejsca zarezerwować, czy trzeba kupić bilety. No nie, nie trzeba. Nie trzeba biletów kupować, miejsc nie rezerwujemy. Rzeczywiście trzeba przyjść wcześniej, żeby mieć w miarę wygodne miejsce do siedzenia. W miniony piątek na tym spotkaniu ja przyszedłem tam godzinę wcześniej, mniej więcej 2/3 miejsc już było zajętych.
6: No właśnie, wygląda na to, że sporo osób jest zainteresowanych historią miasta. Mnie się przypominają zawsze legnickie spacery historyczne. One jeszcze jak były gęściej prowadzone, no to też pamiętam, że były takie, gdzie i ponad 100 osób wędrowało z prowadzącym przez miasto. No tak. Teza jest taka, sporo osób chce słuchać o Legnicy, a sporo osób też czyta o Legnicy. Jeśli chodzi o książki historyczne, to one też w domach się pojawiają. Czy to raczej bardziej przyciągają te spotkania z ekspertem, z fachowcem, z kimś, kto potrafi opowiedzieć?
5: Spotkania, takie bezpośrednie rozmowy z fachowcem, możliwość zadania pytania, czasami rozwiania jakichś wątpliwości albo zdementowania mitów, których jest cała masa, jak w każdym mieście zresztą, one moim zdaniem do pewnego stopnia napędzają też zainteresowanie książkami autorów, których zapraszamy na te spotkania. Obserwujemy teraz takie też zdumiewającą rzecz. Przy okazji spotkania z panem doktorem Stolarczykiem została wznowiona data dawno wydana książka Miedzianka. To jest taka monografia wioski z Rudaw Janowickich. Niezwykle interesująca rzecz, ale tak jak wydawca mówił, że zainteresowanie jest ogromne. Ostatnio na tym naszym spotkaniu sprzedało się ponad 20 książek według mojej informacji. To jest dużo moim zdaniem. To jest dużo.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
6: No i tak to dzisiaj w programie będziemy sobie słuchali na zmianę Artura Guzickiego i Jarosława Wiśniewskiego. Artur Guzicki o spotkaniach historycznych, a Jarosław Wiśniewski o koncertach jazzowych w Legnicy. Na początku programu, w pierwszym kwadransie, zapowiadaliśmy kolejny koncert 23 maja w Zamku Piastowskim na Strychu, a teraz tak w ogóle o koncertach, o narodzinach tej idei. Tutaj ten koncert też zostanie wspomniany.
7: Jarek Wiśniewski, Fundacja Blue Monk.
6: I fundacja organizuje koncert. Pan będzie na ten koncert zapraszał teraz.
7: No już w zasadzie niestety nie, bo wszystkie bilety udało nam się sprzedać w ciągu 3 dni od ogłoszenia sprzedaży.
6: Smutną perspektywę można osłodzić naszym słuchaczom opowieścią o działalności w ogóle stowarzyszenia. Fundacji, żeby byli na oriencie, żeby wiedzieli, że taka inicjatywa jest i taka inicjatywa, z takiej inicjatywy będą koncerty w Legii.
7: Tak, oczywiście. Fundacja Blue Monk jest bardzo starą fundacją, która istnieje w Legnicy od szeregu lat. Niestety, praktycznie 13 lat temu została zawieszona. Reaktywacja tej fundacji nastąpiła w lipcu ubiegłego roku. Od tamtego czasu teraz organizujemy już 5. koncert. 14 marca będzie koncert Johnny Pottera, który odbędzie się w Jaworskim Teatrze Miejskim. I od tego czasu staramy się organizować z taką cyklicznością około 2 miesięcy interesujący koncert,
6: to znaczy jaka muzyka was interesuje?
7: Przede wszystkim jest to jazz i w tym kierunku bardzo się na to profilujemy, natomiast wprowadzamy taką nową zasadę, że staramy się organizować te koncerty w ciekawych miejscach.
6: No tak, rzeczywiście, to jest bardzo rozsądne rozwiązanie, żeby jazz tak umiejscawiać. A proszę powiedzieć troszeczkę więcej o tych koncertach, które już za nami, o tych 5 koncertach. Kto wystąpił i gdzie można było zespoły, domyślam się, posłuchać?
7: Pierwszym koncertem, który był takim koncertem inaugurującym, wystąpił tam Patrycjusz Gruszecki z panem Dambrychem na klawiszach i koncert odbył się w nieczynnym kościele gotyckim w Jaworze. Ten kościół stanowi część Muzeum Jaworskiego, gdzie zaprosiliśmy naszą publiczność, która nawet nie zdawała sobie sprawy z istnienia takiego kościoła z taką polichromią, z takimi freskami. Oczywiście przed koncertem, bo też to jest taki zwyczaj, który wprowadziliśmy, zapraszamy wszystkich naszych gości na godzinę przed, gdzie serwujemy taką przysłowiową lampkę wina i przekąskę. Staramy się tworzyć taką publiczność wierną naszym działaniom i staramy się stworzyć w zasadzie społeczność wokół Fundacji Blue Monk.
6: No i ja tam w tym kościele byłem, to jest rzeczywiście przestrzeń fantastyczna, bez muzyki jest fantastyczna, więc wyobrażam sobie, jaki to był nastrój, kiedy już tam zagrano.
7: Tak, oczywiście, publiczność była zachwycona rzeczywiście w pierwszej kolejności samym miejscem. Patrycjusz Gruszecki po prostu tylko podbił ten bębenek do góry, także po tym pierwszym koncercie były bardzo pozytywne reakcje i pytania, kiedy następny, więc po 2 miesiącach zorganizowaliśmy następny koncert i on odbył się na dziedzińcu Zamku Piastowskiego. Było to zupełnie karkołomne dla nas przedsięwzięcie, dlatego że wyświetliliśmy film Nosferatu z lat 20. niemy, do którego na bieżąco, na żywo jazzmeni grali muzykę.
6: No to jest bardzo dobry wybór, bo z tego co wiem, z tego co się uczyłem, z tego co się dowiedziałem, to tam prawdziwy wampir grał. To jest tak dobrze zagrana postać, że chodziły plotki, że to nie aktor, ale wampir.
7: Tak, oczywiście. No, film jest klasyką kina niemego. Jest uznawany jeden z 5 najważniejszych filmów w historii produkcji filmowej. Natomiast tutaj wybór był nie do końca przypadkowy, dlatego że w latach 60. podczas renowacji i odbudowy zamku przy kaplicy odkryto cmentarz. Na tym cmentarzu znaleziono jeden z pochówków o znamionach pochówku wampirycznego.
6: O, to rzeczywiście ciekawe. I to was zainspirowało?
7: Tak, to nas zainspirowało, dlatego postanowiliśmy zrobić jeszcze w inny sposób i przed koncertem w Akademii Rycerskiej w współpracy z Muzeum Miedzi zorganizowaliśmy konferencję, wykład w zasadzie z doktorem Wojtuckim, osobą, która specjalizuje się w tego typu pochówkach. Wykład naukowy, gdzie z zaskoczeniem stwierdziliśmy, że przyszło 120 osób na niego.
6: Nie dziwię się, też by mnie to bardzo zainteresowało. To zawsze pobudza wyobraźnię.
7: Tak, oczywiście. Wydaje mi się, że reaktywowaliśmy legnickiego wampira.
6: No tak, to drugi koncert. Kolejny?
7: Kolejny koncert odbył się zupełnie przypadkowo, ale na strychu Zamku Piastowskiego. Wystąpiło tam trio Olejnika. Bardzo fajnie, też zupełnie świetnie odebrana przez publiczność.
6: Jarosław Wiśniewski opowiada o inicjatywie koncertów w różnych ciekawych miejscach organizowanych przez Fundację Blue Monk. Taki się zrodził pomysł, żeby ten jazz w różne ciekawe przestrzenie zapraszać twórców jazzowych w te ciekawe przestrzenie, no i dawać te koncerty, umagiczniać je jeszcze bardziej, no bo jazz w sam sobie bywa magiczny, jak nie jest taki bardzo energetyczny, ale właśnie nieco sentymentalny, no to wtedy rzeczywiście ta magia jest, a jak jeszcze się dołoży przestrzenią, no to już w ogóle pewnie bajka. Na tę bajkę zapraszał Jarosław Wiśniewski, a my teraz wracamy do rozmowy z Arturem Guzickim o prowincjonalnych spotkaniach historycznych, kto na nie przychodzi.
8: Czy to są te same twarze? Czy myśli pan, że jak ja bym poszedł na Legnicki spacer historyczny, a potem przyszedł na spotkanie, to rozpoznałbym dużo tych samych osób? Czy to jest wąska grupa, czy jednak szersza i te twarze się wymienia?
5: W dużej mierze tak. Są ci sami ludzie, aczkolwiek my też z perspektywy... Ja nie uczestniczyłem w tych spacerach. Znam je tylko z opowieści, ze zdjęć publikowanych w internecie. Więc tak, tam są ci sami ludzie, ale też obserwujemy przez te 3 miesiące, które są za nami, obserwujemy, że dochodzą nowi ludzie. Dochodzą nowi ludzie, pojawiają się twarze, których nie widzieliśmy nigdy wcześniej, ale najbardziej chyba cieszy nas to, że ci ludzie chcą po prostu z nami rozmawiać.
6: No tak, właśnie mi myśli, że są wierni sprawie, że tak powiem.
5: Tak, można powiedzieć. Ale mówię, no, próbujemy też docierać do nowych ludzi. W jakiś sposób się to nam udaje. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie.
6: No bo tematów nie zabraknie. Mówić o czym jest, jeśli chodzi o historię Legnicy.
5: No, na pewno nie zabraknie nam na tematów na najbliższe miesiące. Ja nie chcę mówić, że na lata, bo to trochę bym być może przesadził. Ale tak, no, nasze ostatnie spotkanie, gdzie tematem był zamek, to właściwie już wiemy, że warto będzie za czas jakiś na ten zamek wrócić. To jedno miejsce przecież może być tematem wielu rozmów, bo do tej pory rozmawialiśmy o początkach tego miejsca, rozmawialiśmy o badaniach, które były tam prowadzone przez 2 pokolenia badaczy. Rozmawialiśmy o kamieniach, które zostały tam jako świadkowie dawnej świetności tego miejsca, ale przecież możemy mówić o przebudowach, możemy mówić o ciekawostkach, możemy mówić o ludziach, którzy się przewinęli przez ten zamek. Możemy też rozmawiać o perspektywach tego miejsca i o pomysłach, jak należałoby to miejsce wykorzystać. Właściwie Legnica jest niewyczerpanym źródłem tematów. Sam cmentarz legnicki może być tematem pasjonującej dyskusji. Park Legnicki, ale też ludzie, którzy tworzyli to miasto w różnych okresach jego rozwoju. Możemy rozmawiać też o Sowietach, którzy siedzieli tutaj kilka dekad. Tematów naprawdę jest ogrom.
6: Pan jest też publicystą, to zapytam, jaka jest cezura czasowa, kiedy historia zamienia się w politykę? Czyli historia najnowsza Legnicy do poruszenia jest do jakiego etapu? Do lat 80., 90. i potem to już jest za wcześnie, żeby rozmawiać?
5: No nie. Politycy potrafią sięgnąć do bardzo zamierzchłej historii. Przykładem jest ostatnia kampania wyborcza, gdzie Zamek Legnicki, w końcu średniowieczne założenie, było jednym z motorów grupy idącej po władzę. Generalnie musimy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy, że historia, znajomość historii pozwala też nam zrozumieć to, co się dzieje tu i teraz. Procesy się nie zmieniają. Zmieniają się ludzie, okoliczności, metody i narzędzia, ale procesy się nie zmieniają.
6: No to warto też, i może nie z ciekawości, ale też i z obywatelskiego obowiązku pojawić się na takim spotkaniu. Najnowsze oto spotkanie planowane na koniec marca i o postać, która o prowadzącego prelegenta, który się pojawi, może parę słów więcej.
5: Profesor Łuczyński jest autorem książki o gastronomii Zagłębia Miedziowego, Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, jak to wówczas nazywano. Aczkolwiek umówiliśmy się, że jednak skupimy się na Legnicy. To jest człowiek bardzo dużej wiedzy. Też to jest z tych historyków, którzy nie skupiają się tylko na jednym temacie, jednej epoce. Ja znam wielu takich badaczy, którzy życie spędzili badając właściwie jedną epokę albo jeden temat. Pan profesor jest też autorem książek o zamkach i pałacach dolnośląskich. Jest też wykładowcą na jednej z wrocławskich uczelni. Bardzo chętnie zgodził się do nas przyjechać i spotkać się z legnicką publicznością.
6: Moja intuicja podpowiada mi, że rozbijecie bank połączeniem historii i gastronomii, bo to jest zawsze bardzo duże zainteresowanie historią tego, co mamy, co mieliśmy na talerzach.
5: Ale ja na to liczę. Ja też liczę na emocje, bo będziemy rozmawiali o okresie PRL-owskim, będziemy rozmawiali o miejscach, które zapisały się w pamięci wielu z naszych gości. Jeżeli nie bezpośrednio, to pośrednio, przez opowieści, anegdoty. Zresztą gastronomia legnicka też przez tą gastronomię, przez ten świat restauracji, barów, knajp przewinęło się masę ciekawych ludzi. Mamy tu przecież niemalże po sąsiedzku Bistro Prowincja, mamy słynną Tivolę. Mam nadzieję, że pan Szuba, długoletni właściciel, będzie chciał się z nami spotkać i przyjdzie na spotkanie, porozmawiamy. Mamy też przecież tutaj legendarną postać, panią Irenkę, która pilnowała porządku w kilku legnickich restauracjach, która też wykorzystywana była, brzydkie słowo, ale była wykorzystywana w kilkunastu produkcjach filmowych. Między innymi właśnie jako barmanka. To był i Wabank, to była ich seksmisja. Także tutaj naprawdę jest, ja liczę na emocje przy tym spotkaniu, bo będziemy się odwoływać do żywej pamięci, która bywa zawodna, bo każdy z nas ma swoją opowieść, którą widział albo zasłyszał.
6: No tak, tematów jest mnóstwo, chociażby legnicki almanach też przynosi. Ja szczerze powiedziawszy, przychodzi mi po głowie taki temat, pewnie wart przegadania, że tak pozwolę sobie skromnie podsunąć, drożyzny w historii na przykład Legnicy, bo pamiętam, że jak Marcin Makuk, dyrektor Muzeum Miedzi, opowiadał mi o kapsule czasu tej odkrytej całkiem niedawno, to mówił o tym, że tam były jakieś wątki dotyczące wysokich cen produktów żywnościowych i wtedy jakoś chwilkę zamieniliśmy sobie parę słów na ten temat i mam wrażenie, że to tak samo jak z gastronomią. Ona łączy pokolenia, że oni jedli to, my jemy dość podobnie, chociaż troszeczkę inaczej. To gwarantuje, że kwestia drożyzny na stówę połączy pokolenie i okaże się, że dzisiejsze czasy wcale nie są pod tym względem wyjątkowe.
5: Ale to nie tylko połączy pokolenia, ale wzbudzi emocje. Różne emocje, ponieważ wszyscy, ta drożyzna dotyka nas wszystkich, tak? Ciągle tam zaglądamy do tego portfela, ciągle coraz więcej wydajemy za tę samą ilością produktów w sklepie kupionych. Tak, to jest też jeden z tematów. To oczywiście jest jeden z tematów, bo przecież przez miasto przetaczały się różne kryzysy. Był moment, że tutaj w Legnicy, nie tylko zresztą w Legnicy, obowiązywało coś, co się nazywało pieniądzem zastępczym, ponieważ inflacja była tak wielka i drożyzna tak okrutna, że banknotów zwyczajnie nie wystarczało. Takich opowieści naprawdę możemy snuć dziesiątki.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
6: Od Artura Goździckiego do Jarosława Wiśniewskiego dzisiaj w programie, bo zapowiadamy ważne wydarzenia organizowane właśnie przez tych panów. Artur Guzicki zaprasza na prowincjonalne spotkania historyczne. Kolejne na początku w pierwszym kwadransie programu zapraszał na dwa. A teraz przypominamy, jaka jest formuła tych spotkań historycznych. Nowa, nowonarodzona. A teraz właśnie... Tak, teraz wracamy do Jarosława Wiśniewskiego z Fundacji Blumont, który zapowiadał w pierwszym kwadransie koncert 23 maja na Zamku Piastowskim, a teraz w ogóle też mówi o przedsięwzięciu, o pomyśle organizowania koncertów jazzowych w fantastycznych, oryginalnych przestrzeniach.
7: Trzeci to był? Trzeci, tak, a czwarty odbył się miesiąc temu, 30 stycznia, i to był też koncert niestety w tym samym miejscu, co ten, znaczy niestety, no z racji temperatury jesteśmy ograniczeni do ilości miejsc w Jaworze, w Teatrze Miejskim, i tutaj wystąpiła Beata Przybytek, która tydzień później otrzymała drugie miejsce za najlepszy wokal w Polsce, została wybrana przez czytelników Jazz Forum.
6: No tak, niestety to są takie miejsca, że spokojnie można do nich wracać, na przykład do Jawora, do Kościoła, to jak najbardziej. Myślę, że to tak będzie, że jak podziałacie dłużej, to będziecie wracali w te chciałem powiedzieć najciekawsze, ale to wszystkie, które pan wymienił do tej pory, były ciekawe miejsca.
7: Tak, oczywiście, my poszukujemy też ciekawych miejsc na Dolnym Śląsku. Dla nas olbrzymim potencjałem jest Legnica, jest Zamek Legnicki, gdzie już planujemy 23 maja koncert, ale tutaj jeszcze nie chciałbym mówić o szczegółach. Na pewno będzie to międzynarodowa grupa jazzowa, jeden Amerykanin, jeden Niemiec, dwóch Polaków, także też czołówka jazzowa, na pewno Polska, i to będzie 23 maja, ale to szczegóły już wkrótce na stronie na pewno Blumonka.
6: To jest bardzo dobry pomysł, żeby ten jazz zapraszać w takie ciekawe miejsca. No i tak sobie pomyślałem, że jazz idealnie pasuje spośród wszystkich gatunków, nie wiem, no może nie najbardziej, ale bardzo dobrze pasuje do takich niezwykłych miejsc. Jak pan myśli, dlaczego ja mam takie przeświadczenie? No pan na tych koncertach był, to więcej wam się pewnie już w głowie rozjaśniło, jeśli chodzi o skojarzenie jazzu i takich tajemniczych, ciekawych, wyjątkowych, przejmujących miejsc.
7: Tak, ja myślę, że warto by było, jazz jest na tyle fascynującym gatunkiem muzyki, pełnym improwizacji, pełnym dźwięków. Jeżeli jeszcze dodamy to, co założyliśmy w Fundacji Blumont, że będziemy łączyć przestrzeń z muzyką, dlatego wydaje mi się, że warto by było ten jazz z sal koncertowych wydobyć i włożyć je w miejsca, które są niezwykle ciekawe, bardzo oryginalne, ale tak naprawdę mało znane. Tak jak Teatr Miejski w Jaworze, który jest tak naprawdę jedną z najładniejszych sal koncertowych w Polsce, na Dolnym Śląsku. Jest mało znany, ma przepiękny wystrój secesyjny, jest po renowacji i tak naprawdę dzięki koncertowi Beaty Przybytek nawet mieszkańcy Legnicy dowiedzieli się, że taka sala istnieje.
6: A po jaki jazz sięgacie? Już tak klasyfikując najprościej dla tych, którzy mniej słuchają. Po ten spokojniejszy, czy ten... Bo ja mam wrażenie, że to jest taki podział, że jest taki jazz dla słuchacza i dla muzyków. Oczywiście ten dla muzyków też jest dla słuchacza. Dla muzyków, kiedy mówię dla muzyków? Wtedy, kiedy to oni mają największą frajdę z grania, bo ta improwizacja jest tak duża, tak silna, tak żywiołowa, że... ci specjaliści, ci fachowcy, którzy są na scenie, cieszą się z tego, co się dzieje najbardziej, a jeśli jest taki słuchacz, który to lubi, który to rozumie, który za tym podąża, no to wtedy jak najbardziej. Ale jest też taki jazz, do którego przyznaje się Patrycjusz Grzecki, który mówi, że chce, żeby ten jego jazz był ładny, żeby to były dobre, miłe, ładne kompozycje.
7: I tutaj bym się zgodził całkowicie z Patrycjuszem Gruszeckim, dlatego że my też nie idziemy w ten jazz nowoczesny, ten jazz...
6: Czyli w tę większą harmonię idziecie, żeby już nikogo nie skrzywdzić.
7: Tak, to jest harmonia, tak. Próbujemy na razie wprowadzić ten jazz z powrotem na do naszego miasta, do naszego regionu. Staramy się tą publiczność zachęcić, więc oszczędzamy jej tego najmocniejszej wydania jazzu, który jest.
6: No dobrze, czyli, ale widzę, Andrzu, gdzieś tam jest. No oczywiście zespoły takie, o których mówię, czyli te, gdzie ta żywiołowość jest ogromna i gdzie ta harmonia jest trudno uchwytna dla niewprawionego ucha, to też za Andrzu macie.
7: Tak, oczywiście, no staramy się zapraszać i organizować czołówkę jazzową Polski, no także gdzieś rozglądamy się już za wykonawcami spoza Polski, ale jest to nadal jeszcze ta łagodniejsza wersja, ta przyjemniejsza, ta bardziej znośna czy bardziej podobająca się naszym słuchaczom.
6: Powiedział pan, że chodzi o zbudowanie takiej grupy słuchaczy, która będzie z wami blisko i która będzie wam towarzyszyła przy wszystkich koncertach, to można też zapewnić tych, którzy chcą się przywiązać. No wiadomo, jak się człowiek przywiąże, to się też wtedy troszeczkę martwi. Żeby nie było tak, jak pan powiedział 13 lat temu, że koncerty zostały zawieszone. Jesteście zdeterminowani. Ilu was jest w ogóle? Ile osób?
7: W tej chwili jest to 5-osobowy zespół, ale tak jak przy tym koncercie, który teraz się odbędzie 14 marca. Ja byłem bardzo miło zdziwiony i zaskoczony tym, że tak naprawdę ludzie sami promowali ten koncert. Ludzie wysyłali między sobą wiadomości, że jest. My podaliśmy godzinę, jak wczoraj jedna z naszych słuchaczek powiedziała mi, że ona już od 8 zaglądała, czy już są bilety dostępne. Więc ludzie powiadamiają znajomych, zapraszają. Stąd sprzedaż w 3 dni koncertu jest po prostu rzeczą niesamowitą dla mnie. Jestem nadal pod wrażeniem, bo tak naprawdę już niewiele my robimy, a tak naprawdę nasi odbiorcy to robią za nas. Także zaczynamy budować naprawdę bardzo fajną społeczność przy tej fundacji, którą prowadzimy.
6: Wąska, elitarna, wierna, rozumna, inteligentna, otwarta, to jest chyba publiczność jazzowa.
7: Tak, ale tutaj jeżeli chodzi o elitarność, nie ograniczałbym się do tego stopnia. Jesteśmy otwarci naprawdę na wszystkich ludzi i nie chciałbym tak bardzo mocno zawężać tego, że to jest elitarny, trudno dostępny zespół ludzi, także zapraszamy wszystkich. Myślę, że warto przyjść i przekonać się.
6: To często przyciąga, jak się tak mówi o tej... To jest taki pozytywny snobizm.
7: Ja wiem, ale wolałbym jednak zostać otwarty.
6: Dobrze, że zaprzeczacie, bo to znaczy, że to nie jest pretensjonalne towarzystwo, że jesteście klubem otwartym, kto chce, ciekaw, kto jazz zna, ten przyjdzie. Jak usłyszał o tej inicjatywie, że w takich pięknych miejscach, to na bank, jeśli nie wiedział, że robicie, to przyjdzie. Ten, kto nie zna, no to zachęcamy go, żeby tak jak w galerii zawsze mówimy, żeby nie bać się wejść nawet z siatami, no do was to nie, trzeba się przygotować, ale do galerii zachęcamy, żeby z siatami wracając z pracy wpaść i zobaczyć, co tam wisi na ścianach. Do was też można wpaść i zobaczyć, co wisi w powietrzu.
7: Tak, oczywiście. Ja myślę, że takim fajnym przykładem była sytuacja pierwszego koncertu w Jaworze w kościele, gdzie wystąpił Patrycjusz Gruszycki, było też sporo osób zaproszonych i po koncercie usłyszałem od jednej z osób zaproszonych, że przyszła dlatego, no, bo wypadało przyjść. Natomiast kupiła 2 płyty.
6: No to tak, to już jest członek klubu, mam wrażenie. Dobrze, to ja trzymam kciuki i my jesteśmy w kontakcie w takim razie.
7: Dziękuję bardzo i polecamy się.
6: Jesteśmy w kontakcie z Fundacją Blue Monk, jesteśmy też w kontakcie z Teatrem Avatar i dla Teatru Avatar Adrian Sielicki napisał tekst do musicalu. O tym właśnie tekście i o tym musicalu teraz. No właśnie mówiliśmy o tym, że nie jest pan pewien, czy będzie pan pamiętał libretto, o którym mówimy, bo ciągle pan pisze, ciągle pan pracuje, ciągle robi coś nowego.
9: No tak, to prawda. Tym bardziej, że to libretto napisałem 8 miesięcy temu.
6: A ja powiedziałem, że to niedługo, a pan powiedział, że jednak jak się w coś te 8 miesięcy wciśnie życie, to wtedy ta perspektywa się oddala.
9: No bo jest i praca, a jak nie praca, no to są też inne kwestie i na przykład inne projekty, które też się tworzy, więc no człowiek, jeżeli jeden zamyka, no to zaczyna się praca nad kolejnym, no a teraz okazało się, że ten projekt znowu otworzyliśmy i musical Tak się kręci świat ma powstać.
6: Właśnie pytał pan, o co ja będę pytał, a ja już wiem, że będę pytał o wszystko, bo jak powiedzieliśmy, że praca wchodzi to tej pracy może na początek. Nie, może na początek ja powiem, że chodzi o spektakl przygotowany przez Awatara i spektakl, do którego napisał pan libretto. Tak dla porządku chyba wypadałoby powiedzieć. I teraz możemy już pytać o wszystko, żeby było jasne. Myślę, że słuchacze już są zaciekawieni. Co to za praca, która pana tak zajmuje między pisaniem tekstów do przedstawień?
9: No, jestem wicedyrektorem w szkole podstawowej.
6: I pedagogiem, nauczycielem.
9: Zgadza się, uczę historii i wiedzy o społeczeństwie.
6: Fantastycznie. I jak ta robota się panu podoba?
9: A jest cudowna. Bardzo lubię pracę z dzieciakami, z młodzieżą. To jest coś, co mi daje taką dużą satysfakcję, więc to jest mega fajna rzecz.
6: Tak, one potrafią dać w kość, ale potrafią też uskrzydlić.
9: To prawda. I dodają dużo takiej energii do działania i zachęcają w sumie do tego, żeby działać. W ogóle polecam pracę w szkole, serio.
6: No to myślałem się, dzieci są fajne, jak się im dużo da, to dużo oddają. No oczywiście czasem bywa przykro, czasem bywa trudno, no ale one się uczą życia, uczą się ogarniania ze swoimi emocjami. A jak z czasem? Czy zabierają dużo czasu? Jest czas, żeby pisać teksty?
9: Czasami wieczorami, czasami w weekendy, czasami w międzyczasie i na przerwie na korytarzu, kiedy przyjdzie wena.
6: Bo na serwetce.
9: Na serwetce, chociaż ja mam za sobą raczej nie serwetkę, a bilet PKP. Kiedy jechałem pociągiem i przyszła mi wena na jeden utwór, to napisałem go na bilecie, bo nie miałem na czym, bo telefon mi się rozładował.
6: Bardzo poetycko.
9: Bardzo. Do dzisiaj go mam.
6: No nie wiem, czy ta serwetka, czy ten... no serwetka to wiadomo, to ten kawiarniany, knajpiany.
9: To bardziej rolling.
6: No i też trochę na rauszu mam wrażenie ta serweta, nie?
9: No chyba tak.
6: To nie, to nie. Zresztą to jest chyba jakiś... Nie, poeci może owszem, ale jak się pisze prozę, no pan nie do końca prozę, to właśnie zastanawiam z tym rauszem, nie rauszem. To nie jest miejsce do omawiania takich tematów, bo my jesteśmy w szkole przy...
9: Zgadza się, tak. Zaprosiłem pana do szkoły, dlatego że akurat jestem w pracy. No a po pracy i tak będę w pracy, więc... Mhm.
6: Dobra, to już teraz przechodząc do rzeczy, sprawdzamy, czy pan pamięta ten tekst. Proszę nam opowiedzieć, bo to będzie przedstawienie, to jest przedstawienie szykowane przez Awatara i do tego przedstawienia jest casting, szukacie osób, które w nim wystąpią, ale trzeba najpierw powiedzieć, bo ja w ogóle też jestem piszący, więc dla mnie podstawą jest opowieść. Awatar będzie opowiadał na swój sposób, tanecznie, wizualnie, ale historia to historia. O czym opowiada ta historia?
9: Ja już od kilku lat pracuję z Mateuszem Kazimierskim. Tworzymy różne oratoria. Mamy ze sobą też współpracę przy musicalu Śpiąca, to już parę lat temu. I generalnie postanowiliśmy stworzyć nowy musical. To jest taka całkiem ciekawa historia, dlatego że Mateusz prowadzi zajęcia wokalne w Teatrze Awatar. I my trochę wiedzieliśmy, że Awatar szykuje się do rozszerzenia swojej oferty. I w pewnym momencie Mateusz przyszedł i powiedział: słuchaj Adrian, mamy zielone światło na musical, tylko musisz coś wymyślić i musisz coś napisać. No i z tym mnie zostawił, więc musiałem wymyślić, o czym to będzie. I to dosyć długo z tym chodziłem, zastanawiałem się i w końcu wpadłem na pomysł, że fajnie byłoby stworzyć musical, który by opowiedział historię jakby czwórki ludzi, to znaczy historię dwóch influencerów i tego świata mediów, mass mediów, telewizji, a z drugiej strony, żeby dać też przestrzeń ludziom, którzy powiedzmy nazywalibyśmy ich szarakami, czyli ludzie zwyczajni, ludzie, którzy nie są influencerami, ale przychodzą na przykład do programu telewizyjnego, żeby coś zyskać. Jakąś sławę, może zauważenie, jakkolwiek.
6: Chcą być dostrzeżeni jak my wszyscy.
9: Trochę tak.
6: Wszyscy chcemy być dostrzeżeni. No, może nie wszyscy, pewnie są wyjątki, ale ogół chciałby, żeby świat go usłyszał. Jakąkolwiek historię mają do opowiedzenia, to ludzie chcą, żeby ich usłyszeć.
9: Dokładnie tak. I byłem u moich rodziców i akurat tak się złożyło, że tato przełączał kanały telewizji i były różne programy na żywo leciały, no może nie na żywo, też nagrane, ale w studiu, typu Koło Fortuny, Jaka to Melodia, jakieś powtórki innych tego typu formatów. I ja sobie pomyślałem w pewnym momencie, kurczę, to byłoby naprawdę świetnym uderzeniem w musical dla Awatara, bo wiedziałem, że jakie mamy zaplecze, gdzie możemy ten musical przygotować, że mamy scenę, jak ona wygląda mniej więcej, miałem już to wyobrażenie w głowie, no więc generalnie, jeżeli to ma być jednoaktowy musical, no to jest to. I wymyśliłem po prostu format taki, że będzie to wszystko działo się jakby w studiu nagraniowym programu Tak się kręci świat.
6: Z Adrianem Sielickim mówimy o tekście do musicalu przygotowywanym przez Teatr Awatar. O czym będzie to przedstawienie? No to słuchajcie, posłuchajcie proszę tego jeszcze w czwartym kwadransie naszej audycji, bo właśnie nadchodzi, a właściwie to już nadszedł.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
6: No i będzie mowa o tym, że walczymy o uwagę wszyscy, a są tacy, którzy w awangardzie tej walki są i jako życiowy cel w ogóle stawiają sobie to, żeby być oglądani przez innych, zauważani przez innych.
9: Oczywiście tam będzie taka piękna postać Violetty Jerzmanik, czyli kobiety, która prowadzi ten program, i ona, myślę, że to będzie ciekawe, dlatego że na tej scenie z nią akurat wydarzy się chyba najbardziej emocjonalna rzecz, która w ogóle będzie się działa w tym musicalu. Tak mi się wydaje, bo tam opadną maski, nie chcę zdradzać więcej. A równocześnie będziemy mieli influencerów i takie pytanie, które trochę pada w tym musicalu, które brzmi: to wy jesteście w końcu autentyczni, czy gracie dla klikalności, dla followersów, dla lajków i komentarzy i zasięgów? Gdzie jest ta prawda? Gdzie jest granica między prawdziwym ja a tym, które gram? No i troszeczkę to rozważam w tym librecie. W taki delikatny sposób, ale jednak.
6: Cieszę się bardzo, że wprowadza pan te postacie tych właśnie ludzi szarych, to pan, no właśnie, tych, którzy na co dzień nie zajmują się pokazywaniem siebie i innych, bo to też szansa, żeby zderzyć.
9: To prawda, tam generalnie mamy 6 postaci, które będą cały czas na scenie, nie licząc muzyków i tancerzy, czyli aktorów odgrywających główne role. Będzie reżyser i tu najprawdopodobniej reżyserem będzie sam reżyser tego spektaklu, czyli Mateusz Kazimierski, również kompozytor. A z drugiej strony mamy prowadzącą, Violettę Jerzmanik, i do tego dochodzi nam jeszcze czwórka uczestników tego programu Tak się kręci świat. 2 influencerów, czyli będzie to Anna Biała, influencerka, która walczy o dobro ekologii w świecie i tak dalej. Drugi to jest Tomcio Szponcio, czyli facet, któremu zależy na tym, żeby błyszczeć, żeby mieć takie glow i nie wiem, jak to jeszcze inaczej nazwać w tym momencie. I do tego ich, tą dwójkę influencerów zderzamy z 2 szaraków. To znaczy mamy Annę Górę i to będzie dziewczyna, która przychodzi po prostu, bo chce zaśpiewać na żywo w telewizji piosenkę. Ona jest typową introwertyczką, która zadaje w tym spektaklu niezwykle przejmujące i głębokie pytania. Tak jakby ona od początku widzi więcej niż wszyscy inni chcą, żeby było zobaczone. No i druga postać z tych szaraków to Karol Miklusz. I Karol Miklusz to jest facet, który jest informatykiem, pracuje w urzędzie, ale równocześnie jest takim trochę buntownikiem. No i z nim będzie bardzo, bardzo fajna rzecz. Bardzo żałuję, że nie mogę powiedzieć więcej, ale plot twist, który jego dotyczy, myślę, że zaskoczy niejednego.
6: No, egzamin ze znajomości tekstu pan zdał. Była chwila zawahania, ja już złożyłem kciuki, ale się pięknie przypomniało. To trzeba rozumieć, jak się pisze, pracuje dużo, to trzeba rozumieć. Wie pan co, jak pan powiedział, że ten temat autentyczności się pojawia w spektaklu, to ja sobie pomyślałem, że to jest takie trudne, żeby odpowiedzieć na pytanie o autentyczność, o tym, gdzie jest prawda o kimś, a nie, gdzie jest ten fałsz. No oczywiście, że media społecznościowe to jeszcze bardziej wypaczają, nie? Bo to mus, bo to trzeba codziennie, trzeba się... Nawet najbardziej autentyczni ludzie się zaczynają kreować, no bo to, skoro codziennie, no to jak tu wydolić? Ja nie wiem, o co ja pana chcę nawet zapytać a propos tej autentyczności. To są takie trudne zmagania z tą autentycznością. To jest taki trudny temat. Miłość, śmierć, chciwość, te szekspirowskie wszystkie klimaty. To jest pikuś w porównaniu z tą autentycznością, która zajmuje nas dzisiaj tak bardzo, bardzo.
9: Ostatnim zdaniem w tym musicalu jest zdanie, które brzmi: i kto tu jest przegrywem?
6: O, to fajne.
9: Nie powiem, kto wypowiada to słowo, znaczy to zdanie, nie zdradzę tego, ale to jest zdanie, które podsumowuje nieco te wszystkie rozważania, które my robimy w tym musicalu, bo my nie dajemy odpowiedzi, co znaczy być autentycznym i kto jest autentyczny. Bo może być człowiek, który jest na scenie...
6: To się nie da dać tej odpowiedzi. Nie da się tak... Nie da się... A może się da wskazać. I nie, zburzyłem panu narrację.
9: Ale spoko, jeszcze wiem, co chciałem powiedzieć. Jeżeli na przykład mamy człowieka, który całe życie gra na scenie i który jest spójny z tym, co gra, w sensie może nie to, co gra, ale jak gra. Jeżeli mamy człowieka, który jest influencerem, jest nim od wielu lat i on zaczyna po prostu nie tylko być influencerem na telefonie czy w social mediach, ale przede wszystkim też w życiu, no to mamy kogoś, kto jest spójny. I teraz ja troszeczkę chciałem pokazać, jakby brak spójności, że są sytuacje, kiedy narracja to jedno, a życie to drugie. I pytanie, które my stawiamy faktycznie publiczności w tym musicalu, brzmi, no właśnie, gdzie jest ta granica bycia autentycznym?
6: A ja wiem, gdzie zmierza nasza rozmowa. To granica bycia autentycznym jeszcze jest do wyznaczenia, ale potem, bo pan powiedział o tym ostatnim zdaniu i ono właściwie wszystko. Kto w tym wygrywa, kto w tym przegrywa? Wygrywa ten, kto jest szczęśliwy. Jeśli ktoś jest w tym braku autentyczności szczęśliwy, to jest okej. Okay. Ale czy można być szczęśliwym w braku autentyczności? Czy to jest w ogóle możliwe? Ja nie prowokuję, bo no, banałem powiedzieć by było, by powiedzieć nie, jak się nie jest autentycznym, to się nigdy nie jest szczęśliwym, ale może można.
9: Ja myślę, że można, ale to nie jest taka pełna, to nie jest takie pełne bycie szczęśliwym. Natomiast śmiem twierdzić, że w tym musicalu udało się nam ukryć, może nie nam jeszcze, ale mi, może tak powinienem to powiedzieć.
6: Bo jeszcze go nie ma na scenie już będzie całość.
9: Dokładnie tak, ale w treści udało mi się ukryć jedną rzecz, to znaczy ukrywam tam pytanie cały czas o tą trochę autentyczność. Udzielam trochę odpowiedzi, bo z jednej strony są postaci, które wychodzą na tą scenę i kończą ten musical właśnie w byciu sobą, one pozostają sobą, ale są też postaci, które stają się kimś zupełnie innym na koniec.
6: Ale wracają do siebie, czy przepoczwarzają się jakoś?
9: A to nie zdradzę jeszcze.
6: Dobra, nie wyciągnę. Ja myślę, że wracają do siebie, bo to przecież o to chodzi w tej autentyczności. Przegryw, użył pan tego słowa. Bardzo fajnie, że ono się pojawia w spektaklu, bo to słowo, ja nie wiem, pan pracuje w szkole, to pan wie, mnie się wydaje, że ono już trochę na szczęście przebrzmiało. Był taki moment, że moje córki przynosiły tego mnóstwo ze szkoły. Ja się strasznie denerwowałem na to słowo.
9: Ale w szkole generalnie mamy takie momenty, kiedy uczniowie mówią o różnych rzeczach, używają różnych słów, bo one są po prostu akurat na topie. I potem to mija. No taka jest kolej rzeczy. My też myślę, że jako szkoła bardzo dużo pracujemy z dzieciakami nad tymi różnymi określeniami, które się pojawiają. Wyjaśniamy, dlaczego one nie są okej, dlaczego nie są w porządku.
6: No i dobrze, że one wykwitają, bo one dużo mówią o tym, jaki jest, co się dzieje w głowie dzieci, nie?
9: Dokładnie tak, ale nie zawsze mówią o tym, co się dzieje w głowie dzieci. Bardziej mówią o tym, że czym dziecko jest zainteresowane w tym momencie. Nie?
6: Co je pochłania, tak, o czym, tak, tak.
9: Co ogląda, co czyta.
6: Jaka jest presja.
9: Otóż to, dokładnie. I my możemy to troszeczkę korygować, próbować. Oczywiście najlepiej jest wtedy, kiedy możemy współpracować z rodzicami w tej kwestii. No i mamy tak wtedy jeden... Gramy po prostu wtedy do jednej bramki. To jest najlepszy moment do tego, żeby to dziecko skorygować, pokazać mu trochę szerszą perspektywę, nauczyć tego, jak należałoby postępować. Oczywiście ja tak zawsze wychodzę z założenia, że to ostatecznie musi być decyzja dziecka, czy ono chce podjąć takie, a nie inne zachowania. Natomiast wracam trochę do musicalu i do tego przegrywa. Ja użyłem tego słowa bardzo celowo, dlatego że chcę, żeby cały musical zamknął się właśnie tym pytaniem i kto tu jest przegrywem, bo to pytanie jest bardzo prowokujące, bo jak poznacie już historię, jeżeli już wejdziecie w ten musical i zobaczycie, o czym on jest, to to pytanie na koniec będzie najbardziej zaskakujące, bo zada je osoba, która myślę, że będzie najbardziej zaskakująca dla wszystkich, że akurat z jej ust pada to stwierdzenie.
6: To jest w ogóle ważne pytanie, bo w ogóle w życiu chodzi o to, kto wygra, kto przegra, ale nie w takim tradycyjnym pojęciu, kto będzie na szczycie, tylko kto to życie wygra w tym sensie, że po prostu będzie z niego zadowolony.
9: Dokładnie tak.
6: Tak mi się wydaje. Uchwyciłem się jednej bardzo ważnej myśli wychowawczej, o której pan mówił, i ona mi tak mocno się uchwyciłem, że mi się wysmyknęła a propos tego przegrywać i rodziców też. Tak, bo ja bardzo interesuję się kwestiami wychowawczymi. No to jest oczywiste, no nie dla wszystkich, ale to, że jacy są rodzice, takie po części, w dużej części będą dzieci, że to oni są, rodzice są najbardziej odpowiedzialni za to, żeby te dzieciaki były szczęśliwe, zadowolone, żeby poszły w życie i się tym życiem cieszyły. No właśnie, i to zmierza do ważnego pytania. Jest taki sposób wychowawczy, że jak nie za bardzo możemy otworzyć naszego małe dziecko, ono nie wie opowiedzieć, jak opowiedzieć o swoim życiu, czasami nie chce wziąć książeczkę, w której dzieją się rzeczy zbliżone do tego, co w jej codzienności, jak się utożsami z bohaterami, to zaraz zacznie gadać, komentować i między wierszami wyczytamy, co się dzieje w jego życiu, bo to jest ważne. Nastolatka też tak można wziąć. Dobry film wziąć, który jest związany z jego życiem i posłuchać, co on mówi. Na ten spektakl. Tak. I myślę sobie, miałem pytać, czy to jest dla młodzieży. No oczywiście, że jest dla młodzieży, ale przecież jak się pójdzie ze swoim nastoletnim dzieckiem na taki spektakl, to też jest ogromna szansa, żeby o tym, czym ono żyje, pogadać, bo przecież oni żyją tymi mediami społecznościowymi.
9: Dokładnie tak. Ja myślę, że to była moja główna inspiracja, to znaczy, żeby trochę zderzyć dwie wizje i myślę, że to mi się udało. To znaczy, z jednej strony media, ale w tym takim klasycznym ujęciu, czyli telewizja, program na żywo, program live, a równocześnie w tym programie live my wrzucamy influencerów, którzy występują tam trzymając telefon w dłoni, gdzie mówimy o tym, że z jednej strony wyślij SMS, kto dziś wygra i tak dalej, a potem zderzamy to z tym, że właśnie są lajki i można sobie poklikać te lajki, czy napisać komentarz dotyczący każdej postaci. Czyli starałem się trochę być na granicy między tradycyjnymi mediami, a tymi współczesnymi social mediami.
6: Tych influencerów też w ten sposób wyjmuje pan ich ze swojej bajki, ze swojej konwencji i w tą starą konwencję telewizji wrzuca. Nie? Też są obiektem w tym momencie.
9: Dokładnie tak. I co ciekawe, myślę, że to dzięki temu przemówi zarówno do widza dorosłego, który jest powiedzmy bardziej w mediach klasycznych, tradycyjnych, a z drugiej strony przemówi też ten musical do młodego pokolenia, bo oni zrozumieją z kolei cały tekst, kiedy tam będzie na przykład fragment, który mówi właśnie likes, follow, view, to nie życie, to review, no to oni będą już wiedzieć, o co chodzi z tymi lajkami, z followersami. To jest żargon, który oni używają i jest piosenka o tym, więc świetnie to wyczują i zrozumieją.
6: Tak, a starsi zobaczą tę telewizję, którą znają przecież tak, tak do

0: 1961-1971. Konkurs pod nazwą Mister Wrocławia, raczej plebiscyt, powstał pod inicjatywy Towarzystwa Miłośników Wrocławia oraz redakcji dziennika Słowo Polskie. Głos mieszkańców był decydujący w wynikach tej architektonicznej rywalizacji. Mieszkańcy wskazywali swoich faworytów i chodziło o budowle, budynki wzniesione właśnie w tym okresie 1961-1978. I między innymi tutaj znajdą Państwo opis jako laureata tego konkursu czy plebiscytu Mezonetowca, Trzonoliniowca, Osiedla Przyjaźni, Instytutu Chemii, Instytutu Matematycznego, Dwudziestolatki, różnych budynków mieszkalno-usługowych. I muszę powiedzieć z bólem, że Wrocław jednak ten okres powojenny lepiej wykorzystał nie tylko na odbudowę starówki, co nie miało miejsca niestety w Legnicy. Została ona przecież nie po wojnie, a w latach 60. i na początku 70. zburzona. I ta architektura, która obecnie króluje w centrum miasta, to nie jest atrakcyjna architektura. To właśnie te nowoczesne budynki wkomponowane gdzieś tam w ulicę Szewską chociażby, mają swój charakter, czy ulica Kołłątaja, przypominam sobie, jak spaceruję po Wrocławiu, mają swój charakter, odzyskują teraz dawny kolor, bo często zostały one gdzieś tam zamalowane, często różnego rodzaju fragmenty ciekawe, architektoniczne zostały zniwelowane. Teraz podczas remontów to się wyrównuje. I trochę zazdroszczę Wrocławiowi i tego konkursu, i tej nawet nowoczesnej architektury, która jest o niebo ciekawsza niż to, co niestety w wielu innych miastach Dolnego Śląska zostało.
1: No i już Anna Gontowska zachęcała, byście pożyczali książki w Legnickiej Bibliotece Publicznej, tutaj polecając jedną książkę, jeden album o Wrocławiu, akurat nie o Legnicy, no ale jest blisko, duże miasto, zapewne was ciekawi. No tak, to tyle, co dzisiaj przygotowaliśmy dla was w programie Co jest grane w Legnicy. To wszystko. Dziękuję serdecznie za to, że byliście z nami jak zwykle, żebyście poczuli się docenieni chociaż troszeczkę. Kłaniam się nisko i mówię do usłyszenia w kolejnych audycjach.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Dobry wieczór, Maciej Czujko, kłania się nisko i zapraszam na program Co jest grane w Legnicy. Dobrze wam zapewne znany program. Myślę, że większa część naszej widowni, słuchalni, słuchaczy, nawet nie wiem jak was zebrać w dziedzinę, w grupę językową oczywiście, zna nasz program od dawna, bo jesteśmy od dawna, no i mam nadzieję, że dowiadujecie się co nieco o Legnicy od tej strony rozrywki i kultury od nas właśnie. Dzisiaj też postaram się, żeby tak było. Zajrzymy do Akademii Rycerskiej, do Konrada Bysia, po to, żeby porozmawiać o Akademii Rycerskiej. Dlaczego? Bo jest taka wystawa, wystawa stała o Akademii Rycerskiej, która opowiada historię tego budynku fantastycznego. Historia też jest równie fantastyczna, zresztą zaraz ją poznacie, a potem możecie iść przymierzyć ją do eksponatów, tę właśnie historię. Co jeszcze? O Centrum Seniora dzisiaj troszeczkę powiemy i o nowym taborze kolejowym, żeby też było nieco publicystycznie, żeby to troszeczkę urozmaicić, nie tylko lapsusami językowymi. To wszystko przed nami. Zapraszam serdecznie. Zostańcie z nami przez godzinę, ale to też już zapewne wiecie. Wszystko wiecie. Skoro wszystko wiecie, no to idziemy do Akademii Rycerskiej, bo Akademii Rycerskiej Konrad wszystkiego Bysi nie wiecie.
2: Konrad Bysi historii Muzeum Miedzi w Legnicy.
1: Tak, i wystawa stała przed nami. No to mogłoby się wydawać dziwne, bo tę wystawę stałą to już od lat macie państwo legniczanie przed nosem, ale domyślam się, że są jeszcze osoby. I myślę sobie, że pewnie jest sporo tych osób, które na tej wystawie jeszcze nigdy nie były. No to co? To będziemy zachęcać, żeby się pojawiły i żeby ją obejrzały.
2: Jak najbardziej, bo jest co oglądać, jest o czym opowiadać, jest o czym się dowiedzieć, bo Akademia Rycerska w Legnicy to bardzo ważny zabytek, zabytek wyjątkowej klasy w naszym mieście, no i za tym zabytkiem, za tym wielkim gmachem stoi także wielka historia, którą warto odkryć, warto poznać.
1: Ona pewnie jest zbyt długa, żebyś nam ją opowiedział całą teraz, ale gdybyś był tak miły i nakreślił, to chętnie bym posłuchał.
2: No, początki naszej wystawy sięgają wieku XVII. Ta opowieść zaczyna się w czasach panowania księcia legnickiego Jerzego Rudolfa, który zakłada fundację. Fundację nazwaną Fundacją Świętego Jana, czy Fundacją Świętojańską i to przedsięwzięcie Jerzego Rudolfa miało na celu zapewnić środki na edukację, edukację jego tych biedniejszych poddanych. I w kolejnym stuleciu, gdy już Piastów nie ma, gdy Piastowie jako dynastia, ta dynastia wygasła, Habsburgowie, kolejni władcy Legnicy, na bazie tej fundacji, chociaż troszkę wbrew sobie, tworzą Akademię Rycerską.
1: Dlaczego wbrew sobie?
2: No bo zostali troszkę do tego przymuszeni, bo w 1707 roku cesarz Józef Habsburg i król szwedzki Karol XII zawierają taką konwencję, umowę w Altranstedt, która głównym, gdy myślą przewodnią tej konwencji, tej ugody pomiędzy monarchami, jest trochę odkręcenie śruby poddanym habsburskim wyznania protestanckiego, luteranom, bo w kraju arcykatolickich Habsburgów bycie protestantem nie było takie znowu łatwe. Katolicy byli faworyzowani, jeśli chodzi o obsadę urzędów, stanowisk, tych mniej lub bardziej lukratywnych. Swoboda wyznania też była taka niezbyt ściśle przestrzegana. No i ta konwencja o prawa protestantów upomniał się król szwedzki. No i cesarz Józef Habsburg zobowiązał się do tego, by trochę więcej swobód swoim protestanckim poddanym przyznać. Na fali właśnie tej odwilży, możemy powiedzieć, na fali tej odwilży powstała Akademia Rycerska. Instytucja, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczona dla elity, przeznaczona dla rycerstwa, dla ich potomków, czyli dla szlachty. Ale to, co odróżniało inne tego typu placówki tutaj w Europie, to był i także na Śląsku, to była szkoła, która mogła, w której uczyli się zarówno katolicy i protestanci, bo to znajdowało się w statucie tej szkoły, by zarówno młodzież wyznania katolickiego, jak i protestanckiego miała równe szanse w dostępie do tej edukacji.
1: I to był ten element, przejaw tej odwilży.
2: Tak jest, jak najbardziej. No a wspomniałem Państwu o Fundacji Świętego Jana, dlatego że takie wielkie przedsięwzięcie musiało mieć odpowiednią bazę finansową, by móc trwać, by móc tę działalność, tę misję swoją nałożoną przez cesarza realizować. No i takim zapleczem ekonomicznym działalności Akademii Rycerskiej była wspomniana Fundacja Świętego Jana, którą książę Jerzy Rudolf w poprzednim stuleciu stworzył. No i później, kiedy już ta szkoła ewoluowała, trochę powróciła do tych świętojańskich korzeni, bo przybrała oficjalną nazwę Gimnazjum Świętego Jana, chociaż tradycyjnie wciąż była nazywana Akademią Rycerską, nawet jeżeli nie była to już szkoła tylko dla szlachty. Nawet gdy otwarła ona podwoje dla innych stanów, to gdzieś ta nazwa mająca ten taki szlachetny sznyt została w świadomości uczniów, profesorów, no i była takim powodem oczywiście do dumy.
1: Czego uczyli się ci uczniowie w Akademii Rycerskiej? Jak wyglądało kształcenie? No, ujeżdżania na pewno, ale czego jeszcze?
2: No, oczywiście, to była, proszę Państwa, tak jak wspomniałem, szkoła dla szlachty, szkoła dla elity tamtego czasu, i w początkach XVIII wieku program nauczania wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. Może znajdą się wśród naszych słuchaczy ci, którzy by chcieli wręcz przenieść się do takiej szkoły, bo w programie oprócz nauki jazdy konnej były takie przedmioty jak fechtunek, taniec, sztuka oracji, sztuka przemawiania. Były też takie stricte wojskowe przedmioty. Uczono się inżynierii wojskowej, geometrii, ale oczywiście nie brakowało i matematyki, czy historii, prawa, genealogii, heraldyki, bo oczywiście bycie szlachcicem wymagało też poruszania się po tych meandrach heraldyczno-genealogicznych. To też bycie szlachcicem to taka duma rodowa, no i tego rodzaju przedmioty oczywiście jak najbardziej przydawały się uczniom Akademii Rycerskiej. Uczono się języków francuskiego, włoskiego, łaciny, greki. Jako że to była szkoła o takim mieszanym profilu religijnym, więc nie było przedmiotu o nazwie religia, bo ciężko było wybrać, jaka to w zasadzie ma być religia, w jakim wydaniu, w jakiej redakcji. Stąd zamiast religii był przedmiot, który moglibyśmy porównać raczej do takiej etyki, filozofii. Więc to było miejsce wyjątkowe nie tylko z racji towarzystwa, które tutaj uczęszczało do szkoły, ale także z racji samej edukacji, samej jakości kształcenia. Bo kształcenie nie przypominało w niczym naszych dzisiejszych standardów, naszych dzisiejszych lekcji w szkołach.
1: No właśnie, to jak ono wyglądało w takim razie? Czy uczniowie tutaj spali, czy oni tu dojeżdżali? Jak to wyglądało?
2: W ramach szkoły funkcjonował internat i
1: też w Akademii Rycerskiej?
2: Oczywiście, w jednym ze skrzydeł, w skrzydle wschodnim na pierwszym piętrze znajdował się internat dla tych uczniów, którzy tutaj zamieszkiwali, bo proszę Państwa, też warto pamiętać i podkreślić, że to nie była tylko szkoła dla szlachty tu z Legnicy, bo zasadniczo szlachta żyła, powiedzielibyśmy dzisiaj, na wsi, w swoich majątkach, w swoich rezydencjach. No i oni przyjeżdżali do miasta z bliższych bądź dalszych stron, więc musieli tutaj profesorowie, kadra, cała ta struktura Akademii Rycerskiej musiała zapewnić odpowiednie warunki dla nich. Ale to nie tylko była szlachta śląska, bo Akademia Rycerska okazuje się była atrakcyjnym miejscem nauki dla młodzieży spoza tego regionu. Przyjeżdżali tutaj nawet przedstawiciele polskich rodów szlacheckich i magnackich. W Akademii Rycerskiej w Legnicy spotkać można było młodych lubomirskich, zamojskich, ponińskich, szembeków, a więc no, tę elitę XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej. Co prawda chylącej się ku upadkowi, ale wciąż no, mającej takie wyraźne szlachecko-magnackie elity. Więc no, do początków XIX wieku, kiedy Akademia Rycerska przeobraziła się w taką no w instytucję, no takie gimnazjum, czyli straciła ten elitarny rycerski sznyt, można było się być mieszczaninem i uczyć się w murach tej szkoły, to do początku XIX wieku 10% uczniów to byli właśnie Polacy. Co świadczy o tym, jak no, dobry poziom nauczania reprezentowała ta szkoła.
1: No dobrze, to teraz już możemy przejść do tych czasów, kiedy to było gimnazjum, czy jeszcze coś trzeba powiedzieć o tamtym okresie?
2: Jeśli chodzi o... Myślę, że możemy przejść bez takiego poczucia niedosytu do tych czasów wieku XIX, kiedy to było gimnazjum, no bo wtedy zaczęto stopniowo, możemy powiedzieć, wtłaczać Akademię Rycerską w ten rygor pruskiego systemu oświaty, bo powiedziałem Państwu, że w wieku XVIII to Habsburgowie austriaccy tę szkołę tworzą, dają podwaliny pod jej funkcjonowanie, ale po 1740 to jest już szkoła pruska, po podboju Śląska przez Prusy. I to gimnazjum, to było gimnazjum w pruskim systemie oświaty.
1: Konrad Byś zaprasza na wystawę stałą, opowiadającą historię Akademii Rycerskiej do Muzeum Miedzi. Muzeum Miedzi też oczywiście znajduje się w Akademii Rycerskiej. Taki ani zbieg okoliczności, ani paradoks. Taka prawda ujmująca. A teraz zapraszam na materiał o nowych pociągach kolei dolnośląskich. Jeździcie pewnie nimi, no to i tabor dla Was jest bardzo ważny, bo wygodny, bo ekologiczny, bo przyjemny. Więc zapraszam serdecznie, nowe pociągi. Zaczynamy ten temat.
3: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Otrzymaliśmy 309 milionów złotych na zakup, na zakup 10 nowych pojazdów. Od stycznia staramy się o kolejne pojazdy. W sumie miliard 600 milionów złotych na zakup blisko 101 pociągów kolei dolnośląskich. Na całość taboru, czyli 108, 101 pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej, z czego jesteśmy bardzo dumni, cieszymy się. Też gratuluję skuteczności w pozyskiwaniu tych środków zarządowi, poprzednim zarządom, ponieważ gdyby nie to, dzisiaj myślę, nie stalibyśmy nawet w tym nowym pociągu, a nie wiadomo też, jakby funkcjonowały koleje dolnośląskie, patrząc na to, jak rynek kolejowy się zmienia, jak się rozwija, jak przewoźnicy wchodzą, wychodzą z naszego rynku. Ostatni przykład przewoźnika z Czech, który bardzo szybko zrezygnował z poruszania się po naszym kraju. Koleje dolnośląskie planują kolejną ekspansję, kolejne trasy, więc myślę, że możemy być dumni i te środki są dobrze wykorzystane. Chociażby już od grudnia pojedziemy do Cottbus. Dzięki temu koleje dolnośląskie będą w 4 województwach i w 3 krajach. Trasa bardzo atrakcyjna, ponieważ z Cottbus już blisko do Berlina. Całość takiej trasy, jeżeli chodzi o przejazdy, bo tutaj nie liczę przesiadek, będzie trwała 4 godziny 29 minut, czyli jedynie o 15 minut dłużej niż przejazd pociągiem Wawel z Przemyśla właśnie do Berlina. Będzie to na pewno trasa konkurencyjna, przejazd konkurencyjny i też będzie jeździł częściej niż pociąg Intercity, ponieważ planujemy 7-8 par pociągów, połączeń między tymi miastami, więc jak najbardziej już dzisiaj zapraszam. Cały czas remontujemy, prowadzimy rewitalizację linii kolejowych, przywracamy stare połączenia, więc te pociągi, te połączenia, ten nowy tabor po prostu dokładamy, przydaje nam się do rozwijających się tras, do rozwijających się kolei dolnośląskich. Jesteśmy w trakcie 10 nowych, kolejnych inwestycji kolejowych, gdzie będziemy po prostu potrzebowali nowego taboru. Musimy też pamiętać, że koleje dolnośląskie potrzebują tabor rezerwowy, ponieważ wypadki czy awarie zdarzają się każdemu przewoźnikowi, więc ten tabor rezerwowy też jest potrzebny, stąd też taka ilość pociągów. Nowe fotele, czyste, ładne toalety, gniazdka USB, możliwość przewożenia rowerów, miejsca stojące przeznaczone dla kobiet w ciąży, dla starszych.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, mówił o nowych pociągach kolei dolnośląskich. Joanna Struteńska ten materiał realizowała i wszystkie te rozmowy, wszystkie te nagrania. No i co? I teraz idziemy dalej. Kolejna rozmowa na ten właśnie temat, na temat nowych pociągów w kolejach dolnośląskich. Ekologicznych, wygodnych, no i takich, którymi mam nadzieję będziecie jeździli, bo wygodnie się kolejami dolnośląskimi po Dolnym Śląsku poruszać, ale nie tylko po Dolnym Śląsku, i o tym też dzisiaj w programie będzie mowa, że i za naszą zachodnią granicę, naszych zachodnich sąsiadów kolejami dolnośląskimi się jeździ, więc zapraszam serdecznie, posłuchajcie proszę. A teraz mówi Damian Stawikowski, prezes zarządu kolei dolnośląskich, też oczywiście o nowych pociągach.
4: Właśnie jesteśmy na pokładzie najnowszego pociągu kolei dolnośląskich. To jest 98. pojazd, który odebraliśmy. Sfinansowane te ostatnie pojazdy są ze środków KPO, to jest 309 milionów złotych. Kolejne 10 jest produkowanych i też ma dostać dofinansowanie 309 milionów złotych. Te słynne środki właśnie KPO już właśnie trafiły na Dolny Śląsk. To jest ten przykład tego pięknego pojazdu, także zapraszamy dolnoślązaków i nie tylko osoby odwiedzające Dolny Śląsk, aby jeździły kolejami dolnośląskimi takimi ładnymi pojazdami. My nie mamy starych pociągów, my mamy, można powiedzieć, najbardziej nowoczesny, nowy tabor w Polsce, patrząc na ilość pociągów. Natomiast to już jest 35. pojazd tego typu, jednej serii, tak zwany ELF2, polskiej firmy, i to jest ważne, że Polacy produkują tak wspaniałe pociągi, mamy ich już tego typu 35 pojazdów, to jest ELF2, może zabrać nawet 500 osób na pokład. Natomiast kolejnych 10 jest produkowanych i mamy nadzieję, że zamówimy kolejnych jeszcze 20, czyli będzie 65 pojazdów tego typu. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ mając jeden typ pojazdu, mamy mniejsze koszty potem utrzymania serwisu, no bo wiadomo, części, utrzymanie tego samego taboru jest znacznie tańsze i łatwiejsze. Co jest też ważne, ten pojazd został wyprodukowany, patrząc na dzisiejsze terminy, w rekordowo krótkim czasie, bo w niespełna 12 miesięcy. Także te 10 pojazdów były w rekordowych terminach, za rekordowe pieniądze i za rekordowe dotacje.
5: Powiedział pan, że państwo mają nadzieję na kolejnych 20 nowych pociągów. Co to znaczy?
4: Ponieważ złożyliśmy wnioski do programu Fenix, gdzie można uzyskać kolejne pieniądze unijne na dofinansowanie. My zamówiliśmy 20 właśnie tych pociągów, o których tutaj mówiłem, następnych takich w firmie PESA. Jeżeli dostaniemy to dofinansowanie, no to śmiało będziemy mogli zacząć produkować te pociągi, które za chwilę będą jeździć być może na przykład po Opolszczyźnie.
5: A te dostarczane teraz składy, czy one są na jakichś konkretnych trasach?
4: Tak, to są konkretne trasy. Tutaj jeździmy niby na przykład do Zielonej Góry, czyli łączymy województwo dolnośląskie z województwem lubuskim. Bardzo dużo połączeń, no i na całym Dolnym Śląsku tutaj. Nie chcę tak powiedzieć, że przyjmujemy Polszczyznę, natomiast trwają rozmowy, żeby wydłużyć nasze pociągi, żeby na przykład jeździły do Opola. Natomiast to już zależy od decyzji i porozumienia pomiędzy marszałkami województwa dolnośląskiego i opolskiego. Natomiast jeździmy już do województwa opolskiego, przecież do Namysłowa, do Brzegu.
5: A ten przetarg na składy wodorowe lub inne, na jakim jest etapie?
4: Jest na takim etapie, że ogłosiliśmy postępowanie w grudniu. Zgłosiły się cztery firmy, cztery podmioty polskie i zagraniczne. Z tych czterech podmiotów wybraliśmy wstępnie trzy. To są jakby firmy, które u nas istnieją na rynku polskim. Jedna oferta została odrzucona, ponieważ była spoza Unii Europejskiej. No i teraz zapraszamy te trzy firmy do złożenia jakby już tych takich trzy ostatecznych ofert już na pociągi, bo najpierw musieliśmy jakby poprosić firmy, żeby sprawdzić ich wszystkie dokumenty formalne, bo taka jest niestety długa procedura ustawy o zamówieniach publicznych.
5: I teraz państwo zapraszają ich
4: do złożenia już konkretnej oferty na konkretne pociągi, także my jeszcze nie wiemy, jakie pociągi są zaoferowane, czy to będą pociągi napędzane elektrycznie i będą miały baterie, czy też będą miały także ogniwa wodorowe. Bo tutaj jest jakby alternatywa. Mogą to być pociągi nieklasyczne, bo my w ogóle wymyśliliśmy jakby nowy rodzaj pociągu. Może nie wymyśliliśmy, natomiast taki pociąg jest oferowany, żeby miał pantograf i baterie, ale także na przykład ogniwa wodorowe.
5: Dlaczego tak?
4: ponieważ my mamy specyfikę takich tras na Dolnym Śląsku, że mamy bardzo rozbudowaną tą sieć elektryczną, ale też bardzo długie odcinki tak zwane spalinowe, można powiedzieć, gdzie nie ma sieci trakcyjnej. No i tam to, co sami Państwo mówicie, musimy się przesiadać z pociągu elektrycznego na pociąg spalinowy, natomiast kiedy będziemy mieć pociąg, który będzie mógł jechać pod tak zwanym drutem, będzie miał pantograf, a tam już, gdzie nie ma trakcji elektrycznej, będzie mógł być napędzany prądem, który jest zmagazynowany w baterii z tego, a na końcu na przykład takiej linii jak Kłodzko-Kudowa, gdzie się jedzie prawie 40 km w jedną stronę i trzeba wrócić drugie 40 km, tam na końcu tej linii będzie można na przykład doładować baterie ogniwami wodorowymi.
5: Kiedy Państwo chcą wybrać ostatecznie, bo nawet dwójkę producentów mogą wybrać?
4: Tak, zależy jakie pojazdy zostaną przedstawione. Będą to prototypy, będziemy je testować przez rok czasu i myślę, że w czerwcu tego roku będziemy wiedzieć, czy te firmy spełniają nasze oczekiwania, czy też nie. Także chcielibyśmy to w czerwcu tego roku zamknąć, to postępowanie.
1: Damian Stawikowski, prezes zarządu Kolei Dolnośląskich, o nowych pociągach, a tutaj w tym wątku będzie poruszana kwestia właśnie tych wyjazdów z kolejami dolnośląskimi za granicę, za naszą zachodnią granicę do niemieckich sąsiadów.
4: Dlaczego? Ponieważ naszymi pociągami nie możemy sobie wjechać do innego kraju, jeżeli nie mamy tak zwanych zgód, pozwoleń tamtych tak zwanych urzędów transportu kolejowego. Stąd będziemy dzierżawić niemieckie pojazdy, które mają zgody na jazdę Wrocław-Berlin, bo były takie pociągi, pociąg do kultury i to właśnie te pociągi chcemy wydzierżawić od spółki niemieckiej Deutsche Bahn, którym będziemy jeździć właśnie na trasie, można powiedzieć, znowu do Berlina, bo to jest ważne. Od grudnia tego roku będziemy jeździć do Kołodwóz z Legnicy, ale patrząc, że możemy się przyjechać z Wrocławia do Legnicy, z Legnicy do Kołodwóz i dalej do Berlina, także Wrocław uzyska, Legnica i w ogóle Dolny Śląsk, nowych 7 połączeń do Berlina. Będą bardzo dobrze skomunikowane. Dlaczego? Bo my otwieramy 7 par połączeń z Legnicy do Wrocławia. Wrocław-Legnica mamy 34 pary pociągów, czyli można powiedzieć co pół godziny, co 20 minut nawet pociąg Kolei Dolnośląskich jedzie. Jeżeli one będą, znaczy siłą rzeczy będą dobrze skomunikowane z naszymi, bo tych naszych pociągów Wrocław-Legnica jest bardzo dużo i to są często ekspresowe pociągi, tak zwane KD Sprintery. Jeżeli dodamy do tego podróż do Kołodwóz i z Kołodwóz, tam chyba też są co 20-30 minut pociągi regionalne niemieckie do Berlina, to można powiedzieć, że z Wrocławia w 4,5 godziny się dostaniemy z przesiadkami do Berlina, z Wrocławia, a z Legnicy w niecałe 4 godziny. I to są naprawdę rekordowe czasy, podobne, a nawet lepsze od pociągów Intercity, Wrocław, Berlin. Takie są nasze analizy, że właśnie ten kierunek, bo to jest jakby też przedłużenie tych pociągów do Żar, do żegania i no, wydłużamy po prostu relacje i dajemy większe możliwości podróżowania Dolnoślązakom, ale także Niemcom, żeby przyjeżdżali tutaj do nas. Też wiemy, że wielu Polaków pracuje także za granicą, w tej strefie przygranicznej, także liczymy na to, że będzie to bardzo dobre połączenie. My jesteśmy spółką regionalną i możemy tylko łączyć regiony, nie łączymy tutaj państw. Natomiast to jest tak jak z naszym połączeniem, można powiedzieć, do Drezna. My możemy jechać za granicę i jeździmy do Görlitz. Będziemy jeździć teraz do Görlitz. No i tam przesiadają się nasi pasażerowie. Sam takim pociągiem jechałem. To jest tak zwana promocja specjalna drezdeńska. I być może zrobimy też takie połączenie i też promocję właśnie na promocję berlińską, że będzie właśnie można sobie śmiało te 7 nowych połączeń pojechać z przesiadkami niestety, no ale są dzisiaj takie przepisy, że nie możemy bezpośrednio wjechać do Berlina.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
1: Damian Stawikowski, prezes zarządu Kolei Dolnośląskich, mówił o nowych pociągach właśnie w taborze kolei, ale też i trasach. To wszystko już z nami. Joanna Strutyńska te rozmowy nagrywała, a teraz ja nagrywałem rozmowę z Elżbietą Chucholską o Centrum Seniora przy Legnickim Centrum Kultury. Tak ogólną, żebyście wiedzieli, co centrum robi, jeśli do centrum chcecie dołączyć, bo jesteście w wieku senioralnym, czego gorąco zachęcamy.
6: Elżbieta Chucholska, pracownik Legnickiego Centrum Kultury i Centrum Seniora.
1: Tak, i o Centrum Seniora będziemy dzisiaj mówili. O Centrum Seniora mówimy dużo w naszych programach, bo ja uważam, że to ważne, żeby chociażby dla siebie szykować ciekawą, interesującą przyszłość. Jak przejdę na emeryturę, to chciałbym, żeby takie centra seniora działały wszędzie, działały prężnie i żeby mnóstwo ludzi się do nich garnęły, bo wtedy działają jak należy. No właśnie. I my dzisiaj będziemy zachęcać, będziemy mówili tym, którzy jeszcze nie dołączyli, którzy się zastanawiają, którzy wchodzą może w wiek emerytalny, a może już są długo i znudzili się w domach, do tego, żeby do Centrum Seniora przyszli.
6: Proszę Państwa, tak, bardzo serdecznie zapraszamy. Centrum Seniora działa już od 12 lat, tak bardzo prężnie.
1: 12 lat.
6: Raz, 12 lat mojej też pracy tutaj.
1: A to się zbiegło trochę, bo ja już jestem ponad dekadę też z naszym programem tutaj. I czyli zaczynaliśmy, to jak ja przyszedłem, to byliście młodziutkim ciałem.
6: Tak, młodziutkim ciałem, ale też moje doświadczenia wcześniejsze były 3,5 roku. Pracowałam również z seniorami w Domu Kultury Kopernik. Część osób przeszła nawet tutaj, 4 czy 5 osób, natomiast jest to już zupełnie inna grupa. Grupa, która mieszka, powiedzmy, że w pobliżu właśnie naszego centrum, ale nie tylko, bo przyjeżdżają Państwa i z Piekar, i z Kopernika, ale mówiąc o centrum, mam na myśli, że to są, jest to otwarty sposób spędzenia czasu, czyli nie ogranicza na ani miejsce zameldowania, ani wiek. No wiek, wiadomo, musi być senioralny, czyli powyżej 60 roku życia.
1: No dobra, dobra, a jakby chciał dołączyć do klubu 36-latek albo 36-latka, która uważa, że robicie fajne rzeczy, to byście przyjęli, czy nie?
6: No oczywiście, że tak. Ja
1: myślę, co to za cenzura, że musi być powyżej?
6: Cenzura. No tworząc takie centra, głównie się myśli o seniorach, prawda? Natomiast tendencją też jest taką, żeby zapraszać młodych ludzi, tak? Młodych ludzi. I tak na przykład sobie wyobrażam, właśnie mówiąc o teatrze na przykład, o którym Państwo pewnie wielokrotnie usłyszycie, zapowiadam to i mam nadzieję, że to nie są słowa rzucone na wiatr. A więc łączenie takich pokoleń też byłoby dobre. Do tej pory nie robiliśmy tego, ale to, co pan przed chwilą powiedział, no, dało mi dużo do myślenia. No,
1: raczej była taka prowokacja, żeby zobaczyć, czy jesteście grupą otwartą. Dobrze, ale to ważne. To, co padło na samym początku, to to, że chociaż działacie w centrum, przy Legnickim Centrum Kultury, to nie znaczy, że tylko osoby mieszkające w centrum mogą do was przychodzić, bo można do was dojeżdżać. Z całego miasta wszyscy zainteresowani waszą działalnością mogą się tutaj pojawiać.
6: Tak, oczywiście, to jest miejsce otwarte, no i też myślę, że rzecz najważniejsza, tutaj nie ma żadnych opłat, po prostu Państwo przychodzą na spotkanie, podając tylko imię i nazwisko i adres i to jest wszystko, czego od strony formalnie wymagamy, natomiast pozostała część, a więc wszystkie zajęcia, warsztaty są bezpłatne. I to jest właśnie chyba, co nas różni od wielu innych klubów, że to jest systematycznie i jest to po prostu bezpłatne zajęcie dla seniorów.
1: Dobra, to teraz wypadałoby powiedzieć co nieco o tych najróżniejszych zajęciach i to trochę potrwa, bo tego jest sporo. Wspomnieliśmy już grupę teatralną, ona do jakiegoś czasu działała, a teraz ostatnimi czasy się zaktywizowała, wzmogły się te działania, czyli grupa teatralna jest.
6: Grupa teatralna jest oczywiście, zajęć oczywiście, o których chcę Państwu opowiedzieć, jest naprawdę do wyboru. Pierwsze zajęcia teatralne to już Państwo wiecie, natomiast polecam też rehabilitację. Wspaniałe zajęcia, które odbywają się raz w tygodniu, ale prowadzone przez profesjonalistów. To jest przez cały miesiąc, a później dodatkowo jeszcze są zajęcia jak gdyby podsumowujące to, co się w danym czasie wydarzyło. Bardzo polecam, bo są naprawdę rewelacyjne. Dużo osób spoza Legnicy próbowało pytać o nie, więc myślę, że warto dołączyć.
1: Elżbieta Chucholska z Centrum Seniora. O centrum mówimy. Zapraszam, kolejna część programu przed nami.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Słuchacie Radia Złote Przeboje 90 FM, słuchacie programu Co jest grane w Legnicy, to była Elżbieta Chucholska, mówiła o Centrum Seniora, do tej rozmowy jeszcze wrócimy, tak ogólnie mówimy o Centrum Seniora, no i zapraszamy też dzisiaj na wystawę stałą, czyli taką, która jest zawsze w Muzeum Miedzi, ale warto ją odwiedzić, wystawa opowiada o historii Akademii Rycerskiej, teraz jest mowa o tym, kiedy w Akademii Rycerskiej była szkoła pruska, szkoła realizowana w systemie pruskim, okrutnym i bezdusznym.
2: Tak mówią.
1: A jak wynika z ksiąg, które ty czytasz?
2: No, to była na pewno inna szkoła też, oczywiście inna szkoła niż ta Akademia Rycerska Szlachecka, ale to też była szkoła, w której no może wielu z nas trudno byłoby się odnaleźć, bo to było gimnazjum, ale gimnazjum nie takie jak my rozumiemy, niektórzy może Państwo pamiętacie swoje szkolne lata spędzone w gimnazjach. Gimnazjum w tamtym systemie było no, rodzajem szkoły średniej, w którym nacisk był położony na tematy, humanistyczne. Było bardzo dużo przedmiotów humanistycznych, historii, języków. Bardzo było dużo łaciny, bo to miało przygotowywać absolwentów takiego gimnazjum do studiów uniwersyteckich o profilu humanistycznym. Więc matematyka, biologia, geografia, chemia oczywiście też się znajdowały w repertuarze, w programie nauczania, ale w takim dużo skromniejszym wydaniu. No i oczywiście nie zapominajmy, że w programie nauczania gimnazjum była nauka rysunków, były lekcje rysunku. I tutaj oczywiście no, nie odmówię sobie dygresji w stronę Teodora Bletterbauera, naszego wybitnego legnickiego artysty, który był nauczycielem w tej szkole. Był jednym z profesorów Akademii Rycerskiej, co też no, nadawało taki specyficzny charakter tej instytucji, bo Teodor Bletterbauer był z tą szkołą związany przez prawie 50 lat od swojego przyjazdu w 1854 roku.
1: Dobrze, kolejne przełomy.
2: No ważne.
1: Były w ogóle takie przełomy w historii Akademii Rycerskiej?
2: No jak najbardziej. Szkoła na początku XX wieku wzbogaciła się o taką imponującą aulę, do której przylgnęła nazwa Sali Królewskiej. Dzisiaj to jest reprezentacyjna sala miejska. Sala, która pierwotnie była poświęcona cesarzowi Wilhelmowi II, cesarzowi niemieckiemu i królowi pruskiemu. On niejako patronował temu miejscu. Jego ponadnaturalnej wielkości portret był zawieszony na jednej ze ścian. I no, to jest taki bardzo charakterystyczny wątek z tej historii z początków XX wieku. A kolejnym ważnym momentem było oczywiście no, likwidacja szkoły, zamknięcie jej w końcu 1944 roku, no bo już na początku następnego roku, ostatniego roku II wojny światowej, do Legnicy wkraczają wojska radzieckie i szkoła no, kończy swoją długą historię. Zaczyna się nowy rozdział wojskowy, ale nie taki, jaki...
1: Do jakiego Akademia Rycerska się przyzwyczaiła.
2: Dokładnie tak, bo gospodarzami Akademii Rycerskiej zostają Rosjanie, zostają wojska radzieckie. Cały ten wielki kompleks zostaje zamieniony na magazyny, warsztaty, pracownie, na przykład pracownie krawieckie, pracownie, które szyją mundury, szyją teczki dla oficerów, ale także był to taki punkt zaopatrzeniowy dla innych radzieckich garnizonów. I dopiero w 1978 roku do wnętrza tego obiektu mogą zajrzeć Polacy. Wtedy zostaje Akademia Rycerska przekazana z rąk radzieckich. No i od tego czasu trwa wielki, wielki remont, bo...
1: Właśnie jak ona wyglądała po tych latach z Rosjanami?
2: No, co tu dużo mówić. Rosjanie mieli specyficzne pojmowanie no, opieki, dbania o obiekty, które były im powierzone. No i co tu dużo mówić, był to obiekt, który wymagał kapitalnego remontu. Nie tylko odmalowania ścian, wymiana okien, dachu. No, trzeba było poradzić sobie z wilgocią, z pleśnią na ścianach, więc to było duże, duże przedsięwzięcie. I tak naprawdę, proszę Państwa, remont Akademii Rycerskiej zakończył się w XXI wieku, bo to było tak duże przedsięwzięcie, że realizowano je etapami przez kilkadziesiąt lat. Ostatnim etapem rewitalizacji Akademii Rycerskiej było przywrócenie pierwotnej świetności wspomnianej już przeze mnie Sali Królewskiej. To był bodajże rok 2015 i od tego czasu Akademia Rycerska w pełni służy legniczanom dzisiaj jako miejsce, w którym organizowane są wystawy, bo ta część jest, należy do Muzeum Miedzi w Legnicy, ale także koncerty, rozmaitego rodzaju zajęcia, bo tutaj w Akademii Rycerskiej w jej murach mieści się Legnickie Centrum Kultury, Szkoła Muzyczna imienia Fryderyka Chopina, także tutaj znajdują się wydziały Urzędu Miasta Legnicy, no i wspomniana Sala Królewska do dzisiaj spełnia ważną rolę w tej panoramie rozmaitych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych naszego miasta. Dzisiaj no, wszyscy legniczanie możemy powiedzieć, że Akademia Rycerska jest naszym wspólnym dobrem.
1: Tak, jeśli ktoś chciałby jeszcze więcej dowiedzieć się o niej właśnie, to zapraszamy na wystawę. My już chyba nie będziemy opowiadali o poszczególnych jej elementach. Myślę, że sama opowieść wystarczy do tego, żeby zanęcić tych, którzy nie byli jeszcze na wystawie stałej Akademii Rycerskiej.
2: Serdecznie zapraszamy. Myślę, że ta opowieść, znając tę opowieść, bardzo łatwo będzie Państwu się poruszać po poszczególnych działach, po poszczególnych zabytkach tego, które są, znajdują się w tym miejscu w Akademii Rycerskiej.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
1: Akademia Rycerska na wystawie stałej, opowiadał Konrad Byś, a my teraz o pieniądzach na sport z Urzędu Marszałkowskiego, dlatego najpierw Paweł Gancarz, właśnie o tych dotacjach, a potem jeden z beneficjentów, tutaj nasz regionalny, opowie o tych pieniądzach, jakie one mają znaczenie. Zapraszam serdecznie, te rozmowy nagrywała już również moja koleżanka redakcyjna Joanna Strutyńska, zatem słuchajcie.
7: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego. Ponad 1 300 000 zł, 45 podmiotów, 45 klubów sportowych, przedstawicieli klubów sportowych z całego Dolnego Śląska. Te środki będą przeznaczone, wykorzystane przez władze klubów, przez te kluby na poprawę bazy sportowej, poprawę infrastruktury. Różne kwestie, od zakupu wyposażenia, po remonty obiektów sportowych, po nawadnianie boisk, po oświetlenie boisk. Niby nieduże środki, ale jak potrzebne dla klubów sportowych, żeby rozwijać bazę sportową na całym Dolnym Śląsku, często poza dużymi miastami, często poza dużymi aglomeracjami. Sport jest obecny wszędzie, w każdym, nawet najmniejszym zakątku Dolnego Śląska. To jest już seryjna dotacja, kolejny rok. Jak widać, cieszy się dużym powodzeniem. Oczywiście ukłony w kierunku radnych sejmiku, bo to środki stricte pochodzące z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego, które są jednym z elementów całościowego systemu dbałości, wsparcia infrastruktury na Dolnym Śląsku. Są też dużo większe środki na tą dużą infrastrukturę, którą realizują gminy, a tutaj koncentrujemy się na tych małych, ale ważnych zadaniach właśnie w terenie.
8: Witam, Rafał Duczkowski, Mała Unia Rosochata. Otrzymaliśmy dofinansowanie łącznie z gminą Kunice do jakby poprawy infrastruktury, w sensie budujemy boisko dodatkowe do naszego klubu sportowego i dzięki temu, że dostaliśmy to dofinansowanie, no to możemy jakby zrealizować to zadanie.
9: Mhm. Proszę opowiedzieć coś więcej o Unii.
8: Nasze stowarzyszenie tak naprawdę zostało powołane 9 lat temu, bo mieliśmy boisko w takiej małej miejscowości, jakim jest Rosochata. I my jako rodzice powołaliśmy to stowarzyszenie.
9: Dlaczego?
8: No jak dlaczego? Dlatego, żeby dzieci mogły nie grać na komputerach albo na smartfonach, tylko żeby grać w piłkę. My wszyscy, którzy założyliśmy to stowarzyszenie, to od zawsze graliśmy w piłkę. No i to dzięki temu potrafiliśmy to zrobić. Stowarzyszenie zostało powołane, wpisane do KRS. Od 9 lat trenujemy. No i w tym roku otrzymaliśmy złoty certyfikat, najwyższe wyróżnienie Polskiego Związku Piłki Nożnej dla Szkółek Piłkarskich. Jesteśmy najmniejszą miejscowością w Polsce, która posiada taki certyfikat.
9: A to ile tam mieszkańców?
8: Tam jest chyba 400 albo 600 mieszkańców, już nie pamiętam dokładnie. To jest ta kwestia, no i jakby zatrudniamy około 10 trenerów, mamy 140 dzieci, począwszy od skrzatów, a skończywszy na, w tym roku otwieramy, bo skończyliśmy na młodzikach, ale teraz będziemy mieć również trampkarzy, mamy seniorów, no i tak naprawdę rozwijamy się i w związku z tym, że rozwijamy się, musimy mieć jakby dodatkowe miejsce do trenowania. No i wygospodarowaliśmy taki teren, który jest obok docelowego boiska, tego głównego. Porozmawialiśmy z wójtem, wystąpiliśmy. No i dzięki temu, że wójt też gminy Kunice jako gmina wspomoże nas w tym przedsięwzięciu, no to no i oczywiście marszałek, który poprawę bazy sportowej tutaj nam zaoferował, no, więc jesteśmy dobrej myśli, że to zrealizujemy w tym roku.
9: Mhm. Czyli to jest gminny teren, tak?
8: Tak, to jest gminny teren. Na tym jakby gmina Kunice generalnie z gminą sportową, tam jest bardzo dużo klubów sportowych, a my jako stowarzyszenie naszym celem jest jakby przede wszystkim to, żeby te dzieciaki, tak jak powiedziałem, nie siedziały, tylko grały. I u nas od 9 lat w zasadzie nie pobieramy żadnych opłat. Wszystko jest za darmo, boisko jest ogólnodostępne, dzieciaki mogą przychodzić kiedy chcą. Nie ma czegoś takiego jak na boiskach gdzie indziej, że dbają o trawę, nie mogą. U nas robimy to dla nich tak naprawdę, więc to jest nasz główny cel, natomiast generalnie to, że będziemy mieć możliwość trenowania na kolejnym boisku, no to jakby zwiększy nam możliwość działania.
9: Ale to, które jest zbyt obłożone, że tak powiem?
8: No tak, 140 dzieci plus seniorzy na jednym boisku. Mamy tych jednostek treningowych no mnóstwo, więc to po prostu jest. Oczywiście mamy też możliwość w gminie korzystania z orlika, tak, korzystania w sezonie zimowym z sali gimnastycznej, no ale przy tak dużej ilości dzieciaków, no to jest po prostu naprawdę teraz graniczy z cudem, ale mieścimy się, natomiast dzięki temu, że jakby otrzymaliśmy to dofinansowanie, to będziemy mogli się bardziej rozwijać.
9: Mhm. Trzeba było pozbierać ten budżet, czyli w sumie inwestycja ile pochłonie?
8: Około 110 tysięcy.
9: Proszę opowiedzieć o niej.
8: Otrzymaliśmy 40 w ramach dofinansowania od Urzędu Marszałkowskiego, 40 dostaniemy z gminy. No i 30 tysięcy, które nam będzie brakowało, to już rozpoczęliśmy jakby kampanię informacyjną no, od naszych partnerów, osób współpracujących. No, myślę, że jesteśmy w stanie to zamknąć, także bez problemu.
9: Jaki państwo mają plan na budowę boiska, ale
8: To jest boisko typu Orlik, w sensie boisko wymiarowe Orlika, natomiast nie ze sztuczną nawierzchnią, tylko z naturalną, tak? Tam będą grały dzieci najmłodsze, czyli począwszy od skrzatów i myślę, Orlicy sobie też tam pograją.
9: Mhm. Kiedy państwo mają plan, żeby powstało?
8: Znaczy my musimy jak najszybciej, my działamy już teraz, jakby przygotowujemy, robimy rozeznanie na rynku, tak, żeby po prostu jak tylko środki wpłyną, żeby ostro zacząć do przodu, bo no, mówię, przy 140 dzieci my jesteśmy, no bez tego to po prostu będzie bardzo, bardzo, ale to bardzo ciężko.
9: Dalej. Ale to już jest przetarg na wykonawcę, czy jeszcze czekają państwo?
8: Nie, czekamy, no musimy, wie pani, no, musimy mieć finanse, tak? Zabezpieczone finanse, wtedy szybko działamy, natomiast już robimy rozeznanie, mamy kosztorysy, także tutaj jakby no, w zasadzie czekamy na przelew środków i idziemy do przodu.
9: I ile może potrwać budowa?
8: No my nie przewidujemy tego, żeby to się nie skończyło do końca czerwca, tak?
9: Czyli ekspresowo.
8: Ekspresowo musimy to zrobić, bo naprawdę tutaj nie ma czasu.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Pieniądze na sport z Urzędu Marszałkowskiego to jest temat, który teraz właśnie, którym się zajmujemy, który roztrząsamy, który przygotowała dla nas Joanna Strutyńska i to kolejny beneficjent tych pieniędzy przed nami, więc posłuchajcie proszę. A potem wracamy do rozmowy z Elżbietą Chłolską z Centrum Seniora przy Legnickim Centrum Kultury. Elżbieta Chłolska będzie zachęcała, żebyście do Centrum Seniora dołączyli, opowiadając o tym, jakie wydarzenia, zajęcia organizuje właśnie Centrum Seniora. Ale teraz pieniądze na sport i kolejny beneficjent.
10: Nazywam się Nowak Anna, jestem kierownikiem klubu sportowego Konfekt Legnica.
9: Na co państwo dostali pieniądze?
10: Na modernizację trybun, na 750 krzesełek i będziemy robić całkowitą modernizację. To już jest drugi etap, bo już tamtym poprzednim mieliśmy. Dostaliśmy na 700 krzesełek i teraz jest druga edycja i dalsza droga do poprawy stadionu.
9: stadion wymagał tego remontu?
10: Wymaga gruntownego remontu. No, to jest stary poradziecki stadion, także...
9: Mówimy o którym? Przy jakim?
10: Przy ulicy Grabskiego.
9: Stary poradziecki, czyli w jakim stanie?
10: No jest, dużo do roboty tam jest. Także idziemy po kolei. No jeszcze nie mamy oświetlenia. Na razie zaczynamy od trybun.
9: A ten pierwszy etap już się zakończył? Czy...
10: Tak, już jest zakończony.
9: Drugi to jest w całości finansowanie właśnie z Urzędu Marszałkowskiego?
10: To jest połowa z Urzędu Marszałkowskiego, a druga połowa z Urzędu Miasta Legnica.
9: I na kiedy Państwo planują pracę w tym drugim etapie?
10: Teraz zaczynamy już.
9: Ile potrwają?
10: Około 2 miesięcy.
9: A to oznacza wtedy, że stadion jest wyłączony z użytku zupełnie?
10: Nie, mamy drugą połowę trybun, na którym można normalnie siadać, także tamta połowa jest do użytku, a ta będzie po prostu wyłączona.
9: Drugi etap, a co jeszcze jest do zrobienia?
10: Druga strona stadionu, oświetlenie, no jest troszkę.
9: Czyli Państwo będą dalej szukać środków, czy już mają to jakoś rozplanowane?
10: Dalej szukamy, piszemy i się rozwijamy.
9: Czyli trzeci etap to już będzie wszystko? Tak wszystko uda się zamknąć w jednym etapie, te prace końcowe?
10: Myślę, że nie. Raczej nie.
9: A proszę opowiedzieć coś więcej o klubie.
10: Jesteśmy klubem z 55-letnią tradycją. Naszymi wychowankami są Marcin Robak i Grzegorz Barczak. Szkolimy dzieci w wieku od 4 lat. Mamy ponad 350 dzieci, 16 grup.
9: Zainteresowanie.
10: Jest duże zainteresowanie naszym klubem i nasz klub jest taki bardzo rodzinny. Ludzie do nas przychodzą tak lgną, bo tam mamy fajną rodzinną atmosferę i te dzieci tak się fajnie u nas czują. Od 4 roku życia.
9: Czyli są jakieś młodziki, juniorzy? Jak
10: to? Od skrzatów, po młodzików, orlików, juniorów młodszych i mamy też drużynę seniorów.
9: I oni grają już na jakim poziomie?
10: Seniorzy w klasie okręgowej, juniorzy w Lidze Dolnośląskiej i młodzicy tak samo. Liga Dolnośląska Młodzików.
9: To jest dużo meczów rozgrywanych na tym stadionie?
10: Bardzo dużo. My mamy bardzo dużo meczy rozgrywanych na stadionie tak rocznie. Około 200-300 meczy. Bardzo dużo mamy z tym meczy.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM.
1: Konfeks Legnica z dotacją sportową z Urzędu Marszałkowskiego. Ten temat przygotowała dla nas Joanna Strutyńska, ale ten temat dzisiaj w naszym programie już za nami. Wracamy na sam koniec naszej audycji, bo to już czwarty kwadrans naszego programu. Wracamy do rozmowy z Elżbietą Chłolską, szefową Centrum Seniora przy Legnickim Centrum Kultury. I Elżbieta Chłolska oczywiście dzisiaj w programie roztacza nam zalety przynależenia do Centrum Seniora. Po prostu też inaczej mówiąc, mówi o tym, co ciekawego robią seniorzy przy Centrum Seniora. Więc zapraszam serdecznie na drugą część tej rozmowy. A jeszcze tylko dodam, bo to ważne, że teraz mówimy o rehabilitacji, o zajęciach rehabilitacyjnych. To są zajęcia grupowe, indywidualne? Jak to wygląda? Gdzie ćwiczyć?
6: No, ćwiczymy w sali baletowej, czyli musimy odpowiednie obuwie mieć. Pani, która prowadzi ćwiczenia, to jest rehabilitantka, przychodzi z dodatkowym oprzyrządowaniem, czyli piłeczki, kije, ciężarki. Naprawdę to jest profesjonalne podejście do tematu. To jest właśnie mówiące o tym, że często osoby dorosłe mają problemy z kręgosłupem, z stawami. I to jest zajęcia właśnie skierowane są do tych osób już starszych, które mają problemy. Rehabilitacja cudowna.
1: Dobra, to jedno. Co jeszcze?
6: Jeszcze mamy zespół tańca dawnego, to już od wielu lat działający, a myślę, że to też jest fajna forma też terapii, ponieważ taniec średniowieczny jest o tyle ciekawą formą spędzenia czasu, że to są odpowiednie rytmy, czyli musimy w głowie sobie ustawiać kroki, bo to jest powtarzalność, prawda? Czyli ćwiczymy mózg. Bo jeżeli wiemy, że 4-3, 4-3, więc kora mózgowa nam pracuje, żeby wykonać to poprawnie. Czyli mamy zajęcia właśnie tańca dawnego. Raz w miesiącu też mamy wieczory taneczne, ale przed każdym wieczorem tanecznym, który ma oczywiście ten tytuł, też jest taka etiuda muzyczno-teatralna. I do tej muzyczno-teatralnej etiudy też się przygotowujemy. Na przykład w przykładowo czerwcowa będzie mówiła o gorące rytmy salty. I o tym, o tańcu współczesnym też będziemy się przygotowywać. Robi to nas pan Andrzej, więc można wypróbować swoich też sił w tańcu współczesnym, nowoczesnym, czy też użytkowym, bo takie formy też się pojawiają.
1: No i tam może wziąć udział ten, kto chce, może się zapisać, żeby właśnie przed takim wieczorkiem tanecznym wystąpić.
6: Tak, oczywiście teraz będziemy się właśnie już w następnym tygodniu przygotowywali. Jest jeszcze jedna sekcja, powstała niedawno, to jest sekcja turystyczna, co się cieszy, już widzę, że ogromnym powodzeniem spowodowało to nawet to, że ludzie tak zachęceni wyjazdami, że sami nawet umawiają się w grupkach i wyjeżdżają, ale to wydarzyło się dopiero po stworzeniu tej sekcji, a więc...
1: Czyli rozumiem, że są pewnie takie ogólne wyjazdy organizowane przez nas, a że grupa jest prężna, to jeszcze się organizuje w podgrupy.
6: Dokładnie. Teraz wczoraj byli we Wrocławiu, a my jedziemy w piątek, rozpoczynamy sezon majówkowy, bo już uczestniczyliśmy w 2-3 maju, a teraz coś dla umysłu i dla rozrywki, a jedziemy zwiedzać Malczyce, ponieważ nasza koleżanka z Malczyc przystąpiła do nas, zaprosiła nas do siebie, więc są Malczyce, później jest Szczecin, a później jeszcze zastanawiamy się nad wyjazdem do Krakowa na senioradę, która jest organizowana ogólnopolska, a właściwie światowa w czerwcu 19, więc ta sekcja turystyczna się rozrosła, z czego się bardzo cieszę, no i zapraszam, naprawdę można wybrać sobie zajęcia, które po prostu pasują Państwa. No i oczywiście wtorkowe spotkania, a które są spotkaniami tematycznymi, informacyjnymi naszej Legnickiej, ale też prawnikiem, notariuszem, więc te spotkania wtorkowe też cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.
1: No u was też można rozwijać swoje pasje i chwalić się właśnie swoimi umiejętnościami najróżniejszymi.
6: Tak, raz w roku organizujemy przegląd twórczości senioralnej, który tym razem odbędzie się właśnie 18 maja, a tytuł jest bardzo ciekawy, bo pod tytułem Co nam w duszy gra? Więc tutaj co nam w duszy gra, to zależy tylko i wyłącznie od legnickich seniorów. Pamiętajcie też Państwo, że najgorsze, co może w życiu człowieka dorosłego spotkać, to jest samotność. Więc jeżeli jest taka oferta skierowana do tej grupy, grupy, prośba, korzystajcie z niej. Tu nikt nie będzie samotny. A to jest jedna z przyczyn chorób takim zaniepokojenia wewnętrznego, że człowiek się czuje po prostu odrzucony. Tutaj nikt nie będzie odrzucony. Tutaj czeka przyjazna atmosfera. Tutaj możecie poznać swojego przyjaciela, przyjaciółkę, bo w życiu naszym dorosłym też ważne jest, żeby mieć obok kogoś, na kogo można liczyć. A tutaj Państwo na pewno znajdziecie taką osobę.
1: No tak, i najlepszym chyba przejawem tej okazji do tego, żeby się tutaj poznać, żeby się zbliżyć, żeby poczuć się w grupie, to są te wydarzenia, o których na razie się tylko prześlizgnęliśmy, czyli te wasze wieczorki taneczne.
6: Tak, wieczorki taneczne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. One odbywają się tylko raz w miesiącu z uwagi na...
1: Żeby nie przesadzić, wiadomo, z zabawą trzeba ostrożnie. Nie można też lepiej z niedosytem niż z przesytem.
6: Tak, ale to też związane jest z salą, którą możemy mieć do dyspozycji. No, ale najważniejszym problemem to jest ilość miejsc. To jest 130 osób, które pomieścić się może na tej sali. Zapotrzebowanie jest ogromne. Podejrzewam, że gdyby była możliwość, to 150-160 osób by przyszło. No ale takie są warunki, więc musimy się dostosować. Myślę, że też ciekawostką tych spotkań jest to, że to nie jest tylko typowo zabawa taka taneczna, na którą większość chodzi. To są też wieczór tematyczne. Tak jak teraz mamy wakacyjne rytmy, tak wcześniej witaliśmy wiosnę, tak samo było związane z każdą porą roku. Jest temat, który jest...
1: Świętami niepodległościowe było, nie? Pamiętam.
6: A z świętami niepodległościową to mieliśmy flagę naszą rozwijaną. Mówiliśmy też przy wstępie o tym, bardzo krótkim zresztą, o ojców naszych, którzy doprowadzili do wyzwolenia Polski. To też jest bardzo ciekawe. To było śpiewanie pieśni patriotycznej. To był konkurs, to również było wspomnienie o świętym Marcinie i Gęsinie. Zawsze jest to fragment, który mówi o aktualnościach, a później oczywiście odbywają się normalnie taneczne spotkania na parkiecie.
1: Jakby tak rozmawiacie ze swoimi znajomymi w waszym wieku, to dużo jest osób, które jeszcze w ogóle nie bierze udziału w żadnych takich zorganizowanych działaniach kreowanych przez różne grupy senioralne?
6: Do tej pory nie padło, ale podzielę się własnym doświadczeniem. Co zauważyłam i uważam, że też jako Miejska Rada Seniorów mam przyjemność być przewodniczącą tej rady, a więc musimy zwrócić też na to uwagę. Przeprowadzając się z domku jednorodzinnego do klatki, do bloku, pierwsza rzecz, którą spotkała mnie po drodze, wchodząc tam po 2-3 dniach, podeszła do mnie starsza pani i mówi, czy może mi, ja mówię, że będę tutaj mieszkać, przedstawiłam się i pani mówi, a czy mogłabym jej zamówić przez internet leki? Zaskoczyła mnie ta informacja i zrozumiałam, że troszkę człowiek był odizolowany mieszkając na osiedlu domków jednorodzinnych, że inny temat to są ludzie, którzy mieszkają w blokach, to są starsze

0: będą, to już jest inne pokolenie, to prawda, będą inne potrzeby, ale jeszcze jest dużo 70-latków, 80-latków i 90-latków. I myślę, że tutaj ta pomoc byłaby potrzebna, ale ja naprawdę zachęcam bardzo serdecznie, żeby Państwo przyszli do Centrum Seniora, ale nie tylko. Proszę pamiętać, że takich grup senioralnych w Legnicy jest 9 i każda z tych instytucji oferuje różne zajęcia, gdzie można odnaleźć siebie i skorzystać z tego.
1: Jak jest 9, to na pewno są w sąsiedztwie, na Stówę.
0: A które? No bardzo proszę. Mamy najbliższe nas działające, to jest Dom Spółdzielczy Kopernik. Dom Spółdzielczy i Atrium działający, Uniwersytet Trzeciego Wieku, wspaniale działający klub na Moniuszki 50+, Dom Dziennego Pobytu, Polski Związek Emerytów i Rencistów, nie wiem, czy już wszystkie wymieniłam, ale trochę paluło. Już także naprawdę jest trochę tych ośrodków, które proponują naprawdę rozrzucone po całym mieście i można skorzystać z tych ofert. A gdyby był niedosyt tej informacji, którą w tej chwili Państwu przekazałam, to oczywiście zapraszam 18 maja, tutaj pozwoliłam sobie wyrzucić jednak tą datę, a tylko po to, że będzie okazja też poznać działalność tych ośrodków. I to jest chyba najważniejsza informacja dla Państwa dzisiaj.
1: Centrum Seniora, moje ulubione miejsce. Seniorzy, bardzo ich lubię i często o nich w radiu mówimy. Dzisiaj też mówiliśmy, ale już program kończymy. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko i do usłyszenia w kolejnych audycjach, mam nadzieję.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: jest Radio Złote Przeboje.
1: Let me see you dance, man.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
0: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Sorry.